0: seconds to terminate this tape. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Konin FM 104.1.

Kochanie, czy pamiętasz, jak pierwszy raz spotkaliśmy się właśnie w tym miejscu? Miałaś na sobie tą piękną, chabrową sukienkę. Pamiętasz?

0: FM.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Keno kręci nas już 18 lat.
1: A my się rozkręcamy.
0: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
2: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
3: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
2: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
1: Ale to kręci.
0: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: Konin FM 104.1.

0: Maturzyści rozpoczynają dziś egzaminy na początek język polski. Policja wciąż patroluje drogi w ramach akcji Bezpieczna Majówka. 2 miliony ludzi na koncercie Shakiry na Copacabanie w Rio.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Zaczynają się dziś matury o 9:00. Pisemny polski, 4 godziny nad testem i wypracowaniem. Spytaliśmy maturzystów, jaki temat byłby dla nich wymarzony, a którego chcą uniknąć.
2: Ja bym chciała lalkę, tak mi się wydaje, bo jednak ona jest bardzo taka wielowątkowa, więc można ją wszędzie wcisnąć. I Zbrodnię i karę, bo ją akurat przeczytałam.
3: Przedwiośnie też by mogło być, to też jest fajna lektura.
2: Najgorzej Dziad. Bo tam bardzo dużo jest szczegółów. W sumie to nie jest długa lektura, ale w każdej scenie jest dużo rzeczy takich do zapamiętania.
3: Tak, najgorzej chyba Dziady, właśnie Dziady.
0: Jak mówili uczniowie w liceum Hoffmanowej, w Warszawie najgorsze są krótkie lektury, bo łatwiej je zapomnieć. Jutro matematyka, pojutrze język polski. Za nami już długi weekend, ale na drogach nadal możemy spotkać więcej patroli policji. Akcja Bezpieczna Majówka obejmuje także poniedziałek. Kilka tysięcy mundurowych kontroluje prędkość. Niektórzy w nieoznakowanych radiowozach z wideorejestratorami. To grupa Speed.
4: Głównie prędkość. Wzmożone kontrole. Działamy na wszelkiego rodzaju drogach, czy też ekspresowych, czy autostradach, czy drogach powiatowych. Reagujemy na wszelkie nieprawidłowości związane z ruchem drogowym, ale głównie skupiamy się na prędkości.
0: Mówił starszy aspirant Paweł Bryś z łódzkiej policji. Są też kontrole trzeźwości i kary za agresywną jazdę na zderzaku. Zarzut kierowania łodzią w stanie nietrzeźwości usłyszał mężczyzna zatrzymany po tragedii na jeziorze Salińskim koło Wejherowa. W nocy z piątku na sobotę wywróciła się łódź, 2 osoby utonęły. Prokurator zastosował wobec 33-letniego mężczyzny dozór policyjny. To oznacza, że nie trafi on do aresztu. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale tak dalej być nie może, że władza w Polsce rozkłada się na 2 ośrodki. To słowa prezydenta Polski. Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji, o czym Szymon Kępka.
5: W gronie członków Rady znaleźli się już była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista profesor Ryszard Piotrowski, sędzia i była minister sprawiedliwości Barbara Piwnik, czy też prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych. Powołanie Rady komentował premier Donald Tusk.
6: Apelowałbym do prezydenta i do opozycji, zanim zabiorą się za majstrowanie nowej konstytucji, żeby nauczyli się przestrzegania tej konstytucji.
5: O nowej konstytucji mówił podczas obchodów 3 maja prezydent Karol Nawrocki.
7: Jestem i będę jej strażnikiem do samego końca, mojego albo jej. Ale my potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030.
5: Docelowo mają się w tej Radzie znaleźć także członkowie kół i klubów parlamentarnych.
0: 2 miliony ludzi przyciągnął darmowy koncert Shakiry na Copacabanie. To już cykliczne wydarzenie w Rio de Janeiro. W ubiegłych latach na słynnej plaży śpiewała Madonna i Lady Gaga. Darmowe wydarzenie ma ożywić lokalną gospodarkę. Lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner wygrał turniej w Madrycie, pokonując w finale Niemca Aleksandra Zverewa i tym samym Włoch przeszedł do historii jako pierwszy triumfował w 5 imprezach z rzędu tej ranki.
1: A co w regionie?
8: Ważne wskazówki dla kierowców, którzy na co dzień nie bywają w Koninie i nie przyzwyczaili się jeszcze do drobnych zmian na terenie miasta. Jadąc trasą warszawską, czyli drogą krajową numer 92 od koła w kierunku centrum Konina, na wysokości rozebranej wschodniej nitki mostu nad Wartą, przy wjeździe i zjeździe od niedawna są 2 duże uszkoki. Wszystko jest pod kontrolą, nie stwarza to niebezpieczeństwa, jednak kierowcy powinni dostosować prędkość samochodu do obowiązującego na tym odcinku ograniczenia. Są kamery monitoringu, więc jeśli ktoś uszkodzi sobie auto, ubezpieczyciel z łatwością może udowodnić zbyt szybką jazdę. W Nowym Koninie zwracajmy szczególną uwagę na zmienioną organizację ruchu na alejach 1 maja. Kierowcy powinni trzymać się wyznaczonych pasów, by nie pomylić swojego toru jazdy z przystankiem weneckim, buspasami i drogą dla rowerów. Na skrzyżowaniu Alei z Dworcową zwróćmy uwagę na nowe, oddzielne pasy do skrętów w poszczególne kierunki, a także na śluzy dla rowerzystów, które są w naszym mieście zupełną nowością. Nowością jest też sygnalizacja świetlna w okolicy Zespołu Szkół imienia Mikołaja Kopernika. Światło u zbiegu Alei Traugutta i Broniewskiego z jednej strony zwiększają bezpieczeństwo pieszych, szczególnie idącej do szkoły młodzieży, z drugiej kierowców samochodów, którzy mogą już wyjeżdżać z Broniewskiego w stronę Kościoła Świętego Maksymiliana. Kolejne proklimatyczne atrakcje obok Konina. Tym razem czeka nas zielona inwestycja w Żychlinie w gminie Stare Miasto. Powstanie tam tężnia i ogród terapeutyczny. Wójt Dariusz Puchała podpisał już umowę na realizację kolejnego obszaru w ramach projektu Okrody Terapeutyczno-Edukacyjne gminy Stare Miasto jako forma adaptacji do zmian klimatu. W sąsiedztwie Placu Zabaw i Parku Dinozaurów w Żychlinie powstanie tężnia solankowa. Będą też nowe nasadzenia oraz elementy małej architektury, m.in. pergola, ławki i tablice edukacyjne. To część większego projektu realizowanego w aż 8 różnych lokalizacjach na terenie gminy. Przy Urzędzie, Orliku, szkołach w Starym Mieście, Liścu Wielkim, Modle Królewskiej, Żdżarach i Żychlinie, a także na Placu Zabaw w tej ostatniej z miejscowości. Łącznie powstanie lub zostanie zmodernizowanych około ponad pół hektara zielonej infrastruktury sprzyjającej edukacji, rekreacji i odpoczynkowi. Ten projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 1 200 000 zł z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest do końca bieżącego roku. Tymczasem póki co, kilka dni temu po zimowej przerwie, została uruchomiona tężnia solankowa przy kompleksie boisk Orlik w Starym Mieście. To idealne miejsce, by się zrelaksować i zadbać o zdrowie. Tężnia czynna jest codziennie w godzinach 9-21. Zalecany czas jednorazowego pobytu to nie więcej niż godzina. Przypomnijmy, że ta tężnia powstała w ubiegłym roku z inicjatywy mieszkańców.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dzisiaj nadal będzie ciepło, od 20 do 27 stopni, ale na północy Polski już deszcz i burze. Ten front będzie potem płynąć na południe Polski i tak ma wyglądać cały najbliższy tydzień na zmianę. Trochę słońca, trochę deszczu i zdecydowanie chłodniej niż w majówkę.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Poranek FM. A co w regionie?
1: Studenci architektury z Politechniki Poznańskiej pracują nad projektem terenów rekreacyjnych w Kleczewie. Pierwszy z nich za stadionem miejskim, drugi w otoczeniu koparki stojącej przy rondzie obok drogi na Sławoszewek.
2: Efektem, na co liczymy, mają być nowoczesne koncepcje, które uatrakcyjnią te miejsca, no a nam w przyszłości jako gminie pomogą w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na ich realizację. Wierzę, że już wkrótce otrzymamy kilkadziesiąt różnicowanych koncepcji, tak jak to pewnie zazwyczaj bywa, od skromnych, budżetowo rozwiązań po naprawdę śmiałe wizje z dużym rozmachem. No i teraz plan mamy taki, aby z tych najlepszych pomysłów przedstawionych przez studentów, abyśmy mogli złożyć jedną, jakąś optymalną wersję końcową, która faktycznie trafi do realizacji. Uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ studenci nie projektują do szuflady, tylko mierzą się z takimi no, naprawdę konkretnymi problemami gospodarczymi, przestrzennymi, no bo to nie jest teoretyzowanie. Oni po prostu muszą iść w teren, zobaczyć, jak to wygląda i zastanowić się, co tam może powstać, a co jest po prostu nierealne.
1: Studenci za swoje projekty w nagrodę dostaną pieniądze od gminy Kleczew. Średnia koparka po KWB Konin SCHRS 315, której otoczenie ma ulec zmianie, też przejdzie remont.
2: Warto wspomnieć, że ta koparka z naszym regionem jest związana już od 61 lat. To znaczy w 1965 w maju rozpoczynała tutaj swoją pracę w czasie budowy wkopu udostępniającego na odkrywce Kazimierz Południe. I była to główna maszyna wydobywająca węgiel na tej odkrywce. Warto wspomnieć, że ona wykopała niemalże połowę węgla, jaki na tej odkrywce był, czyli prawie 57 milionów ton węgla i zebrała ponad 2,5 miliona metrów sześciennych nakładu. To są przeolbrzymie masy ziemi. No i przez lata ta koparka przeszła wraz z macierzystą odkrywką trasę aż od Kazimierza Biskupiego do Kleczewa, gdzie zakończyła pracę 22 października 2010 roku na odkrywce Kazimierz Północ. No i wtedy po wyprowadzeniu jej już z wyrobiska na powierzchnię maszyna została wyremontowana i przekazana miastu Kleczew. No więc po tylu latach najwyższy czas na kolejny remont naszego eksponatu.
1: Mówił burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski. Modernizacja nieczynnej maszyny ma być kompleksowa. Chodzi o to, by miejska atrakcja nie stwarzała zagrożenia dla turystów. Remont ma zostać przeprowadzony jeszcze w tym roku. Może on kosztować około 370 tysięcy złotych. Dodajmy, że koparka stojąca w Kleczewie jest 8 razy lżejsza od Dolores, ale wciąż stanowi dużą atrakcję. Zakończyła się kolejna ważna inwestycja na terenie miasta i gminy Golina. Był to projekt pod nazwą Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. Zagospodarowanie placu ulicy Piaskowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej. Przedsięwzięcie uzyskało znaczące wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 185 000 zł. Efektem jest nowoczesna, zielona przestrzeń miejska, która łączy funkcje ekologiczne, rekreacyjne i społeczne. Nowo powstała enklawa została wyposażona w elementy małej architektury, takie jak tężnia solankowa o właściwościach terapeutycznych i relaksacyjnych, altana, ławki, siedziska oraz pergole. Projekt ma na celu nie tylko poprawę estetyki otoczenia, ale przede wszystkim przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych. Zwiększenie powierzchni terenów zielonych oraz wprowadzenie rozwiązań sprzyjających bioróżnorodności wpływa korzystnie na mikroklimat oraz komfort życia mieszkańców. Plac został także wyposażony w nowoczesne oświetlenie LED, system nawodnień oraz monitoring, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa i funkcjonalności tego miejsca. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom przestrzeń jest dostępna dla szerokiego grona użytkowników, zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Nowa przestrzeń zyskała również swoją nazwę – skwer kropi i liści. Została ona wybrana w drodze konkursu, w którym udział wzięli mieszkańcy gminy Golina, co dodatkowo podkreśla społeczny charakter inwestycji.

0: FM.
1: Czy Centrum Sztucznej Inteligencji w Koninie przekona rząd, by to właśnie tu, a nie w Bełchatowie, stanęła druga państwowa elektrownia jądrowa? Takiego zdania jest wiceprezydent miasta Paweł Adamów.
2: Powstanie data center w Koninie może przyczynić się także do podjęcia decyzji o budowie elektrowni jądrowej. Elektrownia jądrowa w Koninie będzie miała tuż za płotem ogromnego odbiorcę energii. Data center będzie pochłaniać aż 1% energii, które pochłania dzisiaj Polska. To powoduje, że jest to bardzo poważny klient dla przyszłej elektrowni jądrowej. Data center zapewni także bardzo dużo ciepła na rzecz naszego miasta. Ten temat był omawiany na specjalnym posiedzeniu Komisji Energii, której przewodniczy poseł Tomasz Nowak. Przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji elektrowni jądrowej może to być bardzo ważny argument na rzecz Konina.
1: Centrum Sztucznej Inteligencji ma kosztować prywatnego inwestora około 3 miliardów euro, co oznacza także duży zastrzyk środków w postaci podatków dla miasta. Ma to być jeden z najważniejszych projektów infrastruktury cyfrowej w kraju. Inwestycja ma docelowo osiągnąć ponad 260 MW mocy IT, co oznacza, że znajdzie się w czołówce projektów AI Ready. Projektem interesują się zagraniczni inwestorzy. Przypomnijmy, że niezależnie od rządu o budowie elektrowni atomowej w Koninie, poważnie myśli grupa ZEPAK. Prywatna firma rozważa we współpracy z Amerykanami albo małe reaktory, albo dużą elektrownię. Stały odbiorca prądu w postaci energochłonnego Centrum Sztucznej Inteligencji może jeszcze bardziej przekonać te podmioty do postawienia na terenie Konina reaktorów. Data Center ma bowiem posiadać farmy OZE w okolicy, jednak potrzeba także stabilnego źródła. Na większości powierzchni kraju wyraźnie widać oznaki suszy glebowej, alarmuje Wielkopolska Izba Rolnicza. W naszym województwie, z wyjątkiem środkowej części, gleba jest mocno przesuszona. Wilgotność wierzchniej warstwy w niektórych gminach wynosi tylko 25%. Nie wróży to dobrze plantacjom. Dlatego należy w miarę możliwości zatrzymać wodę, jeśli tylko spadną bardziej obfite deszcze. Stany wód w rzekach kraju również są niskie. Pojawiły się już obszary suszy hydrologicznej. Na odcinku Górnej Notoci prawie do źródeł w gminie Chodecz w wysokości gminy Więcbork w województwie kujawsko-pomorskim. Susza hydrologiczna objęła również odcinek Górnej Warty. Na koniec kwietnia stan wody w rzece Warcie w Poznaniu wynosił 168 cm. Obecnie uprawy w Wielkopolsce są już osłabione przez niedobory wody, a przymrozki, których doświadczyliśmy jeszcze nie tak dawno, wpłynęły na i tak już nie najlepszą kondycję roślin. Jeśli aura nie przyniesie opadów deszczu, na pewno odczują to plantacje. Dodajmy, że już przed kilkoma dniami wiele nadleśnictw w okolicach Konina i Kalisza wydało ostrzeżenia o dużym zagrożeniu pożarowym. By te obawy minęły, musiałoby nieźle i długo popadać. Informacje przydatne osobom niepełnosprawnym dotyczące m.in. zasad przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz uprawnień pracowników. To będą główne tematy dyżuru eksperckiego ZUS-u, który 19 maja o godzinie 13 odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Żgowie w powiecie konińskim. Mowa będzie również o świadczeniach wspierających i o orzekaniu o niezdolności do pracy, jak również o zakładaniu kont na platformie usług elektronicznych, czyli o całym zestawie nowoczesnych rozwiązań, z których można skorzystać bez osobistego wybierania się do urzędu w Koninie. Słowem, ma być o wsparciu obywatela na każdym etapie. Wszystkie zainteresowane osoby mogą wziąć w tym spotkaniu udział. 19 dzień maja, będzie to wtorek, godzina 13, Urząd w Żgowie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina też, że w różnych sprawach można telefonować na infolinię. W Wielkopolsce dla mieszkańców okolic Poznania, Konina czy Kalisza to ten sam numer telefonu do Warszawy 22 560 1600. Jest on odbierany w dni roboczy od 7 rano do godziny

0: 18. Przypomnijmy też, że jedną z alternatywnych wizyt w urzędzie ZUS-u są e-wizyty. Można się na nie zgłosić przez internet. Rada Powiatu Konińskiego podjęła szereg uchwał, w większości dotyczących inwestycji drogowych na terenie gmin powiatu. W związku z tym wprowadzono zmiany w uchwałach dotyczących powierzenia realizacji zadań publicznych gminom Rychwał, Żgów, Ślesin i Kazimierz-Biskupi oraz udzielono pomocy finansowej na inwestycje drogowe. Ponadto w gminie Skulsk przyznano dotacje w wysokości 494 500 zł na realizację zadania pod nazwą budowa oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych. Z kolei gmina Kramsk otrzymała kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na Ochotniczą Straż Pożarną w Grumblinie na termomodernizację budynku. Wsparcie finansowe w wysokości 50 tysięcy przekazano także województwu wielkopolskiemu na realizację inicjatywy budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Powiat koniński pozytywnie odniósł się do tego przedsięwzięcia, podkreślając jego znaczenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju społecznego, edukacyjnego i turystycznego regionu. Ostatnią z podjętych uchwał było przyjęcie nowej edycji powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat koniński wraz z określeniem zasad i trybu przyznawania stypendiów oraz nagród. Program ten rozszerza zakres wsparcia o możliwość nagradzania pasji i talentów zawodowych, artystycznych i sportowych, umożliwiając docenienie zaangażowania i osiągnięć uczniów.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: bezpieczną w regionie.
1: Będzie jeszcze bezpieczniej dla tych osób, które po miejscowościach naszego województwa poruszają się na dwóch kółkach, a takich mieszkańców przybywa. Rower oznacza niezależność. Mając wygodną ścieżkę, nie trzeba wsiadać w samochód lub czekać na autobus PKS-u, by skoczyć do sklepu, na pocztę, czy do szkoły albo urzędu.
2: Konsekwentnie poprawiamy bezpieczeństwo przy drodze wojewódzkiej numer 470 Kalisz-Turek. Od wielu lat trwają prace związane z budową kolejnych odcinków ścieżki pieszo-rowerowej. Tym razem Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał umowę na zaprojektowanie kolejnego takiego odcinka w miejscowości Nowe Plażuchy w gminie Ceków Kolonia do miejscowości Celestyny w gminie Malanów na granicy powiatów Kaliskiego i Tureckiego. Konsekwentnie pracujemy nad tym, żeby ta ścieżka powstała przy całym odcinku tej drogi, dlatego że ona jest bardzo ruchliwa i bardzo niebezpieczna i myślę, że w przyszłym roku będziemy mogli mówić już o wybudowaniu kolejnego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej przy tej ruchliwej, niebezpiecznej drodze.
1: Zapowiada wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Wielu mieszkańców wsi na co dzień dojeżdża rowerem do sąsiednich miejscowości, na główne przystanki autobusowe, skąd podróżują często do miasta, na przykład do pracy. Cały system dróg dla rowerów wzdłuż dróg wojewódzkich w Wielkopolsce tworzony jest w coraz bardziej przemyślany sposób, tak by ścieżki dla cyklistów i pieszych nie służyły tylko rodzinnej rekreacji, ale by były one wykorzystywane do codziennego przemieszczania się, łącząc podróż rowerem i autobusem. Po długim weekendzie warto zajrzeć do szpitala w Koninie lub wybrać się na jedną z terenowych akcji krwiodawstwa. To czas, gdy siłą rzeczy na blokach operacyjnych zaczyna brakować tego cennego płynu, którego nie da się niczym zastąpić, a jest on wykorzystywany zarówno przy planowanych operacjach, przy nagłych zabiegach u osób z wypadków, czy często także przy porodach. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu w środę 6 maja w godzinach od 8 do 11 zaprasza do Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Kościuszki w Turku. W sobotę 9 od 8.30 do 12.30 akcja krwiodawstwa zostanie przeprowadzona w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie przy ulicy 700-lecia. W niedzielę znów Turek, tym razem w remizie OSP przy ulicy 3 maja od 9 do 12, także w niedzielę 10 maja w Przedczu. W sali sportowej przy ulicy Szkolnej od 9 do 13 krew można oddawać także każdego roboczego dnia w szpitalu przy ulicy Wyszyńskiego w Koninie. Krwiodawcom przysługują m.in. 2 dni wolnego w pracy.

0: Branże lokalne. Reklama.
1: Spary do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30 w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Wielki pożar w Gliwicach, płonie dawna fabryka drutu. Dziś pierwszy egzamin tegorocznych maturzystów, sprawdzamy zabezpieczenia. Nowe zasady kupowania biletów do rzymskiego Koloseum to walka ze spekulantami.
6: Wiadomości Konin FM.
5: Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy walczą od wczorajszego wieczora z pożarem dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Nie ma poszkodowanych, bo była to opuszczona fabryka. Ogień ogarnął kilka hal o powierzchni w sumie ponad 1,5 hektara. Dym widać z daleka. O 2 w nocy pożar został opanowany, czyli przestał się rozprzestrzeniać, ale do końca akcji jeszcze daleko, mówi starszy kapitan Damian Dudek z Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach.
7: Na razie jeszcze trwają typowo działania gaśnicze. Jeszcze tak naprawdę nie przystąpiliśmy do działań związanych z dogaszeniem tego pożaru i dokładnym przegrzebaniem gruzowiska. Te działania jeszcze długo potrwają.
5: Wiadomo, że w zakładach trwały prace rozbiórkowe, ale nie wiadomo, czy to one spowodowały tak gigantyczny pożar. Straż pożarna bada jakość powietrza wokół miejsca i informuje, że nie było i nie ma wskazań, że występuje jakiekolwiek zagrożenie dla okolicznych mieszkańców. Także na Śląsku wczoraj wieczorem strażacy gasili inny pożar lasu w Chutkach w powiecie częstochowskim. W akcji uczestniczyły samoloty Lasów Państwowych. Ten ogień też został już opanowany. Wczoraj Instytut Badawczy Leśnictwa informował o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach w całym kraju, z wyjątkiem obszarów górskich. Z ogniem walczą także Czesi. Tam akcja gaśnicza trwa na terenie Narodowego Parku Czeska Szwajcaria, gdzie ogień objął około 100 hektarów lasu i do wczorajszego wieczora wciąż nie udało się w pełni opanować ognia. Akcję utrudniają upał, susza i wiatr. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
8: Pożar wybuchł w sobotę po południu w Rynarticach. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów straży pożarnej wspieranych przez śmigłowce, a służby wprowadziły nadzwyczajny stan alarmu. Sytuację komplikuje charakter pożaru. Płoną korony drzew i ściółka leśna, a ogień rozprzestrzenia się także pod ziemią, tworząc nowe ogniska.
5: To kolejny poważny pożar w tym regionie. W 2022 roku w czeskiej Szwajcarii spłonęło ponad 1000 hektarów lasu. Za 2 godziny rozpoczyna się matura. Pierwszy dzień to egzamin pisemny z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski zapewnia, że CKE dopilnowała, by zadania egzaminacyjne pozostały tajemnicą do ostatniej chwili.
9: W dalszym ciągu stosujemy zabezpieczenia, tak jak w tamtym roku, nadajniki. Dzwonimy do wybranych losowo szkół, sprawdzając, czy pakiety nie zostały otworzone. Działają i wycieków nie było i nie będzie w tym roku.
5: Do egzaminów szykują się też ósmoklasiści. Ich testy ruszą za tydzień, 11 maja. Wyniki będą kluczowe przy rekrutacji do szkół średnich. Wejście do Koloseum od dziś obwarowane nowymi zasadami. Zaostrzono zasady sprzedaży biletów w ramach zaostrzenia walki ze zjawiskiem wtórnego obrotu biletami. Bo to agencje turystyczne masowo wykupowały wejściówki, przez co później brakowało ich w kasach i w internecie. Zgodnie z nowymi zasadami, turyści, którzy chcą zwiedzić amfiteatr, muszą ustawić się w kolejce do kasy tylko bezpośrednio na placu Koloseum, tuż przed wejściem. Do tej pory wejściówki można było kupić także w 2 innych punktach, a tam można było zapłacić za ominięcie kolejki i kupienie biletu od spekulantów biletowych.
6: Konin FM. Pogoda.
0: Będzie ciepło. 12-13 stopni to w tej chwili temperatura w Wielkopolsce. Wiatr jest troszkę taki silny, bo w porywach ma 31 km na godzinę. A ciśnienie wynosi w naszym województwie w tej chwili 1012 hektopaskali. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie 26-27 może nawet stopni. Będzie więcej chmur niż wczoraj. Jutro podobnie, jeśli chodzi o to, co na niebie, i też podobnie z temperaturą, bo jutro też możemy spodziewać się do 26, może nawet troszkę więcej.
10: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
11: No i proszę, ta majówka nie była taka fajna, jakbyśmy chcieli, mimo że było ciepło, bo mieliśmy tylko jeden dzień gratis, wolno od pracy, czyli piątek. A reszta roku? No niestety pod względem układu świąt wygląda po prostu marnie. Zielone świątki, czyli zesłanie Ducha Świętego 24 maja w niedzielę. 15 sierpnia święto Wojska Polskiego i wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, też pechowo, bo w sobotę. Wszystkich Świętych, pierwszy dzień listopada w niedzielę. Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, sobota. Czyli kalendarz w tym roku wyjątkowo nie rozpieszcza. Na szczęście są tutaj jeszcze jakieś resztki godności, bo Boże Ciało wypada 4 czerwca, czyli w czwartek, a 11 listopada trafia się w środę. Czyli coś tam jeszcze z tego kalendarza w tym roku da się urwać. Dzień dobry, proszę Państwa, w poniedziałek po majówce. Czas wrócić na konińską ziemię, jeżeli ktoś był na wyjeździe. Za chwilę o tym, jak Wielkopolska Wschodnia staje się liderem w samowystarczalności energetycznej i w walce ze smogiem. Potem kilka słów do maturzystów o możliwościach studiowania w naszym mieście.

0: Nin FM 104.1.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Subregion koniński w porównaniu do kaliskiego, pilskiego, leszczyńskiego czy nawet okolicy Poznania staje się przykładem pod względem mocy wytwarzanej energii ze słońca oraz niskiego zanieczyszczenia powietrza. Mamy najwięcej instalacji odnawialnych źródeł energii nie tylko na terenach pokapalnianych, ale i na prywatnych domach. Kolejna gmina rusza z dużym projektem parasolowym. Dzięki środkom unijnym na transformację Wielkopolski Wschodniej w Kramsku i okolicznych wioskach powstaną aż 223 instalacje fotowoltaiczne, 89 magazynów energii, 6 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, 87 powietrznych pomp ciepła, 22 instalacje kolektorów słonecznych i 16 instalacji kotłów na pelet. Wartość podpisanej przez wójta gminy Kramsk umowy to ponad 18 milionów złotych.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Tu czas płynie wolniej.
6: Zalew, zieleń i spokój.
5: Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
7: Szewc, kaletnik, krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie. Od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.

0: Jedynka z kalendarza.
1: Dzisiaj 4 dzień maja. Imieniny obchodzą Monika, Florian i Michał, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantów. W kalendarzu świąt nietypowych i branżowych mamy dzisiaj prawdziwy tłok. To Międzynarodowy Dzień Strażaka, Światowy Dzień Powolności, Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, Dzień Garncarza, Dzień Piekarza, Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen, a także Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Czyli od strażaków i hutników aż po Jedi, zestaw naprawdę szeroki. A co wydarzyło się 4 maja w historii?
0: Kartka z kalendarza.
1: W 1848 roku podczas Powstania Wielkopolskiego wojska pruskie wygrały bitwę o Bug. W 1981 roku premierę miał Miś Stanisława Barei. I to jest ten rodzaj filmu, który w Polsce już dawno przestał być tylko komedią. To właściwie dokument z epoki, tylko troszeczkę podbarwiony humorem. W 1994 roku na antenie TVP pojawiło się pierwsze wydanie programu Śmiechu Warte. Kiedyś to był hit, a dziś jak człowiek odpali sobie stare odcinki, to bardziej taka ciekawostka archeologiczna niż rozrywka. W 2000 roku wirus komputerowy I Love You w jeden dzień rozlał się po całym świecie, infekując około 10% komputerów z dostępem do internetu i powodując straty liczone w miliardach dolarów. Czyli klasyczny przykład, że nie każda wiadomość z napisem Love You, czyli wyznanie miłości, kończy się dobrze. No w sumie.
2: Konin FM.
3: Konin FM 104.1.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: I've noticed you around. I find you very attractive.

0: Lublin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Znamy pierwszego spadkowicza z piłkarskiej ekstraklasy po jednym sezonie w elicie. Do pierwszej ligi wraca Termalika Nieciecza, która wczoraj przegrała w Katowicach z IKS-em 1-5. Mówi trener Marcin Brosz.
2: Tak naprawdę nasze braki chcemy nadrabiać poświęceniem, zaangażowaniem. Tego mi brakowało dzisiaj najbardziej, szczególnie w linii z takim poświęceniem i to całego zespołu. Tu nie chodzi o indywidualnie czy o formację, ale z poświęcenia w grze obronnej.
1: Z okolicy strefy spadkowej uciekła Pogoń Szczecin, którą wygrana z Wisłą Płock 3-0 wywindowała aż na 8 miejsce. Szybko natomiast zakończyła się przygoda trenera Łukasza Tomczyka z Rakowem Częstochowa. Jego zespół przegrał w sobotę finał Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze, a wczoraj klub, który zatrudnił szkoleniowca w miejsce Marka Papszuna, zrezygnował z dalszej współpracy. Ewa Pajor zdobyła jedną z bramek, a Barcelona pokonała u siebie Bayern Monachium 4-2 i awansowała do finału Ligi Mistrzeń. Zmierzy się w nim z Olympique Lyon. Polska piłkarka w decydującej rundzie tych rozgrywek zagra po raz szósty, ale trofeum jeszcze nie zdobyła. Lider światowego rankingu Włoch Jannik Sinner wygrał turniej ATP 1000 na kortach ziemnych w Madrycie. W finale gładko pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-1-6-2. Jako pierwszy tenisista w historii triumfował w 5 imprezach tej rangi z rzędu. Dużo mniejszy turniej, ale po raz pierwszy w karierze wygrała Katarzyna Kawa. W finale w chińskim Huzhou pokonała Słoweńkę Weronikę Riałec 6-0-6-4. Włoch Andrea Kimi Antonelli wygrał wyścig o Grand Prix Miami czwartą rundę Mistrzostw Świata Formuły 1 i umocnił się na czele klasyfikacji generalnej. Za nim finiszowali kierowcy McLarena. Drugie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris, a trzeci był Australijczyk Oscar Piastri. Emocjonujące mecze na zakończenie czwartej kolejki żużlowej Ekstraligi. W derbowym pojedynku broniący tytułu Press Toruń pokonał GKM Grudziądz 48-42, a Sparta Wrocław wygrała z Unią Leszno 50-40. Znakomicie w tym drugim meczu pojechał Artiom Łaguta, zdobył komplet punktów.
3: Oczywiście siebie na swoją korzyść wielki czuł. Prędkość była bardzo dobra, jestem bardzo zadowolony z tego powodu i mecz wygrany, najważniejsze. Idziemy dalej, teraz czeka nas trudny wyjazd w Lublinie i będziemy walczyć ze wszystkich sił.
1: Wspomniany Motor Lublin prowadzi w tabeli, Sparta awansowała na drugie, a ekipa z Torunia na trzecie miejsce.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie, że...

0: Ruszają egzaminy maturalne. W przerwie od stresu polecam młodym mieszkańcom Wielkopolski Wschodniej zanurzyć się w marzenie o życiu na uczelni. Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych w Koninie zachęca abiturientów, by w internecie sięgnęli po najnowszy informator, w którym opisano wszystkie kierunki, na które będzie można próbować się dostać. To 2 inżynierskie, 9 magisterskich i do tego 12 kierunków licencjackich. Jest też coś dla nieco starszych, którzy maturę mają jeszcze za sobą, już za sobą w zasadzie. To 10 możliwości studiów podyplomowych oraz 5 możliwości kształcenia specjalistycznego. Szczegóły jeszcze dzisiaj na antenie Radia Konin FM w wiadomościach regionalnych. Rekrutacja do konińskiej uczelni rozpocznie się 22 czerwca.
1: Konin FM. Konin FM. Reklama. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

0: Wielkopolskę.
1: Czy dzisiaj będą jakieś wyłączenia prądu, proszę Państwa, w naszej okolicy? Tak. Kraśnica nad Stawami, Kraśnica Kolonia, tutaj Liliowa, Makowa i Młynki, przepraszam, Kraśnickie od godziny 8 do godziny 14. Czy coś więcej? Ulica Poznańska, ale tak mam napisane 107 przez 3 między 8 a 14 w Koninie. Ponadto mamy jakieś ponadto? Tak. Złotkowy od 9 do godziny 16. Stare Miasto, Jesionowa, Kasztanowa, Szkolna od godziny 8 do godziny 10. O, Licheń Stary, Akacjowa, Bukowa, Graniczna, Gosławicka, Klasztorna, Konińska, Lipowa, ale nie wszystkie budynki na tych ulicach od godziny 8 do godziny 10. Wszystkich budynków nie podaję, no bo to by za dużo czasu zajęło i nic byśmy tutaj w tym radiu nie puszczali poza numeracją nieruchomości w gminach naokoło Konina. Patrzę, czy jest coś więcej. Powiat Słupecki, a przynajmniej te miejscowości, które są w naszym zasięgu, nie. Powiat Turecki, tutaj też nic nie przewidziano.
2: Konin FM. Reklama. Usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663 766 023.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskowiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
4: Szkoła jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
5: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani, gdzie wybór doskonały. W Koninie, na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
6: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
7: W niedziele handlowe również.
0: Reklama.
8: Nocna rozmowa telefoniczna prezydentów Polski i USA to na początek. Później rady dla maturzystów, jak obniżyć stres na ostatniej prostej. Kopiec Wolności w Poznaniu przeżywał wczoraj istne oblężenie. Tradycyjnie jak co roku.
2: Wiadomości Konin FM.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał w nocy przez telefon z Donaldem Trumpem. Prezydenci omówili kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Nawrocki podziękował też amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Tymczasem Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu bliskowschodniego. Czym więcej, Tomasz Fęskę.
9: Eskortowanie statków z całego świata przez cieśninę Trump zapowiadał już na początku marca w odpowiedzi na apele krajów wydobywających ropę w Zatoce Perskiej, ale wtedy armia USA odrzuciła prośbę, obawiając się ataków ze strony Iranu. Teraz amerykańskie centralne dowództwo zapewnia o wsparciu projektu Wolność m.in. setką statków powietrznych i 15 tysiącami żołnierzy. Według wyliczeń firmy AXS Marine przed majówką na przepłynięcie przez cieśninę czekało ponad 900 statków.
8: Donald Trump zapewnia, że rozmowy z Iranem przebiegają pozytywnie, ale wciąż nie wyklucza zbrojnej akcji przeciwko Teheranowi. Ostatnia godzina oczekiwania i o 9:00 rusza pierwszy dzień matur. Dziś język polski pisemny, obowiązkowy dla wszystkich. Uczniowie przyznają, że czują stres.
10: Staram się z nim walczyć, ale mam nadzieję, że w końcu uda mi się z nim wygrać.
8: Eksperci tłumaczą, że do pewnego stopnia stres jest potrzebny, mobilizuje, ale jeśli trudno go znieść, można go obniżyć ćwiczeniami.
0: Najprostszą techniką są techniki oddechowe. Bierzemy wdech, mniej więcej 4 sekundy, robimy zatrzymanie, znowu 4 sekundy i wydech, najlepiej jakby był dłuższy, czyli 6 sekund.
8: Radzi dr Klara Królewiak-Decy z Uniwersytetu SWPS. Według psychologów w obniżeniu stresu przydaje się też skupienie na tym, co dociera do nas z zewnątrz, na dźwięku czy zapachu otoczenia. W stresie zapominamy o tym, co tu i teraz, a przywrócenie tej perspektywy stabilizuje pobudzenie. Nowe możliwości dla polskiej armii. Na orbitę trafił 4 satelita zbudowany przez firmę ICEYE dla wojska. To element programu, który ma stworzyć całą konstelację satelitów obserwacyjnych. Jak mówi minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz, chodzi o szybki dostęp do danych potrzebnych na przykład w sytuacjach kryzysowych.
10: Satelity do obrazowania monochromatycznego, czyli niezależnie od pory dnia i nocy, niezależnie od zachmurzenia, bardzo dokładne obrazowanie.
8: W planach resortu jest dalsza rozbudowa systemu. Według zapowiedzi jeszcze w tym roku Polska może mieć nawet 9 takich urządzeń w kosmosie. Wielkim zainteresowaniem cieszył się wczoraj Kopiec Wolności w Poznaniu. Punkt widokowy jest otwierany dla odwiedzających tylko w najważniejsze święta i uroczystości państwowe, dlatego wczoraj do wejścia na jego szczyt ustawiła się tradycyjnie kolejka chętnych.
11: Jak wrażenie i czy warto było czekać?
12: Oczywiście, że warto. Ja mieszkam 20 lat w Poznaniu, tak naprawdę pierwszy raz tutaj weszłam, ale widok wspaniały. Chociaż pogoda jest do góry patelnia w cudzysłowie.
13: No bo 2 razy do roku jest, nie? 3 maja i 11 listopada, no dokładnie.
14: Powinien być częściej?
13: No chyba tak, jak jest takie zainteresowanie, to raczej
12: nie byłoby kolejek.
13: Nie byłoby kolejek, no.
8: Kopiec nie jest dostępny codziennie, ponieważ jego konstrukcja mogłaby nie wytrzymać. Kopiec Wolności w obecnym kształcie został otwarty pierwszy raz dla odwiedzających 7 lat temu z okazji setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego.
2: Konin FM. Pogoda.
15: 14-15 stopni to w tej chwili temperatura w naszym województwie. Wiatr jest dość dokuczliwy momentami, bo w porywach ma 35 km na godzinę. 1012 to z kolei w naszym województwie ciśnienie. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie dzisiaj 26-27 stopni. Będzie więcej chmur niż wczoraj, ale za to ta temperatura będzie cały czas taka dość wysoka i jutro też będzie około 26 stopni w naszym mieście. Jutro też niestety troszkę więcej chmur.
16: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Witam po 8 w poniedziałek. Za chwilę o mniej lub bardziej pozytywnych nowościach na ulicach miasta, na które kierowcy muszą zwracać szczególną uwagę. Następnie zajrzymy do MZK. Na razie fizycznych efektów budowy dwóch dużych obiektów nie widać, ale postawiono kolejny krok w kwestiach formalnych. Jedna tężnia już działa, druga będzie działała w Żychlinie. W tej godzinie opowiem o nowej inwestycji w gminie Stare Miasto. Przed 9 o dającym wiele do myślenia filmie, który będzie można zobaczyć w kinie Centrum w Koninie w ramach seansu dla seniorów.

0: Ważne wskazówki dla kierowców, którzy na co dzień nie bywają w Koninie i nie przyzwyczaili się jeszcze do drobnych zmian na terenie miasta. Jadąc trasą warszawską, czyli drogą krajową nr 92 od koła w kierunku centrum Konina na wysokości rozebranej wschodniej nitki mostu nad Wartą, przy wjeździe i zjeździe od niedawna są dwa duże uskoki. Wszystko jest pod kontrolą. Nie stwarza to niebezpieczeństwa, jednak kierowcy powinni dostosować prędkość samochodu do obowiązującego na tym odcinku ograniczenia. W Nowym Koninie zwracajmy szczególną uwagę na zmienioną organizację ruchu na alejach 1 maja. Kierowcy powinni trzymać się tam wyznaczonych pasów, by nie pomylić swojego toru jazdy z przystankiem weneckim, buspasami i drogą dla rowerów. Nowością jest też sygnalizacja w okolicy Szkoła Kopernika. Światła umożliwiają wyjazd z Broniewskiego w stronę Kościoła Maksymiliana, czyli tam dalej w stronę Chorznia, tak jakby.
1: Konin FM. Konin FM. Reklama.
2: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej.
4: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.

Miejski Zakład Komunikacji w Koninie domyka kwestię finansowania zadań realizowanych w ramach projektu pod nazwą Niskoemisyjny Transport Publiczny w Subregionie Konińskim. Ten duży projekt w przypadku samego tylko Konina obejmuje nową zajezdnię autobusową wraz ze stacją wodorową, 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Nowa zajezdnia autobusowa powstanie przy ulicy Brunatnej w pobliżu słynnego turkusowego jeziorka, które coraz bardziej zarasta i z biegiem lat straci swoją wyjątkową barwę. Ona już w zasadzie jest w kolorze takiej zwykłej brei, nie oszukujmy się. Tymczasem już w wakacje ma rozpocząć się przebudowa przystanków przy wieży Ciśnień. Sąsiedztwo dworca kolejowego zyska nowoczesne centrum przesiadkowe obsługujące autobusy MZK i PKS oraz innych krajowych i międzynarodowych przewoźników. Planowana jest także przebudowa tego odcinka ulicy Kolejowej, tak by autokary miały ułatwiony płynny wyjazd. I jeszcze jedna nowinka, bo MZK jest już gotowy do kursów niewielkiego autobusu elektrycznego, który skomunikuje dom seniora przy Magnetytowej z resztą miasta.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Reklama.
10: Wiadomości sportowe Konin FM.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Inter Mediolan po roku przerwy znów wywalczył Mistrzostwo Włoch. Tytuł zapewnił sobie na 3 kolejki przed końcem sezonu, pokonując Parmę 2-0. Piotr Zieliński asystował przy pierwszym golu. W Hiszpanii koronacja FC Barcelony została przełożona co najmniej o tydzień, bo Real Madryt wygrał wczoraj na wyjeździe ze Spaniolem 2-0. Katalończycy tytuł mogą sobie zapewnić w niedzielę w bezpośrednim meczu z Realem. W Anglii klasyk padł łupem Manchesteru United. Czerwone Diabły pokonały Liverpool 3-2. Siatkarze PGE Projektu Warszawa byli już o krok od brązowego medalu Plus Ligi. W serii z AS Koresowią prowadzili 2-0 i wygrali dwa pierwsze sety meczu numer 3. Ale to rzeszowianie ostatecznie wygrali 3-2, mówi rozgrywający Marcin Janusz.
12: I mam nadzieję, że tutaj wrócimy. Oczywiście ten mecz jest tylko pierwszym małym kroczkiem, ale myślę, że dla nas bardzo ważnym, patrząc z perspektywy tego, jak toczyła się ta rywalizacja, jak to wyglądało w tym meczu. Nie chcę powiedzieć, że rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, ale rzadko wychodziliśmy z takich problemów w trakcie sezonu, więc to jest bardzo cenne.
11: W lepszej sytuacji jest wciąż Projekt, prowadzi 2-1. Mecz numer 4 pojutrze w Rzeszowie. Dzień później w Lublinie czwarty mecz finałowy Bogdanka prowadzi z Aluron Wartą Zawiercie 2-1. A w siatkarskiej Lidze Mistrzyń w finale z udziałem dwóch drużyn ze Stambułu lepszy był Wakif Bank, który pokonał Ezza Chiwasz i Magdaleny Stysiak 3-1. Polscy lekkoatleci nie zdobyli

0: medali podczas World Athletics Relays w Botswanie. Biało-czerwoni awansowali jednak do przyszłorocznych mistrzostw świata w Pekinie w sztafecie mieszanej 4x400 metrów oraz w kobiecych sztafetach 4x100 metrów i 4x400 metrów. Tę drugą do mety na pierwszym miejscu w repasażach przyprowadziła Natalia Bukowiecka.
1: Na szczęście zmieniłyśmy pierwsze, więc ja mogłam sobie na telebimie kontrolować, bo tu też on był widoczny. I chciałam zostawić tylko właśnie siły na ostatnią prostą, bo tak przeczuwałam, że ta Australijka mnie zaatakuje. To jest dobra zawodniczka, wiedziałam, że one na pewno będą chciały wejść. Ale cieszę się, że te siły zostały.
0: W tym roku docelową imprezą polskich lekkoatletów będą Mistrzostwa Europy w Birmingham. Słoweński kolarz Tadej Pogačar wygrał wyścig Tour de Romandie. Był najszybszy na 4 z 5 etapów. Kobiety rozpoczęły wczoraj rywalizację w Vuelta a España. Katarzyna Niewiadoma na pierwszym etapie była czwarta. Wygrała Szwajcarka Noemi Rigg.

0: Kolejne proklimatyczne atrakcje obok Konina. Tym razem czeka nas zielona inwestycja w Żychlinie w gminie Stare Miasto. Powstanie tam tężnia i ogród terapeutyczny. W sąsiedztwie placu zabaw i parku dinozaurów w Żychlinie powstanie tężnia solankowa. Będą też nowe nasadzenia oraz elementy małej architektury, m.in. pergola, ławki i tablice edukacyjne. To część większego projektu realizowanego aż w 8 różnych lokalizacjach na terenie gminy. Przy Urzędzie, Orliku, Szkołach w Starym Mieście, Liścu Wielkim, Modle Królewskiej, Żdżarach i Żychlinie, a także na placu zabaw tej ostatniej miejscowości. Tymczasem póki co kilka dni temu po zimowej przerwie została uruchomiona tężnia solankowa przy kompleksie boisk Orlik w Starym Mieście. Przypominamy, że ta tężnia powstała w ubiegłym roku z inicjatywy mieszkańców.
1: Konin FM. Konin FM.
2: Reklama.
3: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
7: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.

0: FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Cudowne życie zobaczymy w ramach spotkania z cyklu Kino Seniora. Tytuł filmu jest dość przewrotny. To trudny temat zmuszający do refleksji. W pewnej rodzinie na świat przychodzi chłopiec. Rodzi się on z rzadką i trudno uleczalną w tamtych latach wadą. Stopą końsko-szpotawą. Medycyna rozkłada ręce. Roland ma mamę upartą, nieugiętą o wielkim sercu, której nikt nie zatrzyma w walce o dobro dziecka i jego cudowne życie. Roland Perez, bo tak się nazywa, jest francuskim dziennikarzem i adwokatem, który nigdy wcześniej nie wywoływał tematu własnej niepełnosprawności. Opowiedział ją w hołdzie dla własnej mamy oraz innych matek. Seans w kinie Centrum w Konińskim Centrum Kultury w czwartek, 7 maja o godzinie 11.
0: Konin FM.
3: Konin FM. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II, 82, kierunek na Licheń.
7: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin, Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
8: Właśnie teraz rusza pierwszy egzamin maturalny w tym roku. Strażacy opanowali pożar na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Szczyt spadających gwiazd już w tym tygodniu. Warto spojrzeć w niebo.
0: Wiadomości Konin FM.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Maturzyści już siedzą w salach, a przed wejściem towarzyszyły im śmiech i łzy.
9: Zestresowane jesteśmy, nie?
10: A ty?
9: Jest źle, ale powiedziałabym, że jest lepiej niż wczoraj, bo wczoraj przeszłam małe załamanie nerwowe. 3 godziny płaczu.
10: Czujesz się jakoś szczególnie mocny z jakiejś konkretnej lektury i liczysz, że ona będzie?
11: Tak, czuję się z lalki. Myślę, że no, tak jak większość uczniów uważa, tak, że ona będzie.
8: Właśnie teraz startuje egzamin pisemny z języka polskiego. O zasadach przypomina Benedykt O'Connor.
12: Egzamin obejmuje część testową, z której maturzyści mogą dostać maksymalnie 25 punktów oraz wypracowanie za punktów 35. Na napisanie całości egzaminu maturzyści mają 4 godziny.
8: W tym roku do pisania matury zgłosiło się około 450 tysięcy osób. Nie czuję się bohaterem, mówił Andrzej Poczobut, odbierając wczoraj z rąk prezydenta Karola Nawrockiego Order Orła Białego.
13: To bohater i człowiek niezłomny.
8: Dziennikarz i działacz polskiej mniejszości na Białorusi w ubiegłym tygodniu został po 5 latach zwolniony z białoruskiego łagru i w ramach wymiany więźniów mógł przyjechać do Polski.
14: Ja wypadam tylko po prostu zwykłym człowiekiem jestem, który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
8: A dziś w wywiadzie dla Gazety Wyborczej Andrzej Poczobut mówi o chęci powrotu na Białoruś. Dopytywany, co zrobi, jeśli zostanie ponownie uwięziony, odpowiedział, że posiedzi trudno i dodaje, że na przykład Nelson Mandela tyle lat siedział, żołnierze Armii Krajowej też siedzieli. Na argument, że ma rodzinę, córkę i nastoletniego syna, Poczobut odparł, że każdy ma. W nocy prezydent Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem, podczas której podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. A w ostatnich godzinach Donald Trump ogłosił nową operację przeprowadzenia statków przez cieśninę Ormus. Operacja nosi nazwę Projekt Wolności i ma zacząć obowiązywać dziś rano czasu bliskowschodniego. Jednocześnie Amerykanie prowadzą rozmowy z Iranem nad zakończeniem konfliktu. Trwa dogaszanie pożaru na terenie dawnej fabryki drutu w Gliwicach. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem. Płonęły odpady i materiały po rozbiórce dawnych hal produkcyjnych. Nie ma poszkodowanych. Grzegorz Kozioł.
15: W szczytowym momencie w akcji brało udział niemal 70 zastępów straży pożarnej z Gliwic, Katowic i sąsiednich powiatów. Pracowało tutaj ponad 200 strażaków. Pożar przeniósł się również na jeden z budynków, który nie był objęty pracami rozbiórkowymi, a powierzchnia zniszczona. zniszczeń szacowane jest na około 9000 metrów kwadratowych. Jak przekazał mi starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP, na miejscu wciąż pracuje około 40 zastępów straży. To są długotrwałe działania, bo trzeba przerzucić całe gruzowisko. Może to potrwać do wieczora. Pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna.
8: Służby monitorują na bieżąco jakość powietrza i zapewniają, że pod kątem skażenia powietrza sytuacja jest stabilna. Warto spojrzeć w nocy w niebo. W najbliższą środę przypadnie szczyt aktywności roju meteorów o nazwie Eta Aquaridae. Będzie okazja, by zobaczyć na niebie spadające gwiazdy. W środę można spodziewać się 50 zjawisk na godzinę.
0: Konin FM. Pogoda.
16: Teraz mamy w Wielkopolsce 17-19 stopni, 34 km na godzinę to podmuchy wiatru w województwie, a 1013 to ciśnienie lekko wzrosło. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie 26, może nawet 27 stopni. Będzie więcej chmur niż wczoraj, ale one nam troszkę, te chmurki, tę temperaturę zatrzymają. No i zatrzymają nam też tę temperaturę do jutra, bo jutro też będzie podobnie jak dziś, około 26 kresek.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Witam w poniedziałek po 9:00. Za chwilę o zaktualizowanych i trochę zawieszonych planach ZEPAK-u. Potem o odświeżonym wydaniu powieści Zofii Urbanowskiej. Można już po tę książkę sięgać w miejskiej bibliotece. Następnie o kolejnym kroku w kierunku pozyskania przez miasto nowych inwestorów, a na sam koniec zaproszę na wystawę do Wieży Ciśnień w Koninie. To będzie kolejna ekspozycja, która ma współgrać z odnowioną niedawno przestrzenią.

0: Możliwe, że węglowy blok w elektrowni Pątnów będzie czynny jeszcze w 2027 roku. Grupa ZEPAK zaczyna zwalniać jednak tempo. Wydobycie z odkrywki w Tomisławicach w kolejnych miesiącach będzie prowadzone na dużo mniejszą skalę, a elektrownia na konińskim osiedlu ma być uruchamiana rzadziej. Już tylko wtedy, gdy pozostałe źródła w Polsce wraz z farmami wiatrowymi i słonecznymi nie będą zapewniać odpowiedniej mocy. Spółka chce postarać się o przedłużenie możliwości sprzedaży prądu z węgla także w 2027 roku. Pierwotnie miało to być do końca bieżącego. Firma Solorzów liczy, że w przeciągu roku wyjaśni się też kwestia dotycząca rządowego lub prywatnego atomu w tej lokalizacji. Do tego czasu nic nie stoi na przeszkodzie, by palić węglem. Prywatny gigant energetyczny rozważa także kolejne OZE w regionie. W Przykonie w powiecie tureckim ma powstać jeszcze jedna farma fotowoltaiczna.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
5: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

0: W Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie jest już nowe wydanie powieści Księżniczka, której autorką była właściwie Zofia Urbanowska. Ta klasyczna, pozytywistyczna historia powraca, oferując czytelnikom refleksję nad wartością pracy i patriotyzmem. To historia Helenki, córki zubożałego szlachcica. Powierzchownie wykształcona, nieprzygotowana do samodzielnego życia z powodu całkowitego bankructwa ojca, musi podjąć pracę zarobkową. Zatrudniona w firmie ogrodniczej, trafia w środowisko ludzi skupionych na pracy, pozornie osłych i pozbawionych cech, które ona postrzega jako atrakcyjne. Z czasem dostrzega ich patriotyczną postawę, przyjmuje ich ideały i uczy się być wartościowym, samodzielnym członkiem społeczeństwa. Ta powieść konińskiej pisarki propaguje emancypację kobiet i inne idee pozytywizmu. Zachęcamy, by sięgać po tą książkę wielokrotnie albo raz sięgnąć w konińskiej bibliotece.
1: Konin FM.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie. Gości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Pierwszą niewiadomą w piłkarskiej ekstraklasie możemy skreślić. Termalik Kalnieciecza po zaledwie roku ponownie spada do pierwszej ligi. Słoniki nie mają już szans na utrzymanie, bo przegrały w Katowicach aż 1-5. A GKS awansował na trzecie miejsce, mówi trener Rafał Górak.
2: Wiedziałem, że to będzie spotkanie, które z naszej strony będzie musiało być bardzo dobrze rozegrane, bo tylko zwycięstwo Termaliki urządzało ich jakby i jeszcze powodowało to, że dalej byliby mocno w rozgrywce. Także gdzieś tego żeśmy się obawiali. Jeżeli można powiedzieć, że ten mecz, drużyna, która wygrała go, wysoko rozegrała go dojrzale, to dzisiaj wypada tak powiedzieć. Takie mam odczucie, że to było bardzo dojrzałe nasze zwycięstwo.
1: W pozostałych wczorajszych meczach Pogoń Szczecin wygrała z Wisłą Płock 3-0, a Zagłębie Lubin bezbramkowo zremisowało z Krakowią. Iga Świątek wraca dziś na trzecie miejsce w rankingu WTA, mimo tego, że w Madrycie wycofała się z gry w trzeciej rundzie. Ale więcej punktów straciła Amerykanka Coco Gauff, bo rok temu grała w finale, a w tym roku odpadła w 1/8. Turniej wygrała Ukrainka Marta Kostiuk, pokonując Mirę Andrijewą. Spory awans w rankingu zaliczyła Katarzyna Kawa, bo wygrała mniejszy turniej w Chinach, pokonując w finale Słowenkę Weronikę Riałecę 6-0-6-4. Hubert Hurkaczy w finale Challengera w Cagliari przegrał z Włochem Matteo Arnaldim 4-6-4-6. Turniej w Madrycie wygrał Jannik Sinner i ustanowił nowy rekord, bo był to piąty z rzędu wygrany tysięcznik przez włoskiego lidera rankingu. Nastolatek z Włoch nie przestaje zadziwiać się w Formule 1. Startujący w barwach Mercedesa Kimi Antonelli wygrał Grand Prix Miami i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Był to trzeci triumf z rzędu tego 19-latka. Na podium stanęli też dwaj kierowcy McLarena. Drugi był Lando Norris, a trzeci Oscar Piastri. Znamy komplety drużyn, które awansowały do drugiej rundy playoffów w koszykarskiej NBA. W meczach numer 7 Detroit Pistons pokonali Orlando Magic 116-94, a Cleveland Cavaliers Toronto Raptors 114-102. Pistons zagrają teraz z Cavaliers, a w drugiej parze na wschodzie New York Knicks zmierzą się z Philadelphia 76ers. Na zachodzie Oklahoma City Thunder zagrają z Los Angeles Lakers, a San Antonio Spurs z Minnesota Timberwolves.
0: Konin FM.
3: Konin FM.

0: Miasto Konin wspólnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną stworzy park przemysłowy. Będzie miał on powierzchnię 37 hektarów. Prezydent Piotr Korytkowski podpisał umowę, która stanowi fundament dla wspólnego zagospodarowania strategicznych obszarów gospodarczych Konina. Jej celem jest utworzenie i rozwój parków przemysłowych na terenie miasta zarządzanych przez LSSE, czyli Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną, z wykorzystaniem instrumentu Polskiej Strefy Inwestycji. A mowa tu na przykład o terenach w rejonie Malińca i Międzylesia, które mogą spełnić oczekiwania takich branż jak pet food, czyli jedzonko dla zwierząt, data center, czyli bazy danych, i defense obrona. To otwiera przed nami nowe możliwości. Przypomnijmy, że już kilka tygodni temu wiceprezydent Paweł Adamów na naszej antenie zdradził plany czeskiego inwestora, który jest zdecydowany na budowę swojej fabryki oraz centrum logistycznego w Koninie.
1: Konin FM.
2: Reklama.
3: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec. Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
4: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin, Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
5: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
6: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS, turbo promocje, turbo szkoleniowcy, turbo szkoła jazdy, Konin Poznańska 47, 500 076 890.
2: Reklama.
1: Konin FM 104.1.

Galeria Wieża Ciśnień przy Konińskim Dworcu zaprasza na wystawę prac Pauliny Kowalczyk. To artystyczne działanie z uwzględnieniem specyfiki przestrzeni miejsca. Artystka za pomocą obiektów i materiałów stara się swoją ekspozycję zintegrować z miejscem wystawy i wejść z nim w dialog. Tytuł wystawy zapisany jako Delta S jest dość symboliczny i można go interpretować na kilka sposobów, zależnie od kontekstu pracy artystycznej. Delta oznacza zmianę lub różnicę w czasie albo między stanami. To pojęcie pochodzi z matematyki i fizyki. S często oznacza różne rzeczy w zależności od dziedziny, na przykład w fizyce tutaj entropię, czyli miarę nieuporządkowania, w matematyce sumę, w sztuce stan, system, strukturę czy sens i wiele innych ciekawych rzeczy. Na wernisaż zapraszamy 8 maja o 18 i wstęp jest wolny, a ja życzę miłej pracy po tym troszeczkę dłuższym, choć nie tak długim, jakbyśmy chcieli, weekendzie.

0: strażacy opanowali wielki pożar w Gliwicach w fabryce drutu. Maturzyści od godziny piszą swój pierwszy egzamin dojrzałości. Iga Świątek wróciła na podium rankingu tenisistek.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ogień już się nie rozprzestrzenia na terenie fabryki drutu w Gliwicach. Cały czas trwają jednak działania związane z jego dogaszaniem. Na miejscu wciąż pracuje około 100 strażaków, informuje starszy kapitan Damian Dudek, rzecznik gliwickiej PSP.
2: Obecnie prowadzimy działania związane z dogaszaniem tego pożaru. Będą to działania długotrwałe, spowodowane tym, iż całość gruzowiska musimy przerzucić i dokładnie przelać wodą.
0: Na razie jest za wcześnie, aby powiedzieć, co było przyczyną pożaru, który spowodował, że przez wiele godzin nad regionem unosiły się kłęby dymu. Nikt nie został poszkodowany. W wieku 85 lat zmarł arcybiskup Józef Michalik. Duchowny przez dekadę był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Za jego kadencji Polska weszła do Unii Europejskiej. Zmarł Jan Paweł II. Doszło do rezygnacji Benedykta XVI i wyboru papieża Franciszka. Zdarzyła się także katastrofa smoleńska, a Kościół mierzył się z oskarżeniami o tuszowanie pedofilii. Emerytowany arcybiskup archidiecezji Przemysłowej i zmarł wczoraj, 3 maja. Maturzyści w całej Polsce od godziny piszą egzamin z języka polskiego. Ze stresem zdają się radzić całkiem dobrze.
3: Wiadomo, że jest jakiś tam stresik, ale czuję się dobrze przygotowany. Mam wrażenie, że wszyscy jesteśmy dobrze przygotowani. Nie ma jakiegoś takiego bardzo dużego stresu.
0: To pierwsze reakcje przed wejściem do sal maturalnych dziś rano.
3: Myślę, że wszystko co jest, to minie, jak otworzy arkusz.
4: Wczoraj podjęłam mądrą decyzję nie uczenia się. Tu wyszłam ze znajomymi, więc teraz myślę, że jest na bardzo spokojnym vibe będzie pisanie. Najbardziej chciałabym takie zrozumiałe polecenia, bo czasami po prostu nie wiadomo, o co pytają.
5: Stresu brak, no to jest przecież prawda podstawowa, matura 30%.
0: Egzamin podstawowy z języka polskiego trwa najdłużej ze wszystkich majowych egzaminów. Na napisanie całości maturzyści mają 4 godziny. Kanclerz Niemiec stara się obniżyć temperaturę sporu z Amerykanami. Friedrich Merz przekazał, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem Berlina w NATO i zapowiedział, że nie rezygnuje ze współpracy z Donaldem Trumpem. Tomasz Rochowski.
6: Najpierw Merz stwierdził, że Irańczycy ogrywają Amerykanów, co zdenerwowało Trumpa, który i tak był już zirytowany brakiem poparcia Europy dla jego bliskowschodniej wojny. W piątek Pentagon zapowiedział wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec. To dopiero początek, ostrzegł Trump, który ogłosił też podwyższenie ceł na import samochodów z Unii do 25%. Taka decyzja bardzo uderzyłaby w niemiecką perłę w koronie, branżę motoryzacyjną, i byłaby sprzeczna z lipcowymi ustaleniami ze Szkocji, gdy dogadano się, że cła na auta z Unii będą wynosić 15%.
0: Donald Trump ma słabe relacje nie tylko z Mercem, ale też z niedawną bliską sojuszniczką, premierką Włoch Giorgią Meloni. Poprawić będzie się jej starał w tym tygodniu szef dyplomacji USA Marco Rubio, który odwiedzi Rzym. W dzisiejszym najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek Iga Świątek wyprzedziła Amerykankę Coco Gauff i awansowała z 4. na 3. pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzi Białorusinka Aryna Sabalenka przed Kazaszką Jeleną Rybakiną. A mimo skończonych 73 lat w drużynowych Mistrzostwach Świata w Londynie w tenisie stołowym zadebiutował 73-letni Chińczyk Wang Qi, były trener tenisa stołowego, który postanowił udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych i wystąpił w barwach reprezentacji Fidżi, która co prawda uległa w fazie grupowej Kamerunowi, Kanadzie i Belgii, ale nie zepsuło to nastroju debiutanta Wanga Qi.
1: A co w regionie?
7: Zakończyła się kolejna ważna inwestycja na terenie miasta i gminy Golina. Był to projekt pod nazwą Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. Zagospodarowanie placu ulicy Piaskowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej. Przedsięwzięcie uzyskało znaczące wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 185 000 zł. Efektem jest nowoczesna, zielona przestrzeń miejska, która łączy funkcje ekologiczne, rekreacyjne i społeczne. Nowo powstała enklawa została wyposażona w elementy małej architektury, takie jak tężnia solankowa o właściwościach terapeutycznych i relaksacyjnych, altana, ławki, siedziska oraz pergole. Projekt ma na celu nie tylko poprawę estetyki otoczenia, ale przede wszystkim przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych. Zwiększenie powierzchni terenów zielonych oraz wprowadzenie rozwiązań sprzyjających bioróżnorodności wpływa korzystnie na mikroklimat oraz komfort życia mieszkańców. Plac został także wyposażony w nowoczesne oświetlenie LED, system nawodnień oraz monitoring, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa i funkcjonalności tego miejsca. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom przestrzeń jest dostępna dla szerokiego grona użytkowników, zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Nowa przestrzeń zyskała również swoją nazwę – Skwer Kropi i Liści. Została ona wybrana w drodze konkursu, w którym udział wzięli mieszkańcy gminy Golina, co dodatkowo podkreśla społeczny charakter inwestycji.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Bardzo dużo słońca dziś na południu, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i w centrum kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże i tam może przelotnie padać. Burze możliwe na północy i na zachodzie. Na termometrach do 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 28 na Podkarpaciu i w centrum.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
8: Konin FM na 104.1 już po majówce. Mam nadzieję, że wypoczęliście, mam nadzieję, że pogrillowaliście, a dodatkowymi kilogramami się nie przejmujcie. Oczywiście w święta nie ma co ich liczyć, a też dobra pogoda na pewno będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu. Także kalorie można palić także w rytm przebojów na antenie Konin FM. Przy mikrofonie Olaf Kaszyński, w imieniny Moniki, Floriana i Michała. Dzisiaj sporo świąt nietypowych, naprawdę bardzo dużo jest w czym wybierać. To Dzień Strażaka, Dzień Powolności, Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, Dzień Garncarza, Dzień Piekarza, Dzień Gwiezdnych Wojen i Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. Dzisiaj słońce z nami do 27, dzień trwa 15 godzin i 10 minut, a do najdłuższego dnia zostało nam jeszcze ponad półtora miesiąca, także jeszcze te dni cały czas będą się nam wydłużać i niech się wydłużają. A my w tej godzinie będziemy zaglądać do Moniki Richardson. Zróbcie głośniej i zostańcie z Konin FM.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: a kiedy ranek przejdzie przez bulwary i warta znowu srebrnie zacznie lśnić, powiem ci cicho, mój koninie stary, dobrze, że jesteś, jest. Do czego żyć?
1: Konin FM.

0: A dziś zaglądamy za kulisy telewizji i finansów, o których zwykle mówi się półgłosem. Monika Richardson w jednym z wywiadów wróciła do czasów swojej pracy w Telewizji Polskiej i przyznała, że w okresie największej popularności programu Europa da się lubić miała tak zwany kontrakt gwiazdorski. Jak sama mówiła, czy się stoi, czy się leży, 40 tysięcy się należy, bo tyle wynosiła jej miesięczna pensja. Co ciekawe, podkreśliła też, że nie była wcale najlepiej opłaconą osobą w tej stacji. Niektórzy jej koledzy mogli liczyć nawet na 80 czy 100 tysięcy złotych miesięcznie. To ciekawy obraz czasów, kiedy telewizja publiczna miała ogromną oglądalność, a gwiazdy ekranu zarabiały naprawdę imponujące kwoty.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
7: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem. Reklama.
11: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: że lokalnie.
1: Reklama.
2: Castorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
1: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
5: Wiadomości Konin FM.
6: Studenci architektury z Politechniki Poznańskiej pracują nad projektem terenów rekreacyjnych w Kleczewie. Pierwszy z nich za stadionem miejskim, drugi w otoczeniu koparki stojącej przy rondzie obok drogi na Sławoszewek.
7: Efektem, na co liczymy, mają być nowoczesne koncepcje, które uatrakcyjnią te miejsca, no a nam w przyszłości jako gminie pomogą w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na ich realizację. Wierzę, że już wkrótce otrzymamy kilkadziesiąt różnicowanych koncepcji, tak jak to pewnie zazwyczaj bywa, od skromnych, budżetowo rozwiązań po naprawdę śmiałe wizje z dużym rozmachem. No i teraz plan mamy taki, aby z tych najlepszych pomysłów przedstawionych przez studentów, abyśmy mogli złożyć jedną, jakąś optymalną wersję końcową, która faktycznie trafi do realizacji. Uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ studenci nie projektują do szuflady, tylko mierzą się z takimi, no naprawdę konkretnymi problemami gospodarczymi, przestrzennymi, no bo to nie jest teoretyzowanie. Oni po prostu muszą iść w teren, zobaczyć, jak to wygląda i zastanowić się, co tam może powstać, a co jest po prostu nierealne.
6: Studenci za swoje projekty w nagrodę dostaną pieniądze od gminy Kleczew. Średnia koparka po KWB Konin SCHRS 315, której otoczenie ma ulec zmianie, też przejdzie remont.
7: Warto wspomnieć, że ta koparka z naszym regionem jest związana już od 61 lat. To znaczy w 1965 w maju rozpoczynała tutaj swoją pracę w czasie budowy wkopu udostępniającego na odkrywce Kazimierz Południe. I była to główna maszyna wydobywająca węgiel na tej odkrywce. Warto wspomnieć, że ona wykopała niemalże połowę węgla, jaki na tej odkrywce był, czyli prawie 57 milionów ton węgla i zebrała ponad 2,5 miliona metrów sześciennych nakładów. To są przeolbrzymie masy ziemi. No i przez lata ta koparka przeszła wraz z macierzystą odkrywką trasę aż od Kazimierza Biskupiego do Kleczewa, gdzie zakończyła pracę 22 października 2010 roku na odkrywce Kazimierz Północ. No i wtedy po wyprowadzeniu jej już z wyrobiska na powierzchnię maszyna została wyremontowana i przekazana miastu Kleczew. No więc po tylu latach najwyższy czas na kolejny remont naszego eksponatu.
6: Mówił burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski. Modernizacja nieczynnej maszyny ma być kompleksowa. Chodzi o to, by miejska atrakcja nie stwarzała zagrożenia dla turystów. Remont ma zostać przeprowadzony jeszcze w tym roku. Może on kosztować około 370 tysięcy złotych. Dodajmy, że koparka stojąca w Kleczewie jest 8 razy lżejsza od Dolores, ale wciąż stanowi dużą atrakcję. Czy Centrum Sztucznej Inteligencji w Koninie przekona rząd, by to właśnie tu, a nie w Bełchatowie, stanęła druga państwowa elektrownia jądrowa? Takiego zdania jest wiceprezydent miasta Paweł Adamów.
8: Powstanie data center w Koninie może przyczynić się także do podjęcia decyzji o budowie elektrowni jądrowej. Elektrownia jądrowa w Koninie będzie miała tuż za płotem ogromnego odbiorcę energii. Data center będzie pochłaniać aż 1% energii, które pochłania dzisiaj Polska. To powoduje, że jest to bardzo poważny klient dla przyszłej elektrowni jądrowej. Data center zapewni także bardzo dużo ciepła na rzecz naszego miasta. Ten temat był omawiany na

0: specjalnym posiedzeniu Komisji Energii, której przewodniczy poseł Tomasz Nowak. Przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji elektrowni jądrowej może to być bardzo ważny argument na rzecz Konina.
1: Centrum Sztucznej Inteligencji ma kosztować prywatnego inwestora około 3 miliardów euro, co oznacza także duży zastrzyk środków w postaci podatków dla miasta. Ma to być jeden z najważniejszych projektów infrastruktury cyfrowej w kraju. Inwestycja ma docelowo osiągnąć ponad 260 MW mocy IT, co oznacza, że znajdzie się w czołówce projektów AI Ready. Projektem interesują się zagraniczni inwestorzy. Przypomnijmy, że niezależnie od rządu o budowie elektrowni atomowej w Koninie, poważnie myśli grupa ZEPAK. Prywatna firma rozważa we współpracy z Amerykanami albo małe reaktory, albo dużą elektrownię. Stały odbiorca prądu w postaci energochłonnego Centrum Sztucznej Inteligencji może jeszcze bardziej przekonać te podmioty do postawienia na terenie Konina reaktorów. Data Center ma bowiem posiadać farmy OZE w okolicy, jednak potrzeba także stabilnego źródła. Stowarzyszenie Halo oraz Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie zapraszają na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, a będzie to koncert wykładowców trzecich warsztatów muzyki dawnej. Ten występ będzie punktem kulminacyjnym ogólnopolskich warsztatów, które przyciągają do Konina wybitnych instrumentalistów oraz młodych adeptów sztuki wykonawczej na instrumentach historycznych. To rzadka okazja, by usłyszeć brzmienie epoki baroku i renesansu w mistrzowskim wykonaniu. Wydarzenie odbędzie się w ostatnią sobotę maja, czyli 30 o godzinie 16 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej na Starówce. Wstęp jest wolny, ale trzeba mieć bezpłatną wejściówkę. Można o nie pytać w Państwowej Szkole Muzycznej w Koninie. Te warsztaty oraz koncert cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska kulturalnego regionu oraz środowisk akademickich z całej Polski. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Konińska Muzyczna często gości nietuzinkowe wydarzenia. Mieszkańcy bardzo chętnie eksperymentują ze sztuką, a dźwięki muzyki dawnej płynące z instrumentów historycznych będą z pewnością wyjątkową ucztą dla zmysłów.
2: Konin FM.
3: Konin.

0: Konin FM 104.1.
1: Słuchajcie, Konin FM, a my zaglądamy do tematu, który może dotyczyć każdego z nas. Zwykłej ulotki w skrzynce. Jedno z podpoznańskich miast, konkretnie Luboń, ostrzega mieszkańców przed materiałami reklamowymi, które ostatnio masowo trafiają do domów. Chodzi przede wszystkim o ulotki oferujące tzw. bezpłatne audyty nieruchomości. Brzmi niewinnie, ale urzędnicy zwracają uwagę, że takie oferty mogą być nie do końca uczciwe. Czasem kończą się ukrytymi kosztami albo próbą podpisania niekorzystnych umów. Co ważne, lokalne władze podkreślają też, że nie mają nic wspólnego z tego typu akcjami i nie współpracują z firmami, które je prowadzą. Dlatego bądźcie czujni, bo takie ulotki mogą trafiać także do innych miejscowości naszego regionu.
0: Reklama. Usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663-766-023.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
11: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
12: W niedzielę handlowe również.
13: Reklama.
14: Konin FM.
0: Konin FM.
14: Naturalnie, że lokalnie.

0: Burze, ulewy i niskie temperatury. Kolejna zmiana pogody przed nami. Na drogach w majówkę ginęli głównie kierowcy jednośladów. Trwa matura z polskiego. To pierwszy obowiązkowy egzamin maturzystów w tym roku.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po upalnej i słonecznej majówce nastąpi nagła zmiana pogody. Jak zapowiadają meteorolodzy, razem z nią przyjdą burze, ulewy i znaczny spadek temperatury. Deszcz jest bardzo potrzebny, bo w całym kraju mamy suszę. Na przykład w kujawsko-pomorskim wilgotność ściółki leśnej spadła do 7-8%, co oznacza najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. W weekend w 9 pożarach spłynęło ponad 1,5 hektara lasu. Wylicza Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
2: Ta nieostrożność ludzi to jedno, jeśli mówimy o przyczynach, a celowe działania, podpalenia, które są szczególnie haniebne i są karalne, to druga kwestia.
0: Za podpalanie lasu zagrażające ludziom i mieniu grozi do 10 lat więzienia. Na pogodę narzekali i narzekają rolnicy. W tym tygodniu mają ruszyć w teren gminne komisje do szacowania strat w sadach, między innymi na Lubelszczyźnie, po kwietniowych przymrozkach. W wielu miejscach sytuacja jest dramatyczna. Rolnicy szacują, że straty będą 100%. Sadownicy z województwa lubelskiego zabiegają o to, by odszkodowania były dla wszystkich takie same, by nie różnicować ich w zależności od regionu.
3: My chcemy tylko, żeby były takie same warunki ogłoszone w lubelskim, jak będą w grójeckim.
4: Takie.
3: I tylko w tym
5: roku. Szanowni Państwo, no właśnie nie mogą być takie same wszędzie, bo po to rozmiar jest różny i po to są komisje, które szacują, sprawdzają, żeby nie było sytuacji, że dostaje pieniądze ktoś, kto owoce sprzeda.
0: Mówił minister rolnictwa Stefan Krajewski, odpowiadając prezesowi Lubelskiej Izby Rolniczej Gustawowi Jędrejkowi. Minister zapowiedział też, że w najbliższych dniach wystąpi do Komisji Europejskiej o uruchomienie nadzwyczajnej pomocy finansowej dla sadowników. W majowy weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków. To dane za okres od czwartku do niedzieli. W tym czasie zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Ofiary śmiertelne to głównie kierujący jednośladami, 10 motocyklistów i rowerzysta. Zatrzymano ponad 300 nietrzeźwych kierujących. Dla policjantów majówka na drogach trwa do końca dnia. Pilnują bezpieczeństwa i apelują o zachowanie ostrożności. Iran grozi, że jeśli amerykańskie siły wpłyną do cieśniny Ormuz, to zostaną tam zaatakowane. Tak Teheran zareagował na zapowiedź Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone będą eskortować jednostki, które utknęły w cieśninie. Trump zapowiedział, że od dziś amerykańskie siły będą pomagać wydostać się z cieśniny zablokowanym jednostkom. Chodzi o 2000 statków z 20 tysiącami marynarzy na pokładach. Prezydent USA przekazał, że pomoże im opuścić cieśninę ze względów humanitarnych, bo na wielu z jednostek zaczyna brakować jedzenia. W operacji Wolność ma wziąć udział 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy oraz więcej niż 100 samolotów. 2 godziny za nimi, kolejne 2 zostały. Maturzyści od 9 piszą egzamin z języka polskiego. Tak mówili przed wejściem.
6: Trochę minus, bo przedwczoraj się zatrułem tam rybą, mimo miałem zatrucie pokarmowe, ale oprócz tego to w sumie mam chyba większy luz niż się spodziewałem.
7: Chyba okej, trochę czuję adrenalinę.
0: Maturzysta musi przystąpić do 3 obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym z polskiego, matematyki i języka obcego oraz 2 ustnych z polskiego i języka obcego.
1: A co w regionie?
8: Na większości powierzchni kraju wyraźnie widać oznaki suszy glebowej, alarmuje Wielkopolska Izba Rolnicza. W naszym województwie, z wyjątkiem środkowej części, gleba jest mocno przesuszona. Wilgotność wierzchniej warstwy w niektórych gminach wynosi tylko 25%. Nie wróży to dobrze plantacjom, dlatego należy w miarę możliwości zatrzymać wodę, jeśli tylko spadną bardziej obfite deszcze. Stany wód w rzekach kraju również są niskie. Pojawiły się już obszary suszy hydrologicznej. Na odcinku Górnej Notoci prawie do źródeł w gminie Chodecz w wysokości gminy Więcbork w województwie kujawsko-pomorskim. Susza hydrologiczna objęła również odcinek Górnej Warty. Na koniec kwietnia stan wody w rzece Warcie w Poznaniu wynosił 168 cm. Obecnie uprawy w Wielkopolsce są już osłabione przez niedobory wody, a przymrozki, których doświadczyliśmy jeszcze nie tak dawno, wpłynęły na i tak już nie najlepszą kondycję roślin. Jeśli aura nie przyniesie opadów deszczu, na pewno odczują to plantacje. Dodajmy, że już przed kilkoma dniami wiele nadleśnictw w okolicach Konina i Kalisza wydało ostrzeżenia o dużym zagrożeniu pożarowym. By te obawy minęły, musiałoby nieźle i długo popadać.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Bardzo dziś ciepło, do 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich, do 28 na Podkarpaciu i w centrum. Sporo słońca, szczególnie na południu, na Podkarpaciu, na Lubelszczyźnie i w centrum kraju. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam może przelotnie padać. Burze możliwe na północy i na zachodzie.
1: Konin FM.

0: Bitch Boyfriend.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
3: Zapraszam was już na 11 razem z Konin FM na 104.1. To poniedziałek, jesteśmy po majówce i niektórzy są z tego faktu, krótko mówiąc, niezadowoleni. Chcielibyśmy jeszcze więcej dni wolnych, ale słuchajcie, za miesiąc Boże Ciało, więc jakoś damy sobie radę, a później wakacje i urlopy. Dzisiaj świętuje z nami Monika, Florian i Michał, najlepszego dla naszych dzisiejszych solenizantów. Mamy także Dzień Strażaka i dziękujemy strażakom za ich wkład w nasze bezpieczeństwo, czyli także Dzień Powolności, także nie spieszymy się po majówce. Dzień Hutnika, Dzień Kominiarza, Dzień Garncarza, Piekarza, Dzień Gwiezdnych Wojen i Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej. To trzy przysłowia. Deszcze w świętego Floriana, skrzynia groszem napchana. Od świętego Florka daj chleba do worka i kiedy poleje na świętego Floriana, potrwa czas jakiś pogoda zakichana. Słońce z nami do 27, a my w tej godzinie zaprosimy was na bardzo ciekawą wystawę w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie. Od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A, obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
2: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Wołomin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Będzie jeszcze bezpieczniej dla tych osób, które po miejscowościach naszego województwa poruszają się na dwóch kółkach, a takich mieszkańców przybywa. Rower oznacza niezależność. Mając wygodną ścieżkę, nie trzeba wsiadać w samochód lub czekać na autobus PKS-u, by skoczyć do sklepu, na pocztę czy do szkoły albo urzędu.
3: Konsekwentnie poprawiamy bezpieczeństwo przy drodze wojewódzkiej numer 470 Kalisz-Turek. Od wielu lat trwają prace związane z budową kolejnych odcinków ścieżki pieszo-rowerowej. Tym razem Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał umowę na zaprojektowanie kolejnego takiego odcinka w miejscowości Nowe Plażuchy w gminie Ceków-Kolonia do miejscowości Celestyny w gminie Malanów na granicy powiatów Kaliskiego i Tureckiego. Konsekwentnie pracujemy nad tym, żeby ta ścieżka powstała przy całym odcinku tej drogi, dlatego że ona jest bardzo ruchliwa i bardzo niebezpieczna i myślę, że w przyszłym roku będziemy mogli mówić już o wybudowaniu kolejnego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej przy tej ruchliwej, niebezpiecznej drodze.
2: Zapowiada wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Wielu mieszkańców wsi na co dzień dojeżdża rowerem do sąsiednich miejscowości, na główne przystanki autobusowe, skąd podróżują często do miasta, na przykład do pracy. Cały system dróg dla rowerów wzdłuż dróg wojewódzkich w Wielkopolsce tworzony jest w coraz bardziej przemyślany sposób, tak by ścieżki dla cyklistów i pieszych nie służyły tylko rodzinnej rekreacji, ale by były one wykorzystywane do codziennego przemieszczania się, łącząc podróż rowerem i autobusem. Po długim weekendzie warto zajrzeć do szpitala w Koninie lub wybrać się na jedną z terenowych akcji krwiodawstwa. To czas, gdy siłą rzeczy na blokach operacyjnych zaczyna brakować tego cennego płynu, którego nie da się niczym zastąpić, a jest on wykorzystywany zarówno przy planowanych operacjach, przy nagłych zabiegach u osób z wypadków, czy często także przy porodach. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu w środę 6 maja w godzinach od 8 do 11 zaprasza do Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Kościuszki w Turku. W sobotę 9 od 8.30 do 12.30 akcja krwiodawstwa zostanie przeprowadzona w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie przy ulicy 700-lecia. W niedzielę znów Turek, tym razem w remizie OSP przy ulicy 3 maja od 9 do 12, także w niedzielę 10 maja w Przedczu. W sali sportowej przy ulicy Szkolnej od 9 do 13 krew można oddawać także każdego roboczego dnia w szpitalu przy ulicy Wyszyńskiego w Koninie. Krwiodawcom przysługują m.in. 2 dni wolnego w pracy. Berliński mrok i wielka polityka w Koninie. Już 6 maja o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej gościć będziemy postać międzynarodowego formatu, autorkę Magdalenę Parys. W ten sposób w naszej książnicy przy ulicy Dworcowej będzie można spotkać laureatkę Europejskiej Nagrody Literackiej, której twórczość przetłumaczono na 19 języków. Autorka Głośnego Tunelu i wielokrotnie nagradzanego magika przyjeżdża do nas z finałowym tomem swojej słynnej trylogii berlińskiej Floren, opowieść, która domyka jedną z najważniejszych serii w polskiej literaturze XXI wieku. To rasowe political fiction, które czyta się z zapartym tchem i z rosnącym niepokojem. Świat wykreowany przez Parys niebezpiecznie przypomina naszą rzeczywistość. To historia o wizji Europy rozdartej wewnętrznymi sporami i skrajnymi ideologiami. Historia o technologii, która wymyka się spod kontroli i o prawdzie, która staje się towarem deficytowym. To również opowieść o bohaterach, którzy w świecie fake newsów próbują ocalić przyszłość kontynentu. Magdalena Parys, polska pisarka, mieszkająca w Berlinie, zadebiutowała w 2011 roku powieścią Tunel. W 2015 została laureatką Europejskiej Nagrody Literackiej za powieść Magik. W 2016 opublikowała Białą Rikę, a niedawno ukazała się jej najnowsza powieść Floren, trzeci tom trylogii berlińskiej. W lipcu 2023 wydane zostało nowe opracowanie powieści Biała Rika, Żeliwne Ptaki, laureatka licznych nagród literackich w kraju i za granicą. Rozmowę z autorką poprowadzi Agnieszka Cykiera. Zapraszamy w środę o 18 do biblioteki w Koninie. Wstęp wolny.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Dziś na 104.1 zaglądamy do Kalisza, gdzie w Centrum Kultury i Sztuki już niebawem otworzy się nowa wystawa pod pięknym tytułem Skrzydła nad horyzontem. To wspólna ekspozycja Roberta Jundo i Eweliny Ostrowskiej-Marcinkowskiej. Artyści zabierają nas w bardzo symboliczny świat. Pojawiają się motywy skrzydeł, które u Jundo i Ostrowskiej-Marcinkowskiej oznaczają wolność, przemianę i lekkość patrzenia na rzeczywistość. To nie tylko klasyczne obrazy, ale też prace inspirowane naturą i formami organicznymi, a całość łączy nowoczesne podejście do sztuki i multimediów. Wernisaż zaplanowano na 6 maja na godzinę 18, a sama wystawa będzie dostępna dla odwiedzających przez blisko miesiąc.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
7: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: 20 osób zginęło w majówkę na polskich drogach. Maturzyści mierzą się z pisemnym egzaminem z języka polskiego. Lublin dołączy do miast z nocną prohibicją.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
2: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
0: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Trwają poszukiwania mężczyzny, który miał zaatakować nożem dwie osoby w Poznaniu. Do zdarzenia doszło wczoraj w nocy na terenie ogródków działkowych niedaleko Term Maltańskich. Poszkodowanych w ataku zostało dwóch mężczyzn. Trafili do szpitala z ranami na rękach. Ich stan nie zagraża życiu. Mimo to nie chcą współpracować ze służbami, mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
3: Nie chcą przekazać żadnych informacji. Okazało się także, że obaj mają notowania kryminalne w rejestrach policyjnych.
0: Policjanci wytypowali podejrzanego i próbują go zatrzymać. Tegoroczni maturzyści piszą pierwszy obowiązkowy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. W jakich nastrojach na niego wchodzili, sprawdzał przed 6 LO w Łodzi Bartosz Kądziołka.
4: No spokojnie, w sensie o polski się nie stresuję akurat. Tutaj kortyzol niski.
5: A jak spędziłaś ostatnie dni, to była intensywna nauka czy odpoczynek?
4: Intensywna nauka, bo przez cały rok nic nie robiłam, także tydzień miałam rzeczywiście intensywnej nauki.
5: Jak myślisz, jaki temat się może pojawić?
4: Bunt jednostki albo po prostu opis miasta.
6: Podchodzę do tego tak, żeby to po prostu napisać i zobaczyć, co będzie po prostu dalej.
0: Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym potrwa do 14. Lublin kolejnym miastem z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu, obejmując sklepy i stacje benzynowe. Z inicjatywą wyszli radni Koalicji Obywatelskiej, a w głosowaniu tylko 4 radnych było przeciw. Jak podkreśla komendant Straży Miejskiej w Lublinie Jacek Kucharczyk, poprawi to nie tylko zdrowie, ale i bezpieczeństwo mieszkańców.
7: To jest oczywiste. Stare Miasto, plac Kaczyńskiego, Ogród Saski. To były miejsca, gdzie się grupowało po kilkadziesiąt, czasami po kilkaset osób młodych.
0: Ograniczenia wejdą w życie etapami. Pod koniec maja alkoholu nie będzie można kupić od 23 do 6, a od stycznia przyszłego roku już od 22. I jeszcze sport. Iga Świątek wróciła na trzecie miejsce w światowym rankingu i szykuje się do turnieju w Rzymie. A lider rankingu tenisistów, Jannik Sinner, właśnie ustanowił nowy rekord, wygrywając 5 turniejów rangi Masters z rzędu. Michał Waszkiewicz.
8: W listopadzie Paryż, a w tym roku najpierw Indian Wells, potem Miami, następnie Monte Carlo i teraz Madryt. Jannik Sinner wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf w Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pani niezmiennie prowadzi Aryna Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest trzecia, mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie.
0: To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszlemowym French Open.
1: A co w regionie?
9: Kolejne proklimatyczne atrakcje obok Konina. Tym razem czeka nas zielona inwestycja w Żychlinie w gminie Stare Miasto. Powstanie tam tężnia i ogród terapeutyczny. Wójt Dariusz Puchała podpisał już umowę na realizację kolejnego obszaru w ramach projektu Ogrody terapeutyczno-edukacyjne gminy Stare Miasto jako forma adaptacji do zmian klimatu. W sąsiedztwie Placu Zabaw i Parku Dinozaurów w Żychlinie powstanie tężnia solankowa. Będą też nowe nasadzenia oraz elementy małej architektury, m.in. pergola, ławki i tablice edukacyjne. To część większego projektu realizowanego w aż 8 różnych lokalizacjach na terenie gminy. Przy Urzędzie, Orliku, szkołach w Starym Mieście, Liściu Wielkim, Modle Królewskiej, Żdżarach i Żychlinie, a także na Placu Zabaw w tej ostatniej z miejscowości. Łącznie powstanie lub zostanie zmodernizowanych około ponad pół hektara zielonej infrastruktury sprzyjającej edukacji, rekreacji i odpoczynkowi. Ten projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 1 200 000 zł z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest do końca bieżącego roku. Tymczasem póki co, kilka dni temu po zimowej przerwie, została uruchomiona tężnia solankowa przy kompleksie boisk Orlik w Starym Mieście. To idealne miejsce, by się zrelaksować i zadbać o zdrowie. Tężnia czynna jest codziennie w godzinach 9:00-21:00. Zalecany czas jednorazowego pobytu to nie więcej niż godzina. Przypomnijmy, że ta tężnia powstała w ubiegłym roku z inicjatywy mieszkańców.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś słonecznie i ciepło jeszcze na wschodzie, w centrum i na południu, ale na północy pogoda już się psuje, tam przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 25 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie, do 27 na Mazowszu i Śląsku.

0: FM 104.1.
1: Zapraszam na 12 i zaglądamy teraz wysoko nad Poznań. Dosłownie. Na wysokości aż 120 metrów na jednym z miejskich obiektów wykluły się trzy młode sokoły. To naprawdę wyjątkowa historia, bo takie miejsca lęgowe w środku miasta nie zdarzają się często. Ptaki pojawiły się na bardzo dużej wysokości, na kominie, co pokazuje, jak dobrze potrafią dostosować się do miejskiego krajobrazu. Nawet tam, gdzie zwykle nie spodziewalibyśmy się życia zwierząt. Teraz młode sokoły są pod opieką rodziców i wszystko wskazuje na to, że ich pierwszy etap życia przebiega bez zakłóceń, a transmisję z ich życia można oglądać na stronie peregrinus.pl/pl/poznanie.
2: Reklama. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Lonin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Ważne wskazówki dla kierowców, którzy na co dzień nie bywają w Koninie i nie przyzwyczaili się jeszcze do drobnych zmian na terenie miasta. Jadąc trasą warszawską, czyli drogą krajową numer 92 od koła w kierunku centrum Konina, na wysokości rozebranej wschodniej nitki Mostu nad Wartą, przy wjeździe i zjeździe od niedawna są dwa duże uszkoki. Wszystko jest pod kontrolą, nie stwarza to niebezpieczeństwa, jednak kierowcy powinni dostosować prędkość samochodu do obowiązującego na tym odcinku ograniczenia. Są kamery monitoringu, więc jeśli ktoś uszkodzi sobie auto, ubezpieczyciel z łatwością może udowodnić zbyt szybką jazdę. W Nowym Koninie zwracajmy szczególną uwagę na zmienioną organizację ruchu na alejach 1 maja. Kierowcy powinni trzymać się wyznaczonych pasów, by nie pomylić swojego toru jazdy z przystankiem weneckim, buspasami i drogą dla rowerów. Na skrzyżowaniu Alei z Dworcową zwróćmy uwagę na nowe, oddzielne pasy do skrętów w poszczególne kierunki, a także na ślusy dla rowerzystów, które są w naszym mieście zupełną nowością. Nowością jest też sygnalizacja świetlna w okolicy Zespołu Szkół imienia Mikołaja Kopernika. Światło u zbiegu Alei Traugutta i Broniewskiego z jednej strony zwiększają bezpieczeństwo pieszych, szczególnie idącej do szkoły młodzieży, z drugiej kierowców samochodów, którzy mogą już wyjeżdżać z Broniewskiego w stronę Kościoła Świętego Maksymiliana. Ruszają egzaminy maturalne. W przerwie od stresu polecamy młodym mieszkańcom Wielkopolski Wschodniej zanurzyć się w marzenia o życiu na uczelni. Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych w Koninie zachęca abiturientów, by w internecie sięgnęli po najnowszy informator, w którym opisano wszystkie kierunki, na które będzie można próbować się dostać. To

0: Języki obce w mediach i biznesie, kosmetologia, logistyka, pedagogika, pielęgniarstwo, resocjalizacja i wychowanie fizyczne. Jest też coś dla nieco starszych, którzy matury mają już za sobą. To 9 możliwości studiów podyplomowych. Administracja samorządowa, analiza danych i sztuczna inteligencja w przedsiębiorstwie, budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii, cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, oszczędne wytwarzanie, psychologia biznesu i coaching, rachunkowość i podatki, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie kadrami i prawo pracy. Do tego 5 możliwości kształcenia specjalistycznego, gospodarka magazynowa, kadry i płace, marketing w mediach społecznościowych, odnawialne źródła energii i trener personalny. Rekrutacja do Konińskiej Uczelni rozpocznie się 22 czerwca. Muzykoterapia, dobrostan, teatroterapia, biblioterapia, choreoterapia, plastykoterapia, hortiterapia, motywacja i kreatywność, skulptoterapia czy ABC arteterapii w Pigułce. Do późnej jesieni w Koninie będą odbywać się warsztaty pod okiem najlepszych trenerów, praktyków w Polsce. Terapia przez sztukę to niezwykła moc, która otwiera zamknięte drzwi. Stąd Fundacja imienia dr. Piotra Janaszka Podej Dalej zaplanowała szereg takich zajęć w ramach 11. edycji projektu Arteterapia drogą do twórczej integracji. Jest on skierowany do terapeutów, nauczycieli, asystentów i wolontariuszy z różnych instytucji i organizacji z całego kraju. Rekrutacja trwa do 30 czerwca. Fundacja Podej Dalej od lat prężnie działa na rzecz osób z problemami ruchowymi, szczególnie tych, które w wyniku wypadków z dnia na dzień musiały zacząć korzystać z wózka. W mieście działa mieszkanie treningowe, w którym osoby z różnych województw uczą się samodzielności. Jeszcze większe dzieło powstaje w Wąsoszach w gminie Ślesin. Tam nad jeziorem działa już doskonale wyposażony ośrodek rehabilitacyjny, a w budowie są specjalne mieszkania, które dożywotnio będą mogły zajmować osoby z niepełnosprawnością. Podopieczni fundacji, mimo poruszania się na wózku, potrafią świetnie grać w koszykówkę czy nawet latać paralotniami i szybowcami.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Toruń FM 104.1.
1: My zabieramy was do Wierzbinka, gdzie będzie działo się sporo. Majówka po majówce, można powiedzieć, czyli spotkanie z Arturem Andrusem. To wszystko już 6 maja. Zaplanowano majówkę z dystansem. O 17 w Pałacu w Wierzbinku spotkanie z Arturem Andrusem. Znanym satyrykiem, autorem tekstów i artystą, który od lat łączy humor z inteligentną refleksją. To nie będzie typowy koncert czy stand-up, ale raczej spokojne, kameralne spotkanie z publicznością, pełne anegdot, żartu i charakterystycznego dla Andrusa dystansu do świata. Całość wpisuje się w klimat majówki na luzie, gdzie liczy się dobry nastrój i wspólne spędzenie czasu. Przypominam, 6 maja, godzina 17. Organizatorzy proszą o wcześniejsze zgłoszenia pod numerem 63 888 50 58.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Keno kręci nas już 18 lat.
9: A my się rozkręcamy.
8: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
10: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
11: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
9: Ale to kręci.
8: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM.
1: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: Reklama.
3: Castorama.
2: Teoria
4: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
6: Szkoła jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
7: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
8: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
9: W niedziele handlowe również.
2: Reklama.
10: Szef CKE reaguje na wyciek fragmentów formularza maturalnego. Minister energii o przyszłości pakietu obniżającego ceny paliw. Tegoroczne lato może być wyjątkowo gorące przez El Niño.
1: Wiadomości Konin FM.
10: Miriam Lipińska. Właśnie zakończył się pisemny egzamin maturalny z języka polskiego na poziomie podstawowym, ale zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego krążyły po sieci już od rana. W mediach społecznościowych pojawiły się krótko po 9, czyli tuż po rozpoczęciu egzaminu. I to pomimo zakazu wnoszenia na matury telefonów komórkowych. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury i dodaje, że jeśli uda się znaleźć konkretną osobę, która stoi za wyciekiem, jej egzamin zostanie unieważniony. Jakiekolwiek deklaracje o końcu rządowego pakietu paliwowego są przedwczesne, zapewnia minister energii Miłosz Motyka i dodaje, że rząd w ciągu najbliższych dni będzie analizować sytuację na rynkach i na tej podstawie będzie podejmować decyzje. Ale jak zastrzega minister, jej skutki nie zaczną działać z dnia na dzień.
11: Na pewno jeżeli doszłoby do kolejnego przedłużenia lub nie, to jest oczywiście wspólna decyzja na czele z samym premierem, to będzie to pewnie na okres pewnie 2 tygodni. Tak nadal chcemy utrzymywać ze względu na dynamikę sytuacji międzynarodowej.
10: Na razie rządowy pakiet obniżający ceny benzyn i diesla został przedłużony do połowy maja. Polski Komitet Olimpijski rozpoczął procedurę wypowiedzenia umowy sponsorskiej firmie Zonda Krypto. To po tym, jak przelew od giełdy kryptowalut z końcem kwietnia nie trafił na konto PKOL-u, mówi Katarzyna Kochaniak, rzeczniczka PKOL.
12: Ta procedura, którą rozpoczęliśmy 30 kwietnia, zakończy się w połowie czerwca.
10: Na razie neon Zonda Krypto zniknął z fasady siedziby komitetu, podobnie jak wcześniej pieniądze klientów z konta firmy. A do rozliczenia pozostają konkretne kwoty, m.in. dla olimpijczyków z Mediolanu i Cortina d'Ampezzo. Na pieniądze czekają też związki sportowe.
12: Zostały nam jeszcze 4 związki, wobec których mamy jeszcze swoje zobowiązania. Z każdym z nich negocjujemy, szukamy tych sponsorów, żeby te wszystkie zobowiązania, które nam jeszcze zostały, pokryć. Prezes chciałby to zrobić do końca kadencji.
10: Wśród związków czekających na pieniądze od sponsora jest związek gimnastyczny. Niewykluczone, że tegoroczne lato będzie rekordowo upalne, przewidują meteorolodzy. To za sprawą wiatrów na Oceanie Spokojnym, które przestają wiać, przez co woda w Pacyfiku robi się coraz cieplejsza, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Ekspert dodaje, że przez rosnącą temperaturę oceanu w tym roku jest duże prawdopodobieństwo wystąpienia ekstremalnego zjawiska pogodowego, czyli Super El Niño.
13: To oznacza, że jesteśmy w okresie najgorętszym obserwowanym od lat 80. Oceany są
0: coraz cieplejsze. No i w tym roku oceany na całym świecie są tak samo ciepłe jak w 2024, który był rekordowy.
10: Pojawienie się Super El Niño przyniesie wzrost temperatury. Może także wywołać potężne ulewy w Kalifornii i dotkliwe susze w Afryce czy Australii. Ale w Europie skutki zjawiska będą mniej odczuwalne. I na koniec zmieniamy temat. Warszawski neon księgarnia MDM z 1976 roku został wpisany do rejestru zabytków. Pierwotnie był zamontowany na fasadzie budynku przy ulicy Pięknej. Kilka lat temu neon został zdemontowany podczas remontu elewacji, ale po przeprowadzeniu prac konserwatorskich ma wrócić na swoje miejsce.
1: A co w regionie?
3: Subregion Koniński w porównaniu do Kaliskiego, Pilskiego, Leszczyńskiego czy nawet do okolic Poznania staje się przykładem pod względem mocy wytwarzanej energii ze słońca oraz niskiego zanieczyszczenia powietrza. Niegdyś uchodziliśmy za truciciela, gdy huta i elektrownie jeszcze w latach 90. miały problem z emisją szkodliwych substancji. Dziś mamy najwięcej instalacji odnawialnych źródeł energii, nie tylko na terenach pokopalnianych, ale i na prywatnych domach. Kolejna gmina rusza z dużym projektem parasolowym. Dzięki środkom unijnym na transformację Wielkopolski Wschodniej w Kramsku i okolicznych wioskach powstaną aż 223 instalacje fotowoltaiczne, 89 magazynów energii, 6 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, 87 powietrznych pomp ciepła, 22 instalacje kolektorów słonecznych i 16 instalacji kotłów na pelet. Wartość podpisanej przez wójta gminy Kramsk umowy to ponad 18 milionów złotych. Tymczasem inna gmina z projektem parasolowym, Kleczew, pyta, czy to się jeszcze opłaca. Na stronach internetowych Kleczewa ukazał się obszerny artykuł. Efektywność OZE w domu zależy bowiem od dobrego projektu całego systemu. W tym celu najlepiej rozmawiać z gminnymi doradcami klimatycznymi.
1: Konin FM. Pogoda.
10: Na termometrach dziś maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 25 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie, do 27 na Mazowszu. Na północy pogoda już się psuje, tam sporo chmur i przelotny deszcz, ale w pozostałych regionach jeszcze słonecznie.

0: Konin FM.
1: My jesteśmy z wami po 13 i wchodzimy w temat, który brzmi trochę jak fabuła z nietypowej komedii, ale wydarzył się naprawdę. Sprawa dotyczy wyklinowego królika, który zniknął z przestrzeni miejskiej Kleczewa. Jak się okazuje, do urzędu miasta miały zgłosić się osoby odpowiedzialne za jego zniknięcie i co ciekawe, nawiązały kontakt z urzędnikami. W rozmowie miały wyjaśnić całą sytuację i dać znać, co się stało z nietypową ozdobą miasta. Sprawa szybko stała się lokalną ciekawostką, bo mówimy przecież o obiekcie, który miał cieszyć oko mieszkańców, a nagle stał się bohaterem urzędowej korespondencji. Całe szczęście wszystko zakończyło się dobrze, a rzeczywiście sam Mariusz Musiałowski, burmistrz Kleczewa, który wcześniej złożył propozycję tym osobom, jest zadowolony z efektów i mówi, że przecież miasto jest bardzo dobrze monitorowane.
2: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
3: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
4: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę. Zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
3: Reklama.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Miejski Zakład Komunikacji w Koninie domyka kwestię finansowania zadań realizowanych w ramach projektu pod nazwą Niskoemisyjny Transport Publiczny w Subregionie Konińskim, który jest realizowany przy wsparciu unijnych środków z puli pieniędzy dla naszego województwa na sprawiedliwą transformację Wielkopolski Wschodniej. Ten duży projekt w przypadku samego tylko Konina obejmuje nową zajezdnię autobusową wraz ze

0: mieście ma rozpocząć się przebudowa przystanków przy Wieży Ciśnień. Sąsiedztwo dworca kolejowego zyska nowoczesne centrum przesiadkowe, obsługujące autobusy MZK i PKS-u oraz innych krajowych i międzynarodowych przewoźników. Planowana jest także przebudowa tego odcinka ulicy Kolejowej, tak by autokary miały ułatwiony, płynny wyjazd. I dodajmy jeszcze, że jutro dojdzie do podpisania umowy pomiędzy Miejskim Zakonem Komunikacji a tureckim producentem autobusów Karsan. Cudowne życie obejrzymy w ramach spotkania z cyklu Kino Seniora. Tytuł filmu jest dość przewrotny, to trudny temat, zmuszający do refleksji. Fabuła osadzona jest w latach 60. W pewnej rodzinie na świat przychodzi chłopiec, najstarszy z sześciorga rodzeństwa. Rodzi się z rzadką i trudno uleczalną w tamtych czasach wadą. Stopą końsko-szpotawą. Medycyna rozkłada ręce, chłopiec może być skazany na opiekę innych do końca życia. Lekarze nie dają mu szans na wyzdrowienie i normalne życie. Roland ma mamę, upartą, nieugiętą, o wielkim sercu, której nikt nie zatrzyma w walce o dobro dziecka i jego cudowne życie. Recenzenci piszą, że ten film jest odą do wszystkich matek, które każdego dnia walczą o swoje dzieci, które przeszły heroiczną drogę, pokonując przeciwności i przeszkody i nie poddały się. Smaku tej historii dodaje fakt, że bohater cudownego życia to nie zlepek historii, lecz człowiek z krwi i kości, który po latach zdecydował się opowiedzieć o tym, co go spotkało. Roland Perez, bo tak naprawdę się nazywa, jest francuskim dziennikarzem i adwokatem, który nigdy wcześniej nie wywoływał tematu własnej niepełnosprawności. Opowiedział ją w hołdzie dla własnej mamy i innych matek. Seans w kinie Centrum w Konińskim Centrum Kultury w czwartek 7 maja o 11. Informacje przydatne osobom niepełnosprawnym dotyczące m.in. zasad przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz uprawnień pracowników. To będą główne tematy dyżuru eksperckiego ZUS-u, który 19 maja o godzinie 13 odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Żgowie w powiecie konińskim. Mowa będzie również o świadczeniach wspierających i o orzekaniu o niezdolności do pracy, jak również o zakładaniu kont na platformie usług elektronicznych, czyli o całym zestawie nowoczesnych rozwiązań, z których można skorzystać bez osobistego wybierania się do urzędu w Koninie. Słowem, ma być o wsparciu obywatela na każdym etapie. Wszystkie zainteresowane osoby mogą wziąć w tym spotkaniu udział. 19 dzień maja, będzie to wtorek, godzina 13, Urząd w Żgowie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina też, że w różnych sprawach można telefonować na infolinię. W Wielkopolsce dla mieszkańców okolic Poznania, Konina czy Kalisza to ten sam numer telefonu do Warszawy 22 560 16 00. Jest on odbierany w dni roboczych od 7 rano do godziny 18. Przypomnijmy też, że jedną z alternatywnych wizyt w urzędzie ZUS-u są e-wizyty. Można się na nie zgłosić przez internet.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: FM. Konin FM. Dziś temat z podróżniczej codzienności, który może dotyczyć każdego, kto planuje lot, czyli powerbanki na pokładzie samolotu. Tureckie władze lotnicze wprowadzają nowe zasady, które mogą zaskoczyć wielu pasażerów. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo. Zgodnie z nowymi przepisami pasażerowie mogą mieć przy sobie maksymalnie 2 powerbanki, ale nie wolno ich ładować podczas lotu ani podłączać do pokładowych gniazdek. Co ważne, same urządzenia nadal będzie można zabrać na pokład, ale linie wprost odradzają ich używanie w trakcie rejsu właśnie ze względu na ryzyko związane z bateriami litowo-jonowymi.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
10: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

0: Jutro maksymalne ceny benzyn w górę, a co z dieslem? Mamy pierwsze komentarze maturzystów po egzaminie z języka polskiego. Premier Donald Tusk zapowiada podpisanie przez Polskę nowego traktatu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzyna 95 nie będzie mogła kosztować więcej niż 6,49 zł. Benzyna 98 6,99, a olej napędowy 7,31 zł za litr. Co oznacza, że jutro droższe o 3 grosze na litrze będą oba rodzaje benzyn, a cena diesla pozostanie bez zmian. Blisko 350 tysięcy tegorocznych maturzystów pierwszy egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym ma już za sobą. Wychodząc z egzaminu byli raczej zadowoleni, zwłaszcza z tematu wypracowania, który dał im dużą swobodę w doborze lektur.
2: Poszło dobrze, bardzo podobał mi się temat wypracowania, dlatego że dotyczył wpływu pracy na człowieka i na rzeczywistość. No także lalka, dżuma, wiadomo, myślę, że będzie dobrze.
3: Drugi było coś w stylu, kiedy ważne jest dla człowieka to, jak go postrzegają inni. Coś w tym stylu było. Ja akurat miałem ten pierwszy z tą pracą, to ja osobiście wziąłem na pierwsze dżumę, żeby pokazać jakby to, że ktoś pracuje na rzecz innych, a jako drugie wziąłem rok 1984, żeby pokazać jakby to drugie przeciwieństwo.
0: Tymczasem już rano, krótko po rozpoczęciu egzaminu w sieci pojawiły się zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie wyklucza w związku z tym złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Najprawdopodobniej w piątek polski rząd będzie gotowy z podpisaniem umowy SAFE, zapowiada premier Donald Tusk. Z unijnego programu niskooprocentowanych pożyczek Polska dostanie blisko 44 miliardy euro, przede wszystkim na zakup sprzętu wojskowego. 89% funduszy ma trafić do polskiego przemysłu i gospodarki. Jest też jeszcze jedna ważna deklaracja premiera. Donald Tusk po spotkaniu z szefem brytyjskiego rządu, Keirem Starmerem, zapowiedział, że 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat o współpracy m.in. w zakresie obronności. Zostawiamy politykę. Sztuczna inteligencja coraz częściej staje się narzędziem w rękach oszustów, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów. O metodach działania naciągaczy Anna Kmiterek-Zabłocka.
4: Prokurator Marcin Kozak z lubelskiej prokuratury okręgowej nie pozostawia złudzeń.
5: To przestępstwo ma charakter masowy.
4: Oszuści zadzwonili m.in. do pani Anny, 80-latki z Lublina, którą wybudzili w środku nocy. Wmówili jej, że jej córce stało się coś złego. Z seniorką rozmawiał rzekomy lekarz, a potem ordynator. W tle słyszała głos córki, która miała potrzebować pomocy.
6: Kiedy lekarz powiedział, że potrzeba 190 tysięcy, no mama mówi, ale ja tyle nie mam. No to ile pani ma? No 50 tysięcy.
4: Śledczy ostrzegają. Uważajmy, z kim rozmawiamy i co tej osobie mówimy.
5: Najnowsze osiągnięcia w zakresie sztucznej inteligencji są wykorzystywane przez sprawców.
4: Na przykład do podrobienia głosu naszej córki, mamy czy ojca. Stąd apele do seniorów. Uważajmy i nie dajmy się zmanipulować.
0: Resort rolnictwa rusza z realizacją projektu Pomost. Jego celem jest ograniczenie marnowania żywności na każdym etapie, od produkcji przez przetwórstwo po gospodarstwa domowe. Rozwiązania, które w tym pomogą, będą wdrażane przez najbliższe 3 lata.
1: A co w regionie?
7: Możliwe, że węglowy blok w elektrowni Pątnów będzie czynny jeszcze w 2027 roku. Grupa ZEBAK zaczyna zwalniać tempo. Wydobycie z jedynej czynnej odkrywki kopalni węgla brunatnego Konin w Tomisławicach koło Wierzbinka w kolejnych miesiącach będzie prowadzone na dużo mniejszą skalę, a elektrownia na konińskim osiedlu Pątnów ma być uruchomiona rzadziej, już tylko wtedy, gdy pozostałe źródła w Polsce wraz z farmami wiatrowymi i słonecznymi nie będą w stanie zapewnić odpowiedniej mocy na potrzeby kraju. Spółka chce postarać się o przedłużenie możliwości sprzedaży prądu z węgla także w 2027 roku. Pierwotnie miało to być do końca bieżącego, jednak ZEPAK zawiesił projekt związany z przekształceniem Pątnowa na blok gazowy. Firma Solorzów liczy, że w przeciągu roku wyjaśni się kwestia dotycząca rządowego lub prywatnego atomu w tej lokalizacji. Do tego czasu nic nie stoi na przeszkodzie, by energię elektryczną w dalszym ciągu wytwarzał blok węglowy. Jednocześnie złoże eksploatowane przez kopalnię pozwoli na wydobycie węgla do końca 2026. Tymczasem w Turku trwa nieco opóźniona budowa elektrowni gazowo-parowej ZEPAK-u. Zakład ma ruszyć w drugiej połowie przyszłego roku. Prywatny gigant energetyczny rozważa także kolejne OZE w regionie. W Przykonie, w powiecie tureckim, ma powstać jeszcze jedna farma fotowoltaiczna.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na północy i północnym zachodzie zmiana pogody, tam sporo chmur i przelotny deszcz i chłodniej, ale w pozostałych regionach jeszcze ciepło i słonecznie, na termometrach maksymalnie od 21 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 25 w Wielkopolsce, na Lubelszczyźnie i Podlasiu, do 27 na Mazowszu i Śląsku.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: FM 104.1.
1: 14, czyli ostatnia godzina naszego poniedziałkowego spotkania na antenie Konin FM i zaglądamy do gminy Kawęczyn. Przed nami ważny krok w rozwoju lokalnej kultury, który nabiera już realnych kształtów. Chodzi o dom kultury, który zostanie rozwinięty dzięki środkom z Unii Europejskiej. To inwestycja warta ponad 9,5 miliona złotych i chodzi tu o budowę domu kultury właśnie. Umowa z firmą z Zadwornej w gminie Tuliszków została podpisana we wtorek, 28 kwietnia, a całość zostanie zaprojektowana, wybudowana właściwie w formule zaprojektuj i wybuduj. Także czekamy na efekty tej inwestycji, która, no, jak widzicie, jest całkiem spora. Zakończenie jej planowane jest jesienią 2027 roku.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
2: Reklama. Wiadomości Konin FM.
4: Miasto Konin wspólnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną stworzy park przemysłowy. Będzie miał powierzchnię 37 hektarów. Prezydent Piotr Korytkowski podpisał umowę, która stanowi fundament dla wspólnego zagospodarowania strategicznych obszarów gospodarczych Konina. Jej celem jest utworzenie i rozwój parków przemysłowych na terenie miasta zarządzanych przez EUSSE z wykorzystaniem instrumentu Polskiej Strefy Inwestycji. Mowa tu na przykład o terenach w rejonie Malińca i Międzylesia, które mogą spełnić oczekiwania takich branż jak pet food, data center i defense. To otwiera przed nami nowe możliwości. Przypomnijmy, że już kilka tygodni temu na naszej antenie

0: Karolina liczą, że zarówno chińska fabryka baterii do samochodów elektrycznych, jak i czeski producent karmy będą bodźcem, który uruchomi potencjał miasta, przyciągając tu kolejne przedsiębiorstwa. W Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie jest już nowe wydanie powieści Księżniczka, której autorką była właśnie Zofia Urbanowska. Ta klasyczna, pozytywistyczna historia powraca, oferując czytelnikom refleksję nad wartością pracy i patriotyzmem. To historia Helenki, córki z ubażałego szlachcica. Powierzchownie wykształcona, nieprzygotowana do samodzielnego życia, z powodu całkowitego bankructwa ojca musi podjąć pracę zarobkową. Zatrudniona w firmie ogrodniczej, trafia w środowisko ludzi skupionych na pracy, pozornie oschłych i pozbawionych cech, które ona postrzegała jako atrakcyjne. Z czasem dostrzega ich patriotyczną postawę, przejmuje ich ideały i uczy się być wartościowym, samodzielnym członkiem społeczeństwa. Ta opowieść konińskiej pisarki propaguje emancypację kobiet i inne idee pozytywizmu. W maju będziemy obchodzić imieniny Zofii. Co roku w miejscowości, w której słynna dla nas pisarka przyszła na świat, organizowana jest uroczystość z okazji jej urodzin i imienin. Zapraszamy 15 do Kowalewka w gminie Żgów, w Domu Kultury noszącym imię Zofii Urbanowskiej. Tego dnia o 11 po części oficjalnej przewidziano rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na zaczarowaną okładkę, część artystyczną i spotkanie przy kawie. Rada Powiatu Konińskiego podjęła szereg uchwał, w większości dotyczących inwestycji drogowych na terenie gmin powiatu. W związku z tym wprowadzono zmiany w uchwałach dotyczących powierzenia realizacji zadań publicznych gminom Rychwał, Żgów, Ślesin i Kazimierz Biskupi oraz udzielono pomocy finansowej na inwestycje drogowe. Ponadto w gminie Skulsk przyznano dotacje w wysokości 494 500 zł na realizację zadania pod nazwą budowa oświetlenia ulicznego przy drogach powiatowych. Z kolei gmina Kramsk otrzymała kwotę 10 000 złotych z przeznaczeniem na ochotniczą straż pożarną w Grumblinie na termomodernizację budynku. Wsparcie finansowe w wysokości 50 tysięcy przekazano także województwu wielkopolskiemu na realizację inicjatywy budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Powiat koniński pozytywnie odniósł się do tego przedsięwzięcia, podkreślając jego znaczenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju społecznego, edukacyjnego i turystycznego regionu. Ostatnią z podjętych uchwał było przyjęcie nowej edycji powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat koniński wraz z określeniem zasad i trybu przyznawania stypendiów oraz nagród. Program ten rozszerza zakres wsparcia o możliwość nagradzania pasji i talentów zawodowych, artystycznych i sportowych, umożliwiając docenienie zaangażowania i osiągnięć uczniów.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: Regulamin FM.
1: Teraz temat, który brzmi absurdalnie, ale naprawdę trafił na salę potencjalnego postępowania. 18-letni Francuz może mieć poważne kłopoty prawne po tym, jak polizał słomkę w jednym z punktów gastronomicznych w Singapurze i odłożył ją na miejsce. Sprawa nie kończy się jednak na samym geście. Według doniesień młodemu mężczyźnie postawiono zarzuty związane m.in. z zakłócaniem porządku oraz działaniem na szkodę firmy, która po incydencie miała zostać zmuszona do wymiany całego zapasu słomek. I właśnie za te czyny grozi mu łącznie nawet do 2 lat pozbawienia wolności, jeśli sąd zadecyduje o jego winie. To pokazuje, jak różne standardy prawne i podejście do porządku publicznego mogą zaskakiwać, szczególnie w krajach takich jak Singapur.
0: Reklama. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na Alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie 2. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Dziękuję za nasze poniedziałkowe spotkanie na 104.1. Słuchajcie Kolin FM, a już po 15 wita się z wami Wojtek Maciejewski. Jego popołudnie w dobrym rytmie za chwilę porwie was także do tańca. Jutro wtorek, drugi dzień roboczego tygodnia. Słysza się z wami jutro w 125 dzień roku. Imieniny Ireny, Waldemara i Gotarda. W dzień higieny rąk, dzień bez makijażu, dzień położnej, dzień walki z dyskryminacją osób z niepełnosprawnością, dzień Europy i dzień astmy. Do usłyszenia. Olaf Kaszyński, cześć.
1: Kolin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Dziecko ciężko poparzone w czasie rozpalania grilla. Za ile jutro zatankujemy, są nowe ceny maksymalne paliw. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Siedmiolatek poważnie poparzony podczas rozpalania grilla przez jego ojca. Do wypadku doszło w gminie Szydłowo pod Mławą. Kiedy ojciec dziecka dolewał płynną podpałkę na rozgrzany brykiet, doszło do zapłonu i wybuchu łatwopalnej substancji w butelce. Chłopiec ma poparzenia twarzy i szyi. Do szpitala zabrał go śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Wiadomo, że ojciec siedmiolatka był trzeźwy. Policja apeluje o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas rozpalania grilla. Po majówce ceny benzyn o kilka groszy w górę. Ministerstwo Energii opublikowało nowe stawki maksymalne na jutro. To 6,49 zł za litr benzyny 95, 6,99 za litr benzyny 98 i 7,31 zł za diesla. Ceny na światowych rynkach wzrosły z powodu sprzecznych doniesień o cieśninie Ormus, mówi Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z epetrol.pl.
2: I obawiam się, że taka tendencja przełoży się także na polskie ceny krajowe. Tutaj oczywiście nie mówimy o jakichś rewolucyjnych podwyżkach, ponieważ i te zmiany na rynkach światowych nie są czymś zaskakującym. Nie mamy jakiegoś drastycznego jeszcze cały czas skoku cen.
0: Delikatnie tanieje natomiast autogaz. To paliwo nie jest objęte rządowym programem CPN. Idzie zmiana pogody. Do Polski przyjdą burze i opady deszczu. Deszcz jest teraz bardzo potrzebny, bo mamy suszę, mówi dr Sebastian Szklarek z Katedry Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej UNESCO Uniwersytetu Łódzkiego.
3: Deficyty opadów powodują, że zaczyna nam się wysuszać gleba. I w momencie, kiedy to jest okres wegetacyjny, tak jak teraz mamy, no to najczęściej słyszymy o suszy rolniczej, ale to także zagrożenie, większe zagrożenie pożarowe w lasach, czy na przykład problem z utrzymaniem zieleni miejskiej, którą trzeba zaczynać nawadniać, szczególnie młode drzewa, nowe nasadzenia.
0: Przez cały maj w Polsce prognozowane jest zjawisko tak zwanej niżówki hydrologicznej, w czasie której obniża się poziom wód gruntowych. Alerty obowiązują w 7 województwach, m.in. mazowieckim, łódzkim, świętokrzyskim czy śląskim. To święto tych, którzy każdego dnia są gotowi ruszyć na pomoc drugiemu człowiekowi, często narażając własne zdrowie i życie. Dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. W czasie centralnych obchodów awanse oficerom Państwowej Straży Pożarnej wręczył prezydent Karol Nawrocki. Przypomniał, że strażacy cieszą się w Polsce największym zaufaniem społecznym. Polska jest z Was dumna i Polska jest Wam wdzięczna, mówił do strażaków Nawrocki.
4: To, co cechuje polskich strażaków, to przede wszystkim odwaga. To odwaga i profesjonalizm. Trzeba mieć ogromną odwagę, żeby każdego dnia poświęcać swoje życie i swoje zdrowie dla drugiego człowieka.
0: Życzenia strażakom złożył też minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W większości europejskich krajów Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja, w dzień świętego Floriana, rzymskiego legionisty, który jest patronem strażaków. Resort finansów wychodzi naprzeciw podatnikom, którzy mają podatkowe zaległości. Będą mogli zawrzeć z fiskusem ugodę podatkową. Ma to przyspieszyć rozwiązywanie sporów podatkowych. Nowe rozwiązanie pojawiło się w projekcie nowelizacji ordynacji podatkowej, która ma wejść w życie 1 stycznia 2028 roku.
1: A co w regionie?
5: Studenci architektury z Politechniki Poznańskiej pracują nad projektem terenów rekreacyjnych w Kleczewie. Pierwszy z nich za stadionem miejskim, drugi w otoczeniu koparki stojącej przy rondzie obok drogi na Sławoszewek.
6: Efektem, na co liczymy, mają być nowoczesne koncepcje, które uatrakcyjnią te miejsca, no a nam w przyszłości jako gminie pomogą w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na ich realizację. Wierzę, że już wkrótce otrzymamy kilkadziesiąt różnicowanych koncepcji, tak jak to pewnie zazwyczaj bywa, od skromnych budżetowo rozwiązań po naprawdę śmiałe wizje z dużym rozmachem. No i teraz plan mamy taki, aby z tych najlepszych pomysłów przedstawionych przez studentów, abyśmy mogli złożyć jedną, jakąś optymalną wersję końcową, która faktycznie trafi do realizacji. Uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ studenci nie projektują do szuflady, tylko mierzą się z takimi, no naprawdę konkretnymi problemami gospodarczymi, przestrzennymi, no bo to nie jest teoretyzowanie, oni po prostu muszą iść w teren, zobaczyć jak to wygląda i zastanowić się, co tam może powstać, a co jest po prostu nierealne.
5: Studenci za swoje projekty w nagrodę dostaną pieniądze od gminy Kleczew. Średnia koparka po KWB Konin SCHRS 315, której otoczenie ma ulec zmianie, też przejdzie remont.
6: Warto wspomnieć, że ta koparka z naszym regionem jest związana już od 61 lat. To znaczy w 1965 w maju rozpoczynała tutaj swoją pracę w czasie budowy wkopu udostępniającego na odkrywce Kazimierz Południe i była to główna maszyna wydobywająca węgiel na tej odkrywce. Warto wspomnieć, że ona wykopała niemalże połowę węgla, jaki na tej odkrywce był, czyli prawie 57 milionów ton węgla i zebrała ponad 2,5 miliona metrów sześciennych nakładu. To są przeolbrzymie masy ziemi. No i przez lata ta koparka przeszła wraz z macierzystą odkrywką trasę aż od Kazimierza Biskupiego do Kleczewa, gdzie zakończyła pracę 22 października 2010 roku na odkrywce Kazimierz Północ. No i wtedy po wyprowadzeniu jej już z wyrobiska na powierzchnię maszyna została wyremontowana i przekazana miastu Kleczew. No więc po tylu latach najwyższy czas na kolejny remont naszego eksponatu.
5: Mówił burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski. Modernizacja nieczynnej maszyny ma być kompleksowa. Chodzi o to, by miejska atrakcja nie stwarzała zagrożenia dla turystów. Remont ma zostać przeprowadzony jeszcze w tym roku. Może on kosztować około 370 tysięcy złotych. Dodajmy, że koparka stojąca w Kleczewie jest 8 razy lżejsza od Dolores, ale wciąż stanowi dużą atrakcję.
1: Konin FM. Pogoda.
7: Nowy tydzień to czas zmian w pogodzie. Zbliża się ochłodzenie i to dość znaczne i poważne. Środa, czwartek, piątek to chłodniejszy czas z temperaturą w ciągu dnia nawet poniżej plus 15 stopni. No i oczywiście opady deszczu mają się pojawiać, ale rosną szanse, że na kolejny weekend zrobi się cieplej i temperatura ponownie przekroczy plus 20 stopni. Teraz na termometrach w subregionie konińskim około plus 24. Piękną pogodę mieliśmy podczas długiego majowego weekendu. Grille pewnie już w wielu miejscach były rozpalone. Sezon grillowy na całego rozpoczęty. No ale trzeba wrócić do rzeczywistości. Mamy dzisiaj poniedziałek, nowy tydzień. Dzień po długim weekendzie. Już trwa dzień, który dla wielu jest trudnym. No bo trzeba wrócić do takiej tej rzeczywistości związanej z pracą. Maturzystom życzymy wszystkiego co najlepsze. Połamania pióra, jak najlepszych wyników egzaminu, no bo to rozpoczęły się matury, a na antenie Konina FM rozpoczyna się program Popołudnie w dobrym rytmie. Wojtek Maciejewski mówi dzień dobry. Zapraszam do 18:00.

0: Onin FM.
1: Drogowe newsy już na naszej antenie korki. Z nimi się mierzymy po godzinie 15. Nowa przeprawa zakorkowana i wjazd na tą trasę od strony nowej części Konina, jak to mawiają starsi mieszkańcy, od strony Czarnkowa. Zakorkowane, korkuje się Kleczewska, Poznańska przy dojeździe do tego ronda. Duży ruch też na ulicy Zakładowej, Spółdzielców, na alejach 1 Maja. Uważajcie na skrzyżowaniu tej ulicy z Dworcową. Uważajcie też na Przemysłowej przy Policji oraz na Przemysłowej na wysokości Niesusza. Duży ruch też na Konińskiej Starówce, to jest skrzyżowanie Wałtarej Wykolska Świętojańska i Światła Świętojańska Europejska w Kole. Kierowcy, musicie zwracać uwagę na korkującą się ulicę Włocławską przy przejeździe kolejowym oraz na światłach. Duży ruch to też Sienkiewicza, duży ruch to też obwodnica Koła Krajowa 92. Konin FM.

0: Onin FM.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
4: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
5: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
1: Reklama.

0: Konin FM 104.1.
1: Długi weekend za nami, no i niestety to nie był dobry czas. Znowu niebezpieczne zdarzenia i wypadki na terenie naszego subregionu. Wypadek nurka obok Honoratki przyniósł tragiczne wieści z powiatu konińskiego. Do zdarzenia doszło w miejscowości Dąbrowa Duża. W bazie do nurkowania śmierć poniósł 58-letni mężczyzna. Tragedia rozegrała się w sobotę. Ofiara to mieszkaniec województwa mazowieckiego, który brał udział w nurkowaniu. Dwóch mężczyzn wspólnie zeszło pod powierzchnię wody. Niedługo po rozpoczęciu nurkowania właściciel bazy zauważył dryfujące ciało jednego z mężczyzn. Natychmiast podjął on interwencję, wypływając łodzią, by wyłowić poszkodowanego i przetransportować go na brzeg w celu udzielenia pomocy. Mimo bardzo szybkiej reakcji osób postronnych, sytuacja od początku była krytyczna. Po wyciągnięciu nurka z wody rozpoczęto walkę o jego życie. Niestety wysiłki ratowników nie przyniosły skutku i lekarz stwierdził zgon 58-latka.

0: Tonin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Ważne wskazówki dla kierowców, którzy na co dzień nie bywają w Koninie i nie przyzwyczaili się jeszcze do drobnych zmian na terenie miasta. Jadąc trasą warszawską, czyli drogą krajową nr 92 od koła w kierunku centrum Konina, na wysokości rozebranej wschodniej nitki Mostu nad Wartą, przy wjeździe i zjeździe od niedawna są dwa duże uszkoki. Wszystko jest pod kontrolą, nie stwarza to niebezpieczeństwa, jednak kierowcy powinni dostosować prędkość samochodu do obowiązującego na tym odcinku ograniczenia. Są kamery monitoringu, więc jeśli ktoś uszkodzi sobie auto, ubezpieczyciel z łatwością może udowodnić zbyt szybką jazdę. W Nowym Koninie zwracajmy szczególną uwagę na zmienioną organizację ruchu na alejach 1 maja. Kierowcy powinni trzymać się wyznaczonych pasów, by nie pomylić swojego toru jazdy z buspasami i drogą dla rowerów. Na skrzyżowaniu Alei z Dworcową zwróćmy uwagę na nowe, oddzielne pasy do skrętów w poszczególne kierunki, a także na ślusy dla rowerzystów, które są w naszym mieście zupełną nowością. Nowością jest też sygnalizacja świetlna w okolicy Zespołu Szkół imienia Mikołaja Kopernika. Światło u zbiegu Alei Traugutta i Broniewskiego z jednej strony zwiększają bezpieczeństwo pieszych, szczególnie idącej do szkoły młodzieży, z drugiej kierowców samochodów, którzy mogą już wyjeżdżać z Broniewskiego w stronę Kościoła Świętego Maksymiliana. Galeria Wieża Ciśnień przy Konińskim Dworcu zaprasza na wystawę prac Pauliny Kowalczyk. To artystyczne działanie z uwzględnieniem specyfiki przestrzeni miejsca. Artystka za pomocą obiektów i materiałów stara się swoją ekspozycję zintegrować z miejscem wystawy i wejść z nim w dialog. Tytuł wystawy zapisany jako Delta S jest dość symboliczny i można go interpretować na kilka sposobów, zależnie od kontekstu pracy artystycznej. Delta oznacza zmianę lub różnicę w czasie albo między stanami. To pojęcie pochodzi z matematyki i fizyki. S często oznacza różne rzeczy w zależności od dziedziny, na przykład w fizyce entropię, miarę nieuporządkowania, w matematyce sumę, w sztuce stan, system, strukturę czy sens. Na wernisaż do Centrum Kultury i Sztuki Galerii Wieża Ciśnień w Koninie zapraszamy w piątek 8 maja o godzinie 18. Wstęp wolny. Przypomnijmy, że zabytkowy obiekt niedawno przeszedł przebudowę. Wieża zmieniła swój wygląd na zewnątrz, a wewnątrz zyskała bardziej przyjazne pomieszczenia i infrastrukturę, w tym windę, dzięki czemu wizyta w tym budynku nie stanowi już problemu dla seniorów, osób z niepełnosprawnością czy mam z wózeczkami dziecięcymi. Tym bardziej interesująca może wydawać się wystawa, której autorka zamierza wpisać swoją ekspozycję w przestrzeń tego miejsca. Stowarzyszenie Halo oraz Państwowa Szkoła Muzyczna 1 i 2 stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie zapraszają na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, a będzie to koncert wykładowców trzecich warsztatów muzyki dawnej. Ten występ będzie punktem kulminacyjnym ogólnopolskich warsztatów, które przyciągają do Konina wybitnych instrumentalistów oraz młodych adeptów sztuki.

0: Amerykańczycy bardzo chętnie eksperymentują ze sztuką, a dźwięki muzyki dawnej płynące z instrumentów historycznych będą z pewnością wyjątkową ucztą dla zmysłów.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Ponad 660 osób, miłośników jazdy na dwóch kółkach, stanęło na starcie wyjątkowego wydarzenia. Mowa o kolorowym rajdzie rowerowym, który miał miejsce podczas tego weekendu na terenie gminy Stare Miasto. Po raz kolejny zjednoczył on lokalną społeczność podczas wspólnego przejazdu. Uczestnicy wydarzenia mieli do pokonania trasę liczącą 20 km, prowadziła przez urokliwe miejscowości regionu. Start to był Lisiec Wielki, skąd rowerzyści wyruszyli w kierunku mety zlokalizowanej w Żychlinie. W tegorocznej edycji wzięli udział mieszkańcy gminy, a organizatorzy z radością powitali także licznie przybyłych gości spoza regionu. Wydarzenie pokazało, że wspólna pasja do sportu jest doskonałym sposobem na integrację międzypokoleniową.
1: Konin FM. Konin FM.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Usługi szklarskie Glasspeak. Nowoczesne szkło, precyzja i styl. Zapraszamy stolarzy, firmy oraz klientów indywidualnych. Produkujemy fronty meblowe z ramki aluminiowej z wypełnieniem szkłem lub spiekiem kwarcowym. Docinamy szkło, lustra i spieki na każdy wymiar. Tworzymy także lustra, zabudowy loftowe, balustrady, półki i witryny szklane. Krótkie terminy, fachowe doradztwo, możliwy montaż. Glasspeak. Konin, osiedle Laskowiec, ulica Skłodowskiej, Kiri 23. Telefon 663 766 023.
5: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej.
6: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos Konin Laskowiec. Jana Pawła II 82. Kierunek na Licheń.
7: Zielona! Paliwo, że pszczoła nie siada! Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni powszednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

0: Jeszcze gospodarcze wiadomości na naszej antenie dzisiaj o pracujących emerytach, bowiem coraz więcej Polaków pracuje po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jak podaje ZUS, już ponad 860 tysięcy seniorów nie rezygnuje z aktywności zawodowej. To oznacza, że aż dwa razy więcej osób niż 9 lat temu nie wybiera emerytury po osiągnięciu ustawowego wieku. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest w relatywnie dobrej, a nawet bardzo dobrej sytuacji finansowej od kilku lat. Wiceprezes ZUS, który podaje te informacje, zaznaczył, że wskaźnik pokrycia wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływami ze składek utrzymuje się od kilku lat na poziomie ponad 80%. Emerytura to jednak dla wielu cały czas za mało, jeśli chodzi o utrzymanie, dlatego rekordowa liczba emerytów pracuje. Tak jak informowałem, ZUS informuje, że osoby, które osiągnęły wiek emerytalny, a wciąż pracują albo ponownie podjęły pracę, to jest obecnie ponad 860 tysięcy osób.
1: Konin FM. Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe, kursy na wózki widłowe, HDS. Turbo Promocje. Turbo Szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę. Zmienić płytki, wannę, może meble, lustro?
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźni 500 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
8: Za maturzystami pierwszy egzamin z języka polskiego. Podsumowanie majówki na drogach i górskich szlakach i spory zastrzyk finansowy dla ratowników wodnych w jednym regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
8: Miriam Lipińska. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. To tematy rozprawki na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego na poziomie podstawowym. Na tegorocznej maturze pojawiły się też takie lektury jak Antygona, Ferdy Durkę, Inny Świat, Lalka i Przedwiośnia.
9: Ja ogólnie się nie stresowałam, bo to jest taki przedmiot, że tak właściwie wybrnie się w jakikolwiek sposób. Ważne, żeby dobrze uzasadnić.
10: Chyba zdałam. Wydaje mi się, że zamknięte zadania mam dobrze. Wszystkie.
11: Dużo lektur przewidziałam, na przykład Przedwiośnie, Lalka była, Antygona była, a tego się akurat nie uczyłam, ale chyba git.
12: Fajne lektury, liczyłem na Lalkę, była Lalka, przyjemna matura.
9: Nawet nie była taka trudna, może próbna była troszeczkę łatwiejsza. Jak ktoś się przygotował, to na pewno dał sobie radę.
13: Tematy były bardzo fajne i uważam, że lektury były również trafione.
8: Jutro egzamin pisemny z matematyki na poziomie podstawowym. Ratownicy TOPR podsumowali tegoroczną majówkę w górach. W tym czasie pomogli 22 turystom. Pierwsza interwencja była konieczna już 1 maja przed południem. Samotny turysta utknął na stromym, śnieżno-skalnym terenie w rejonie Wielkiej Turni. Ratownicy musieli użyć technik linowych, potem ewakuowali mężczyznę śmigłowcem do Zakopanego. Tego samego dnia pomocy wymagali także m.in. turyści na szlaku na Rysy. Równie pracowite były też dwa kolejne dni, a w akcjach wielokrotnie potrzebny był śmigłowiec. TOPR podkreśla, że mimo wiosennej pogody w dolinach, w wyższych partiach Tatr nadal panują zimowe warunki. Mamy też podsumowanie długiego weekendu na drogach. Od czwartku do wczoraj doszło do 278 wypadków, w których zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Policjanci złapali też ponad 1300 pijanych kierowców. Szymon Hołownia jest pewien, że żadnego wniosku o uchylenie mu immunitetu nie będzie, bo w sprawie afery Collegium Humanum jest niewinny, przekonuje poseł Polski 2050 Michał Gramatyka. To po medialnych doniesieniach o szykowanym wniosku o uchylenie immunitetu Hołowni, ale też europosła Michała Koboski.
14: Hołownia w sprawie Collegium Humanum jest po prostu niewinny. Podobnie jak w dobrej wierze pewnie na Collegium Humanum studiowała pani minister Aleksandra Gajewska, były minister Sługocki, no Jacek Sutryk nawet zdaje się, z tego co wiem, to ma akt do oskarżenia. Natomiast no i Hołownia, i Kobosko w mojej ocenie w tej sprawie są po prostu niewinni.
8: Na Kolegium Humanum miało dochodzić do załatwiania dyplomów bez udziału w zajęciach. Hołownia przyznaje, że rozważał studia na tej uczelni, ale zapewnia, że ich nie podjął. Rektora placówki nie zna i nie miał z nim kontaktu. Kujawsko-Pomorskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe dostanie 1 000 000 zł na nowy sprzęt. Część środków pochodzi z puli przeznaczonej na ochronę ludności, tłumaczy wojewoda Michał Sztybel.
2: Jest możliwe finansowanie następujących zadań, czyli utrzymywanie gotowości ratowniczej, prowadzenie działań, organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników, utrzymywanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego czy prowadzenie dokumentacji.
8: W ubiegłym roku ratownicy wodni mogli liczyć na wsparcie w wysokości połowy tegorocznej sumy, czyli na 500 000 zł.
1: A co w regionie?
6: Czy Centrum Sztucznej Inteligencji w Koninie przekona rząd, by to właśnie tu, a nie w Bełchatowie, stanęła druga państwowa elektrownia jądrowa? Takiego zdania jest wiceprezydent miasta Paweł Adamów.
7: Powstanie data center w Koninie może przyczynić się także do podjęcia decyzji o budowie elektrowni jądrowej. Elektrownia jądrowa w Koninie będzie miała tuż za płotem ogromnego odbiorcę energii. Data center będzie pochłaniać aż 1% energii, które pochłania dzisiaj Polska. To powoduje, że jest to bardzo poważny klient dla przyszłej elektrowni jądrowej. Data center zapewni także bardzo dużo ciepła na rzecz naszego miasta. Ten temat był omawiany na specjalnym posiedzeniu Komisji Energii, której przewodniczy poseł Tomasz Nowak. Przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji elektrowni jądrowej może to być bardzo ważny argument na rzecz Konina.
6: Centrum Sztucznej Inteligencji ma kosztować prywatnego inwestora około 3 miliardów euro, co oznacza także duży zastrzyk środków w postaci podatków dla miasta. Ma to być jeden z najważniejszych projektów infrastruktury cyfrowej w kraju. Inwestycja ma docelowo osiągnąć ponad 260 MW mocy IT, co oznacza, że znajdzie się w czołówce projektów AI Ready. Projektem interesują się zagraniczni inwestorzy. Przypomnijmy, że niezależnie od rządu o budowie elektrowni atomowej w Koninie, poważnie myśli grupa ZEPAK. Prywatna firma rozważa we współpracy z Amerykanami albo małe reaktory, albo dużą elektrownię. Stały odbiorca prądu w postaci energochłonnego Centrum Sztucznej Inteligencji może jeszcze bardziej przekonać te podmioty do postawienia na terenie Konina reaktorów. Data Center ma bowiem posiadać farmy OZE w okolicy, jednak potrzeba także stabilnego źródła.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Ciepło. Ciepło, a nawet odważnie powiem gorąco. 26 stopni teraz w Koninie na termometrach. Zbliża się jednak ochłodzenie. Ochłodzenie, które może przynieść nam burzę. Również jeszcze dzisiaj takie zjawisko jest możliwe na terenie naszego subregionu, choć zerkając na radar opadów, to delikatne opady jak na razie jeszcze dość daleko od nas. Ochłodzenie w środku tygodnia znaczne. Temperatura spadnie poniżej plus 15 stopni, ale już w najbliższą niedzielę znowu przy dużej ilości słońca plus 23 stopnie. Monika, Florian, Michał. Życzenia dla Was z okazji imienin. Poza tym też świętują Antonina, Grzegorz, Damian, Pelagia, Teodora, Antonina, Kasjan, Tekla, January, Leonida, Damiana, Paulin, Gotard, Lucyla. Solenizantów i jubilatów pozdrawiamy. Pamiętajcie w niedzielę uczynić to na naszej antenie od 10 do 14. Kalendarz świąt nietypowych tam zerkniemy po godzinie 17. Teraz jeszcze informacja o tym, co 4 maja w poniedziałek. W 124 dzień roku mamy w naszym kalendarzu, jeśli chodzi o przysłowia. Deszcze w świętego Floriana, skrzynia groszem napchana. Od świętego Florka daj chleba do worka. Kto poleje na świętego Floriana... Potrwa czas jakiś pogoda zakichana.

Czas na drogowe informacje po godzinie 16. Jak wygląda sytuacja? Ruch dzisiaj widać, obserwując sytuację drogową, mniejszy. Nie ma już takich wielkich korków, zatorów, choćby na Nowej Przeprawie, czy też na Przemysłowej, na światłach Przemysłowa Poznańska, trasa warszawska. Jednak trzeba liczyć się z problemami. Takie są teraz oczywiście na światłach Dworcowa Aleje, na Kolejowej w okolicach Dworca. Duży ruch spotkacie na Spółdzielców, na Wyszyńskiego. Pamiętajcie o remontowanych starych mostach i pamiętajcie o utrudnieniach na światłach Świętojańska Europejska. To taki szybki meldunek z Konina za nami, przed nami jeszcze meldunek z innego miejsca naszego subregionu, w Turku jesteśmy. Łąkowa Uniejowska, tam widać duży ruch też na wlocie od strony Konina. No i oczywiście uważać trzeba na chyba największym skrzyżowaniu w Turku, czyli na rondzie Romana Dmowskiego. Bezpiecznej drogi, bezpiecznej podróży. Tego w poniedziałek po długim weekendzie życzy Konin FM.

0: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Urlop już za chwilą, a ty nie masz planów. Pozwól sobie pomóc. Salon podróży Tour Leader. Stary Konin obok Lidla. Wspólnie zaplanujemy twoje wymarzone wakacje. Tylko sprawdzone hotele. Niskie ceny. Wyjątkowe miejsca. Dla rodzin, dla szkół, dla firm. Znajdź nas na Facebooku i odkrywaj z nami świat. Zapraszamy. Stary Konin. Ulica 3 Maja 58. Tour Leader. Twój partner w podróży.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Miasto Konin wraz z partnerami realizuje projekt Niskoemisyjny Transport Publiczny w subregionie konińskim. Mamy kolejne efekty projektu. Nowa droga dla rowerów na alejach 1 Maja w Koninie, nowoczesny system informacji pasażerskiej i wspólny bilet PKS Konin, MZK Konin i Kolei Wielkopolskich. Poza tym powstała już nowa droga dla rowerów wzdłuż Popiełuszki w Koninie oraz parking w Kole. Przed nami budowa nowej zajezdni autobusowej i centrum przesiadkowego w Koninie, a także dostawa 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Projekt realizowany jest w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027.
4: Reklam.

22 minuty po godzinie 16. Słonecznie było podczas długiego majowego weekendu, podczas majówki, no i też plenerowe imprezy, które wtedy się odbywały, przyciągały tłumy. Na przykład tak było w Tuliszkowie, które oczywiście pozdrawiamy. Bogaty program, międzypokoleniowa atmosfera. Wszystko to sprawiło, że tegoroczna majówka w Tuliszkowie była strzałem w dziesiątkę. Najpierw oczywiście pojawili się rowerzyści, a po południu stadion miejski opanowali miłośnicy motoryzacji, jak również dobrej muzyki. Był koncert zespołu Gang Marcela. Tegoroczna majówka 2 maja rozpoczęła się aktywnie. Mieszkańcy licznie odpowiedzieli na zaproszenie do udziału w pierwszym w tym roku rodzinnym rajdzie rowerowym. Ponad 60 uczestników pokonało 20-kilometrową trasę wiodącą przez Krępę, Dryję, Kiszewy i Ogorzelczyn. Na trasie nie zabrakło przystanków. W gościnnych progach m.in. Uczestnicy rajdu byli w progach OSP Lisiec Wielki. Wydarzenie było elementem projektu Razem dla Przyszłości, międzypokoleniowa integracja i aktywizacja społeczna. To wszystko doskonale odzwierciedlało charakter łączący pokolenia i zachęcający do wspólnego spędzania czasu.

0: Globalnie, że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Subregion koniński w porównaniu do kaliskiego, pilskiego, leszczyńskiego czy nawet do okolic Poznania staje się przykładem pod względem mocy wytwarzanej energii ze słońca oraz niskiego zanieczyszczenia powietrza. Niegdyś uchodziliśmy za truciciela, gdy huta i elektrownie jeszcze w latach 90. miały problem z emisją szkodliwych substancji. Dziś mamy najwięcej instalacji odnawialnych źródeł energii nie tylko na terenach pokopalnianych, ale i na prywatnych domach. Kolejna gmina rusza z dużym projektem parasolowym. Dzięki środkom unijnym na transformacji Wielkopolski Wschodniej w Kramsku i okolicznych wioskach powstaną aż 223 instalacje fotowoltaiczne, 89 magazynów energii, 6 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, 87 powietrznych pomp ciepła, 22 instalacje kolektorów słonecznych i 16 instalacji kotłów na pelet. Wartość podpisanej przez wójta gminy Kramsk umowy to ponad 18 milionów złotych. Tymczasem inna gmina z projektem parasolowym, Kleczew, pyta, czy to się jeszcze opłaca. Na stronach internetowych Kleczewa ukazał się obszerny artykuł "Efektywność OZE w domu zależy bowiem od dobrego projektu całego systemu". W tym celu najlepiej rozmawiać z gminnymi doradcami klimatycznymi. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie domyka kwestię finansowania zadań realizowanych w ramach projektu pod nazwą "Niskoemisyjny transport publiczny w subregionie konińskim", który jest realizowany przy wsparciu unijnych środków z puli pieniędzy dla naszego województwa na sprawiedliwą transformację Wielkopolskiej Wschodniej. Ten duży projekt w przypadku samego tylko Konina obejmuje nową zajezdnię autobusową wraz ze stacją wodorową, 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Nowa zajezdnia autobusowa powstanie przy ulicy Brunatnej w pobliżu słynnego turkusowego jeziorka, które coraz bardziej zarasta i z biegiem lat straci swoją wyjątkową barwę. I nie będzie to jedyna nowość w tym rejonie. Świecące dziś nieco pustkami tereny inwestycyjne w niedalekiej przyszłości mają zapewnić się także prywatnymi projektami. Wśród nich liczone w miliardach euro Centrum Sztucznej Inteligencji, czy być może także dużych rozmiarów zagraniczny magazyn energii. A wracając do inwestycji miejskich związanych z komunikacją autobusową, już w wakacje ma rozpocząć się przebudowa przystanków przy Wieży Ciśnień. Sąsiedztwo dworca kolejowego zyska nowoczesne centrum przesiadkowe obsługujące autobusy MZK i PKS-u oraz innych krajowych i międzynarodowych przewoźników. Planowana jest także przebudowa tego odcinka ulicy Kolejowej, tak by autokary miały ułatwiony, płynny wyjazd. I dodajmy jeszcze, że jutro dojdzie do podpisania umowy pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji a tureckim producentem autobusów Karsan. Berliński mrok i wielka polityka w Koninie. Już 6 maja o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej gościć będziemy postać międzynarodowego formatu, autorkę Magdalenę Parys. W ten sposób w naszej książnicy przy ulicy Dworcowej będzie można spotkać laureatkę Europejskiej Nagrody Literackiej, której twórczość przetłumaczono na 19 języków. Autorka Głośnego Tunelu i wielokrotnie nagradzanego magika przyjeżdża do nas z finałowym tomem swojej słynnej trylogii berlińskiej Floren. Opowieść, która domyka jedną z najważniejszych serii w polskiej literaturze XXI wieku. To rasowe political fiction, które czyta się z zapartym tchem i z rosnącym niepokojem. Świat wykreowany przez Parys niebezpiecznie przypomina naszą rzeczywistość. To historia o wizji Europy, rozdartej wewnętrznymi sporami i skrajnymi ideologiami. Historia o technologii, która wymyka się spod kontroli i o prawdzie, która staje się towarem deficytowym. To również opowieść o bohaterach, którzy w świecie fake newsów próbują ocalić przyszłość kontynentu. Magdalena Parys, polska pisarka, mieszkająca w Berlinie, zadebiutowała w 2011 roku powieścią Tunel. W 2015 została laureatką Europejskiej Nagrody Literackiej za powieść Magik. W 2016 opublikowała Białą Rikę, a niedawno ukazała się jej najnowsza powieść Floren, trzeci tom trylogii berlińskiej. W lipcu 2023 wydane zostało nowe opracowanie powieści Biała Rika, Żeliwne Ptaki, laureatka licznych nagród literackich w kraju i za granicą. Rozmowa

Jak wiadomo, cieszymy się z każdej inwestycji, ale cieszymy się z tego, że samorządy dbają też o zabytki. Powiat Słupecki zawarł umowę z parafią rzymskokatolicką Świętego Mikołaja w Lądku na udzielenie dotacji celowej w wysokości 9200 zł. Środki te mają zostać przeznaczone na renowację i konserwację portretu opata Antoniego Raczyńskiego, obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Dotacja ta, o której mówię, przyznana została na podstawie uchwały Rady Powiatu Słupeckiego w odpowiedzi na pozytywnie rozpatrzony wniosek parafii. Dokument został podpisany przez starostę, wicestarostę i proboszcza parafii w Lądku. Solid Bass, ten zespół już teraz na naszej antenie, później formacja Forever, a przed godziną 17 pamiętajcie, że na naszej antenie oczywiście pojawią się piłkarskie podsumowania weekendu.

0: Konin FM 104.1.
1: Reklama. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

Tak jak wiadomo, przed 17 piłkarskie podsumowanie weekendu. Ten weekend długi był. No i dużo też się działo, jeśli chodzi o rozgrywki. Druga liga, 30 kolejka została rozegrana. Sokół Gleczew przegrał na własnym stadionie z drugą drużyną Śląska Wrocław 0-2. To było 1 maja. Jeśli natomiast chodzi o czwartą ligę, 27 kolejka za nami. Polonia Golina, Warta Międzychód 7-1. LKS Gołuchów, Górnik Konin 1-2. W piątej lidze 3 maja rozegrano 27 kolejkę. SKP Słupca pauzowała. Polonia, druga środa Wielkopolska, Polonus Kazimierz Biskupi 2-1, Polanin Strzałkowo Stella Luboń 1-3, Warta druga Poznań, Wilki Wilczyn 4-1. Mecz Olimpii Koło z drużyną Zjednoczeni Trzemeszno nie odbył się, drużyna gości zrezygnowała z wyjazdu na ten mecz. W klasie okręgowej 24 kolejka za nami. GKS Żerków, Gladiatorzy Pieruszyce 3-1, Zjednoczeni Rychwał, Warta Dobrów 0-0, Zieloni Koźminek, CKS Zbierzk 2-1, Tulisja Tuliszków, Korona Pogoń Stawiszyn 6-1, Błękitni Mąkolno, Strażak Licheń Stary 3-0, Czarni Ostrowite, GKS Sąpolno 3-1, Orzeł Grzegorzew, Tur Turek 0-1, Warta Krzymów, Orły Zagórów, mecz walkowerem 0-3. Kolejne piłkarskie zapowiedzi kolejnego weekendu na naszej antenie w piątek przed godziną 17, a jeszcze dzisiaj do 18 na naszej antenie o tym malutkim zamieszaniu, które ma miejsce, miało miejsce w drużynie kleczewskiego Sokoła.

0: Idzie załamanie pogody, początek już jutro. Polska podpisze z Wielką Brytanią traktat o obronności, jest data. Koniec wyjątkowo długiego sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Od jutra stopniowa zmiana pogody. Do Polski zacznie napływać chłodniejsze powietrze i deszczowe chmury. Pogoda popsuje się najpierw na północy i zachodzie kraju, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie duże z opadami, które miejscami na północy kraju mogą być o umiarkowanym natężeniu i tam też będzie najchłodniej z temperaturą maksymalną około 15 stopni. W pasie od Dolnego Śląska po Podlasie możliwe są także burze.
0: Słonecznie i ciepło będzie jutro jeszcze na południu i wschodzie, ale i tam w kolejnych dniach dotrze chłód i deszcz. Zdjęcia fragmentów arkusza maturalnego w sieci krótko po rozpoczęciu egzaminu z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski nie wyklucza złożenia zawiadomienia do prokuratury, jeśli będzie uzasadnione podejrzenie złamania prawa. Dodaje jednocześnie, że upublicznienie arkuszy w trakcie matury nie wpłynęło na przebieg egzaminu.
3: Zostało zrobione zdjęcie. Zgodnie z procedurami egzaminacyjnymi każda osoba, która tylko wnosi niedozwolone urządzenie, będzie miała unieważniony egzamin maturalny z tego przedmiotu. Więc jeżeli zostało wniesione to urządzenie, to już dyrektor szkoły może unieważnić ten egzamin.
0: A wśród zadań na tegorocznej maturze tradycyjnie była rozprawka. Na jeden z wybranych tematów – wpływ pracy na człowieka i otaczającą go rzeczywistość lub kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
4: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
0: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Jest list gończy za adwokatem od Trumien na Kółkach. Prawnik Paweł Kozanecki został w marcu prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Policja na polecenie sądu miała doprowadzić adwokata do aresztu, ale nie zastała go w miejscu zamieszkania. Zmieniamy temat. Koniec sezonu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Od dziś ze szczytu nie można już zjeżdżać na nartach, ale i tak w tym roku sezon był wyjątkowo długi i udany. Nie da się też wjechać kolejką na Kasprowy, bo ruszył właśnie przegląd techniczny, mówi rzeczniczka Polskich Kolei Linowych Marta Grzywa.
5: Podczas prac serwisowych będziemy szczegółowo sprawdzać zarówno wagoniki, jak i urządzenia napędowe oraz liny. Są to też takie standardowe procedury, które wymagają czasowego wyłączenia kolei z ruchu pasażerskiego.
0: Kolejka ponownie ruszy 22 maja.
1: A co w regionie?
6: Będzie jeszcze bezpieczniej dla tych osób, które po miejscowościach naszego województwa poruszają się na dwóch kółkach, a takich mieszkańców przybywa. Rower oznacza niezależność. Mając wygodną ścieżkę, nie trzeba wsiadać w samochód lub czekać na autobus PKS-u, by skoczyć do sklepu, na pocztę, czy do szkoły albo urzędu.
7: Konsekwentnie poprawiamy bezpieczeństwo przy drodze wojewódzkiej numer 470 Kalisz-Turek. Od wielu lat trwają prace związane z budową kolejnych odcinków ścieżki pieszo-rowerowej. Tym razem Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał umowę na zaprojektowanie kolejnego takiego odcinka w miejscowości Nowe Prażuchy w gminie Ceków-Kolonia do miejscowości Celestyny w gminie Malanów na granicy powiatów kaliskiego i tureckiego. Konsekwentnie pracujemy nad tym, żeby ta ścieżka powstała przy całym odcinku tej drogi, dlatego że ona jest bardzo ruchliwa i bardzo niebezpieczna i myślę, że w przyszłym roku będziemy mogli mówić już o wybudowaniu kolejnego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej przy tej ruchliwej, niebezpiecznej drodze.
6: Zapowiada wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Wielu mieszkańców wsi na co dzień dojeżdża rowerem do sąsiednich miejscowości, na główne przystanki autobusowe, skąd podróżują często do miasta, na przykład do pracy. Cały system dróg dla rowerów wzdłuż dróg wojewódzkich w Wielkopolsce tworzony jest w coraz bardziej przemyślany sposób, tak by ścieżki dla cyklistów i pieszych nie służyły tylko rodzinnej rekreacji, ale by były one wykorzystywane do codziennego przemieszczania się, łącząc podróż rowerem i autobusem.
1: Konin FM. Pogoda.
8: Zbliża się zmiana w pogodzie, ciepłe powietrze, ciepłe, gorące powietrze, które królowało w naszej pogodzie i jeszcze króluje, powoli będzie odchodzić, powoli będzie zmieniać się cyrkulacja powietrza. No i ta cyrkulacja powietrza, która przyniesie zmianę, to zmianę polegającą na ochłodzeniu. Chłodniejsze dni, zwłaszcza środa, czwartek, jeszcze piątek, z opadami deszczu, na które też na pewno czekamy. Jeśli chodzi o burze, te też pojawiają się w prognozach dla naszego subregionu. Na razie na terenie Polski grzmoty, wyładowania atmosferyczne występują jedynie w okolicach Olsztyna, a więc daleko. 25 stopni teraz na termometrze, na barometrze mamy 1011 hektopaskali.
1: Tunin FM.
8: Kalendarz świąt nietypowych dzisiaj tam obrodziło w święta. Dzień kominiarza, dzień garncarza, dzień piekarza. Star Wars dzisiaj. Fani tego serialu świętujecie, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Mamy święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej oraz też oczywiście Dzień Hutnika i Międzynarodowy Dzień Strażaka, więc w naszym regionie strażaków, hutników, pewnie kominiarzy, którzy przynoszą szczęście, i piekarzy nie brakuje. No to pozdrawiamy Was z okazji Waszego święta. Słońce 5.08, początek pracy, koniec po 15 godzinach i 10 minutach. Zachód słońca 18 minut po godzinie 20.

Wszyscy podróżujący po godzinie 17, spokojnie, bez szaleństw, utrudnienia tak występują, na przykład na starych mostach, gdzie roboty drogowe, ale jest spokojnie, widać jeszcze wielu kierujących dzisiaj korzysta z weekendu. Pewnie urlopy, pewnie wolne i ruch na drogach, szczerze trzeba sobie powiedzieć, mimo tego, że jeszcze godziny szczytu obowiązują, to nawet spokojny. Spokojnie też trzeba poruszać się po drogach, żeby nie dostać mandatu. Tutaj pozdrawiamy tych, którzy jadą ulicą Szpitalną. Pozdrawiamy też tych, którzy w Brzeźnie muszą liczyć się z robotami drogowymi na światłach. Krajowa 92. Gdzie jeszcze utrudnienia drogowe? To oczywiście Ślesin. Tam pojawiła się plotka podczas długiego weekendu majowego, że most otwarty. Nie, jeszcze jeździć tą trasą nie wolno. Teraz jeszcze kilka słów o policyjnej akcji, która dziś o poranku. Konin, powiat, policjanci przeprowadzili działania kontrolne pod nazwą Trzeźwy Poranek. Przebadano ponad 1500 kierujących. Niestety nie wszyscy uczestnicy ruchu drogowego zachowali się odpowiedzialnie. 6 osób kierowało pojazdami w stanie po użyciu alkoholu. Ujawniono również jednego nietrzeźwego rowerzystę. W trakcie działań policjanci zatrzymali 6 uprawnień do kierowania. Szerokiej, bezpiecznej podróży, takiej też trasy. Bez dziur życzy Konin FM.

0: Tonin FM.
1: Reklama. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Tu czas płynie wolniej. Zalew, zieleń i spokój. Pensjonat nad zalewem. Miejsce na prawdziwy odpoczynek. Restauracja w dobrą stronę zaprasza na obiady pełne smaku. Planujesz wyjątkowe wydarzenie? Zorganizujemy Twoje przyjęcie okolicznościowe. Od poniedziałku do soboty od 13 do 21, a w niedzielę od 13 do 20. Miejsce na wspólne chwile.
1: Reklama.

Zespół NA, ich pierwszy przebój, Radio Hello. Później tych przebojów już na muzycznym rynku naprawdę wydali ogromną ilość. Wracamy do weekendu majowego. Otóż nietypowe zgłoszenie, nietypową interwencję mieli policjanci z naszego regionu. Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego interweniowali w sprawie nietypowego zdarzenia. Mowa o koniu przy ulicy Ślesińskiej w Koninie. Poruszał się on bez żadnej opieki. Policjanci szybko zabezpieczyli zwierzę, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego w tej ważnej części miasta, bowiem zwierzę biegało w okolicach Krajowej 25. Sytuacja wymagała działania służb. Mundurowi zadbali, by zwierzę znajdowało się w bezpiecznym miejscu. Dzięki profesjonalizmowi funkcjonariuszy koń nie stwarzał dalszego zagrożenia dla kierowców oraz pieszych korzystających z trasy w kierunku Ślesina. Tuż po zabezpieczeniu zwierzęcia Komenda Miejska Policji w Koninie rozpoczęła intensywne działania, które miały na celu ustalenie tożsamości opiekuna tego zwierzęcia. W tym celu informacja o znalezieniu konia została opublikowana w mediach społecznościowych wraz z prośbą o pilny kontakt. Warto podkreślić, że dzięki dużemu zaangażowaniu lokalnej społeczności oraz licznym udostępnieniom finał akcji okazał się pomyślny. W rezultacie właściciel konia szybko został odnaleziony i powiadomiony o miejscu przebywania swojej zguby.

0: że lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Możliwe, że węglowy blok w elektrowni Pątnów będzie czynny jeszcze w 2027 roku. Grupa ZEBAK zaczyna zwalniać tempo. Wydobycie z jedynej czynnej odkrywki kopalni węgla brunatnego Konin w Tomisławicach koło Wierzbinka w kolejnych miesiącach będzie prowadzone na dużo mniejszą skalę, a elektrownia na konińskim osiedlu Pątnów ma być uruchomiona rzadziej, już tylko wtedy, gdy pozostałe źródła w Polsce wraz z farmami wiatrowymi i słonecznymi nie będą w stanie zapewnić odpowiedniej mocy na potrzeby kraju. Spółka chce postarać się o przedłużenie możliwości sprzedaży prądu z węgla także w 2027 roku. Pierwotnie miało to być do końca bieżącego, jednak ZEPAK zawiesił projekt związany z przekształceniem Pątnowa na blok gazowy. Firma Solorzów liczy, że w przeciągu roku wyjaśni się kwestia dotycząca rządowego lub prywatnego atomu w tej lokalizacji. Do tego czasu nic nie stoi na przeszkodzie, by energię elektryczną w dalszym ciągu wytwarzał blok węglowy. Jednocześnie złoże eksploatowane przez kopalnię pozwoli na wydobycie węgla do końca 2026. Tymczasem w Turku trwa nieco opóźniona budowa elektrowni gazowo-parowej ZEPAK-u. Zakład ma ruszyć w drugiej połowie przyszłego roku. Prywatny gigant energetyczny rozważa także kolejne OZE w regionie. W Przykonie, w powiecie tureckim, ma powstać jeszcze jedna farma fotowoltaiczna. Miasto Konin wspólnie z Łuczką Specjalną Strefą Ekonomiczną stworzy park przemysłowy. Będzie miał powierzchnię 37 hektarów. Prezydent Piotr Korytkowski podpisał umowę.

0: oraz Centrum Logistycznego w Koninie. Chodzi o znanego producenta renomowanej karmy dla psów, która dobrze sprzedaje się w Polsce, jednak wciąż nie jest produkowana w naszym kraju. Firma chce zainwestować u nas w mieście, jednak potrzebuje do tego dużego terenu. Rozwiązaniem w tej kwestii ma być współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną i pozyskanie działek od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nowy zakład w Koninie powinien dać około 100 stabilnych miejsc pracy. Władze Konina liczą, że zarówno chińska fabryka baterii do samochodów elektrycznych, jak i czeski producent karmy będą bodźcem, który uruchomi potencjał miasta, przyciągając tu kolejne przedsiębiorstwa. Muzykoterapia, dobrostan, teatroterapia, biblioterapia, choreoterapia, plastykoterapia, hortiterapia, motywacja i kreatywność, skulptoterapia czy ABC arteterapii w pigułce. Do późnej jesieni w Koninie będą odbywać się warsztaty pod okiem najlepszych trenerów, praktyków w Polsce. Terapia przez sztukę to niezwykła moc, która otwiera zamknięte drzwi. Stąd Fundacja imienia dr. Piotra Jonaszka Podej Dalej zaplanowała szereg takich zajęć w ramach 11. edycji projektu Arteterapia drogą do twórczej integracji. Jest on skierowany do terapeutów, nauczycieli, asystentów i wolontariuszy z różnych instytucji i organizacji z całego kraju. Rekrutacja trwa do 30 czerwca. Fundacja Podej Dalej od lat prężnie działa na rzecz osób z problemami ruchowymi, szczególnie tych, które w wyniku wypadków z dnia na dzień musiały zacząć korzystać z wózka. W mieście działa mieszkanie treningowe, w którym osoby z różnych województw uczą się samodzielności. Jeszcze większe dzieło powstaje w Wąsoszach w gminie Ślesin. Tam nad jeziorem działa już doskonale wyposażony ośrodek rehabilitacyjny, a w budowie są specjalne mieszkania, które dożywotnio będą mogły zajmować osoby z niepełnosprawnością. Podopieczni fundacji, mimo poruszania się na wózku, potrafią świetnie grać w koszykówkę czy nawet latać paralotniami i szybowcami.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

Po długich staraniach w Żgowie ma powstać nowa stacja pogotowia ratunkowego Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Będzie ona mieścić się w budynku po byłej szkole podstawowej przy ulicy Konińskiej w Żgowie. W stacji działać będzie zespół ratownictwa medycznego dostępny 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Obecnie trwają tam prace remontowe, które dostosują budynek do wszystkich wymaganych standardów. Jak informuje samorząd gminy Żgów, funkcjonowanie takiej stacji na terenie gminy oznacza w praktyce szybszy dojazd ratowników do pacjentów, lepszy dostęp do pomocy medycznej oraz większe bezpieczeństwo dla wszystkich mieszkańców.

0: Konin FM. Konin FM.
1: Reklama. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Budujesz dom? Myślisz o gruntowej pompie ciepła lub własnej studni? Carlos wykonuje profesjonalne odwierty głębinowe. Kompleksowa realizacja prac wiertniczych. Zadzwoń 63 246 21 73. Carlos, Konin, Laskuwiec, Jana Pawła II 82, kierunek na Licheń.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.

Te panie, które znamy chyba najbardziej z przeboju Seksualna Niebezpieczna, Miriami na naszej antenie. Miały być informacje dotyczące zamieszania w drużynie Kleczewskiego Sokoła w tej godzinie. Słowa dotrzymuję, bowiem do istotnych wydarzeń doszło w tej drużynie. Po ostatnim meczu ligowym z drugą drużyną Śląska Wrocław, oczywiście w ramach rozgrywek drugiej ligi, klub poinformował w oficjalnym oświadczeniu o tym, że trener Tomasz Pozorski złożył rezygnację z funkcji pierwszego szkoleniowca zespołu. Decyzja, jak przekazana, była podyktowana poczuciem odpowiedzialności za wyniki drużyny oraz chęcią umożliwienia władzom klubu ewentualnej zmiany na stanowisku trenera w decydującej fazie sezonu. Sytuacja kleczewskiej drużyny sprawia, że końcówka rozgrywek będzie kluczowa w kontekście utrzymania na poziomie drugiej ligi. Zarząd klubu nie przyjął jednak dymisji szkoleniowca. W komunikacie podkreślono, że za dalszą współpracą z trenerem odpowiedzieli również zawodnicy. Władze oraz drużyna wyraziły przekonanie, że Tomasz Pozorski pozostanie odpowiednią osobą do prowadzenia zespołu w tym obecnym, wymagającym momencie sezonu. Przed drużyną z Kleczewa najważniejsza część tych rozgrywek. Klub, sztab szkoleniowy oraz piłkarze deklarują pełną mobilizację i jedność w walce o utrzymanie w drugiej lidze. Jutro, wtorek, po godzinie 15 zapraszam, rozpocznie się spotkanie moje z wami, program Popołudnie w dobrym rytmie, za poniedziałkowe, poweekendowe, po długim weekendzie moje spotkanie z wami już teraz. Dziękuję. Wojtek Maciejewski mówię, do usłyszenia, uważajcie na siebie, bye bye.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Ruszają egzaminy maturalne. W przerwie od stresu polecamy młodym mieszkańcom Wielkopolski Wschodniej zanurzyć się w marzenia o życiu na uczelni. Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych w Koninie zachęca abiturientów, by w internecie sięgnęli po najnowszy informator, w którym opisano wszystkie kierunki, na które będzie można próbować się dostać. To dwa inżynierskie, automatyka i robotyka oraz mechanika i budowa maszyn. 9 magisterskich, filologia angielska, germańska, finanse i rachunkowość, gospodarka i administracja. Administracja publiczna, języki obce w mediach i biznesie, pedagogika, pielęgniarstwo, psychologia i komunikacja w zarządzaniu, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zdrowie publiczne. Do tego 12 kierunków licencjackich, bezpieczeństwo wewnętrzne, biznes międzynarodowy, dietetyka, filologia angielska, germańska, finanse i rachunkowość, języki obce w mediach i biznesie, kosmetologia, logistyka, pedagogika, pielęgniarstwo, resocjalizacja i wychowanie fizyczne. Jest też coś dla nieco starszych, którzy matury mają już za sobą. To 9 możliwości studiów podyplomowych, administracja samorządowa, analiza danych i sztuczna inteligencja w przedsiębiorstwie, budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii, cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, oszczędne wytwarzanie, psychologia biznesu i coaching, rachunkowość i podatki, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie kadrami i prawo pracy. Do tego 5 możliwości kształcenia specjalistycznego, gospodarka magazynowa, kadry i płace, marketing w mediach społecznościowych, odnawialne źródła energii i trener personalny. Rekrutacja do Konińskiej Uczelni rozpocznie się 22 czerwca. Cudowne życie obejrzymy w ramach spotkania z cyklu Kino Seniora. Tytuł filmu jest dość przewrotny. To trudny temat, zmuszający do refleksji. Fabuła osadzona jest w latach 60. W pewnej rodzinie na świat przychodzi chłopiec, najstarszy z 6 rodzeństwa. Rodzi się z rzadką i trudno uleczalną w tamtych czasach wadą. Stopą końsko-szpotawą. Medycyna rozkłada ręce, chłopiec może być skazany na opiekę innych do końca życia. Lekarze nie dają mu szans na wyzdrowienie i normalne życie. Roland ma mamę, upartą, nieugiętą o wielkim sercu, której nikt nie zatrzyma w walce o dobro dziecka i jego cudowne życie. Recenzenci piszą, że ten film jest odą do wszystkich matek, które każdego dnia walczą o swoje dzieci, które przeszły heroiczną drogę, pokonując przeciwności i przeszkody i nie poddały się. Smaku tej historii dodaje fakt, że bohater cudownego życia to nie zlepek historii, lecz człowiek z krwi i kości, który po latach zdecydował się opowiedzieć o tym, co go spotkało. Roland Perez, bo tak naprawdę się nazywa, jest francuskim dziennikarzem i adwokatem, który nigdy wcześniej nie wywoływał tematu własnej niepełnosprawności. Opowiedział ją w hołdzie dla własnej mamy i innych matek. Seans w kinie Centrum w Konińskim Centrum Kultury w czwartek 7 maja o 11. W Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie jest już nowe wydanie powieści Księżniczka, której autorką była właśnie Zofia Urbanowska. Ta klasyczna, pozytywistyczna historia powraca, oferując czytelnikom refleksję nad wartością pracy i patriotyzmem. To historia Helenki, córki z ubażałego szlachcica. Powierzchownie wykształcona, nieprzygotowana do samodzielnego życia, z powodu całkowitego bankructwa ojca musi podjąć pracę zarobkową. Zatrudniona w firmie ogrodniczej, trafia w środowisko ludzi skupionych na pracy, pozornie oschłych i pozbawionych cech, które ona postrzegała jako atrakcyjne. Z czasem dostrzega ich patriotyczną postawę, przejmuje ich ideały i uczy się być wartościowym, samodzielnym członkiem społeczeństwa. Ta opowieść konińskiej pisarki propaguje emancypację kobiet i inne idee pozytywizmu. W maju będziemy obchodzić imieniny Zofii. Co roku w miejscowości, w której słynna dla nas pisarka przyszła na świat, organizowana jest uroczystość z okazji jej urodzin i imienin. Zapraszamy 15 do Kowalewka w gminie Żgów, w Domu Kultury noszą imię Zofii Urbanowskiej. Tego dnia o 11 po części oficjalnej przewidziano rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na zaczarowaną okładkę, część artystyczną i spotkanie przy kawie. Galeria Wieża Ciśnień przy Konińskim Dworcu zaprasza na wystawę pracy Pauliny Kowalczyk. To artystyczne działanie z uwzględnieniem specyfiki przestrzeni miejsca. Artystka za pomocą obiektów i materiałów stara się swoją ekspozycję zintegrować z miejscem wystawy i wejść z nim w dialog. Tytuł wystawy, zapisany jako Delta S, jest dość symboliczny i można go interpretować na kilka sposobów, zależnie od kontekstu pracy artystycznej. Delta oznacza zmianę lub różnicę w czasie albo między stanami. To pojęcie pochodzi z matematyki. matematyki i fizyki. S często oznacza różne rzeczy w zależności od dziedziny, na przykład w fizyce entropię, miarę nieuporządkowania, w matematyce sumę, w sztuce stan, system, strukturę czy sens. Na wernisaż do Centrum Kultury i Sztuki Galerii Wieża Ciśnień w Koninie zapraszamy w piątek 8 maja o godzinie 18. Wstęp wolny. Przypomnijmy, że zabytkowy obiekt niedawno przeszedł przebudowę. Wieża zmieniła swój wygląd na zewnątrz, a wewnątrz zyskała bardziej przyjazne pomieszczenia i infrastrukturę, w tym windę, dzięki czemu wizyta w tym budynku nie stanowi już problemu dla seniorów, osób z niepełnosprawnością czy mam z wózeczkami dziecięcymi. Tym bardziej interesująca może wydawać się wystawa, której autorka zamierza wpisać swoją ekspozycję w przestrzeń tego miejsca. Informacje przydatne osobom niepełnosprawnym dotyczące m.in. zasad przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz uprawnień pracowników. To będą główne tematy dyżuru eksperckiego ZUS-u, który 19 maja o godzinie 13 odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Żgowie w powiecie konińskim. Mowa będzie również o świadczeniach wspierających i o orzekaniu o niezdolności do pracy, jak również o zakładaniu kont na platformie usług elektronicznych, czyli o całym zestawie nowoczesnych rozwiązań, z których można skorzystać bez osobistego wybierania się do urzędu w Koninie. Słowem, ma być o wsparciu obywatela na każdym etapie. Wszystkie zainteresowane osoby mogą wziąć w tym spotkaniu udział. 19 dzień maja, będzie to wtorek, godzina 13, Urząd w Żgowie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina też, że w różnych sprawach można telefonować na infolinię. W Wielkopolsce dla mieszkańców okolic Poznania, Konina czy Kalisza to ten sam numer telefonu do Warszawy 22 560 1600. Jest on odbierany w dni robocze od 7 rano do godziny 18. Przypomnijmy też, że jedną z alternatywnych wizyt w urzędzie ZUS-u są e-wizyty. Można się na nie zgłosić przez internet.
2: Konin FM.
0: Konin FM.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: Wiadomości sportowe Konin FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Daria Kasatkina lub Katie McNally będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem 4. Magdalena rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie 3 razy ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini. Dawid Kroczek został nowym trenerem piłkarzy Rakowa Częstochowa. Zastąpił zwolnionego w niedzielę Łukasza Tomczyka. Kroczek, który skończył właśnie 37 lat w Ekstraklasie, prowadził jedynie Krakowie, a ostatnio najpierw był w Częstochowie asystentem Marka Papszuna, a po jego odejściu do Legii pracował w pionie skautingu. Tydzień temu Bayern Monachium zapewnił sobie kolejne mistrzostwo Niemiec, a teraz poznaliśmy nowego mistrza Włoch. Tytuł na 3 kolejki przed końcem wywalczył Inter Mediolan Piotra Zielińskiego. Robert Lewandowski i FC Barcelona muszą jeszcze poczekać. Michał Waszkiewicz.
8: Inter w tym sezonie we Włoszech grał najrówniej. Końcówkę miał piorunującą i wygrywający z Parmą 2-0 zapewnił sobie 21. mistrzostwo w historii. Kibice od razu po meczu wyszli na Piazza Duomo świętować. Jestem taki szczęśliwy, wygrywamy mistrzostwo po 2 latach przerwy. Zasłużyliśmy na to, dlatego teraz świętujemy. Celebrujemy, bo to unikatowe uczucie, zwłaszcza po trudnym ostatnim roku. Coś wspaniałego. Każde mistrzostwo smakuje tak jak za pierwszym razem. Warto zaznaczyć, że duży udział w mistrzostwie Interu miał Piotr Zieliński, który rozgrywa znakomity sezon. W Hiszpanii już wczoraj mogła świętować FC Barcelona, ale Real Madryt swój mecz wygrał, dlatego może zrobić to w niedzielę w meczu z Realem.
7: A dziś w La Liga zakończenie 34. kolejki. W ostatnim meczu tej serii gier walcząca o utrzymanie Sevilla podejmie o 21:00 Real Sociedad.

0: Podsumowanie dnia.
1: Kolejne proklimatyczne atrakcje obok Konina. Tym razem czeka nas zielona inwestycja w Żychlinie w gminie Stare Miasto. Powstanie tam tężnia i ogród terapeutyczny. Wójt Dariusz Puchała podpisał już umowę na realizację kolejnego obszaru w ramach projektu Ogrody Terapeutyczno-Edukacyjne gminy Stare Miasto jako forma adaptacji do zmian klimatu. W sąsiedztwie Placu Zabaw i Parku Dinozaurów w Żychlinie powstanie tężnia solankowa. Będą też nowe nasadzenia oraz elementy małej architektury, m.in. pergola, ławki i tablice edukacyjne. To część większego projektu realizowanego w aż 8 różnych lokalizacjach na terenie gminy. Przy Urzędzie, Orliku, szkołach w Starym Mieście, Liścu Wielkim, Modle Królewskiej, Żdżarach i Żychlinie, a także na Placu Zabaw w tej ostatniej z miejscowości. Łącznie powstanie lub zostanie zmodernizowanych około ponad 0,5 hektara zielonej infrastruktury sprzyjającej edukacji, rekreacji i odpoczynkowi. Ten projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 1 200 000 zł z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest do końca bieżącego roku. Tymczasem póki co, kilka dni temu po zimowej przerwie, została uruchomiona tężnia solankowa przy kompleksie boisk Orlik w Starym Mieście. To idealne miejsce, by się zrelaksować i zadbać o zdrowie. Tężnia czynna jest codziennie w godzinach 9:00–21:00. Zalecany czas jednorazowego pobytu to nie więcej niż godzina. Przypomnijmy, że ta tężnia powstała w ubiegłym roku z inicjatywy mieszkańców. Zakończyła się kolejna ważna inwestycja na terenie miasta i gminy Golina. Był to projekt pod nazwą Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. Zagospodarowanie placu ulicy Piaskowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej. Przedsięwzięcie uzyskało znaczące wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 185 000 zł. Efektem jest nowoczesna, zielona przestrzeń miejska, która łączy funkcje ekologiczne, rekreacyjne i społeczne. Nowo powstała enklawa została wyposażona w elementy małej architektury, takie jak tężnia solankowa o właściwościach terapeutycznych i relaksacyjnych, altana, ławki, siedziska oraz pergole. Projekt ma na celu nie tylko poprawę estetyki otoczenia, ale przede wszystkim przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych. Zwiększenie powierzchni terenów zielonych oraz wprowadzenie rozwiązań sprzyjających bioróżnorodności wpływa korzystnie na mikroklimat oraz komfort życia mieszkańców. Plac został także wyposażony w nowoczesne oświetlenie LED, system nawodnień oraz monitoring, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa i funkcjonalności tego miejsca. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom przestrzeń jest dostępna dla szerokiego grona użytkowników, zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Nowa przestrzeń zyskała również swoją nazwę – skwer kropi i liści. Została ona wybrana w drodze konkursu, w którym udział wzięli mieszkańcy gminy Golina, co dodatkowo podkreśla społeczny charakter inwestycji. Na większości powierzchni kraju wyraźnie widać oznaki suszy glebowej, alarmuje Wielkopolska Izba Rolnicza. W naszym województwie, z wyjątkiem środkowej części, gleba jest mocno przesuszona. Wilgotność wierzchniej warstwy w niektórych gminach wynosi tylko 25%. Nie wróży to dobrze plantacjom, dlatego należy w miarę możliwości zatrzymać wodę, jeśli tylko spadną bardziej obfite deszcze. Stany wód w rzekach kraju również są niskie. Pojawiły się już obszary suszy hydrologicznej. Na odcinku Górnej Noteci prawie do źródeł w gminie Chodecz w wysokości gminy Więcbork w województwie kujawsko-pomorskim. Susza hydrologiczna objęła również odcinek Górnej Warty. Na koniec kwietnia stan wody w rzece Warcie w Poznaniu wynosił 168 cm. Obecnie uprawy w Wielkopolsce są już osłabione przez niedobory wody, a przymrozki, których doświadczyliśmy jeszcze nie tak dawno, wpłynęły na i tak już nie najlepszą kondycję roślin. Jeśli aura nie przyniesie opadów deszczu, na pewno odczują to plantacje. Dodajmy, że już przed kilkoma dniami wiele nadleśnictw w okolicach Konina i Kalisza wydało ostrzeżenia o dużym zagrożeniu pożarowym. By te obawy minęły, musiałoby nieźle i długo popadać. Po długim weekendzie warto zajrzeć do szpitala w Koninie lub wybrać się na jedną z terenowych akcji krwiodawstwa. To czas, gdy siłą rzeczy na blokach operacyjnych zaczyna brakować tego cennego płynu, którego nie da się niczym zastąpić, a jest on wykorzystywany zarówno przy planowanych operacjach, przy nagłych zabiegach u osób z wypadków, czy często także przy porodach. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu w środę 6 maja w godzinach od 8 do 11 zaprasza do Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Kościuszki w Turku. W sobotę 9 od 8:30 do 12:30 akcja krwiodawstwa zostanie przeprowadzona w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie przy ulicy 700-lecia. W niedzielę znów Turek, tym razem w remizie OSP przy ulicy 3 maja od 9 do 12, także w niedzielę 10 maja w Przedczu. W sali sportowej przy ulicy Szkolnej od 9 do 13 krew można oddawać także każdego roboczego dnia w szpitalu przy ulicy Wyszyńskiego w Koninie. Krwiodawcom przysługują m.in. 2 dni wolnego w pracy. Rada Powiatu Konińskiego podjęła szereg uchwał, w większości dotyczących

0: województwu wielkopolskiemu na realizację inicjatywy budowy nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Powiat koniński pozytywnie odniósł się do tego przedsięwzięcia, podkreślając jego znaczenie dla zachowania dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju społecznego, edukacyjnego i turystycznego regionu. Ostatnią z podjętych uchwał było przyjęcie nowej edycji powiatowego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół prowadzonych przez powiat koniński wraz z określeniem zasad i trybu przyznawania stypendiów oraz nagród. Program ten rozszerza zakres wsparcia o możliwość nagradzania pasji i talentów zawodowych, artystycznych i sportowych, umożliwiając docenienie zaangażowania i osiągnięć uczniów.
1: Konin FM.
2: Konin FM.

0: Konin FM. Pogoda.
1: Nad morzem jutro do 12 stopni, na zachodzie do 20, a na Podkarpaciu nawet 28. Słońca nieco mniej, może padać deszcz na północy i zachodzie, a w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę po Kujawy, Warmię i Mazury możliwe burze.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Ważne wskazówki dla kierowców, którzy na co dzień nie bywają w Koninie i nie przyzwyczaili się jeszcze do drobnych zmian na terenie miasta. Jadąc trasą warszawską, czyli drogą krajową nr 92 od koła w kierunku centrum Konina, na wysokości rozebranej wschodniej nitki mostu nad Wartą, przy wjeździe i zjeździe od niedawna są dwa duże uszkoki. Wszystko jest pod kontrolą, nie stwarza to niebezpieczeństwa, jednak kierowcy powinni dostosować prędkość samochodu do obowiązującego na tym odcinku ograniczenia. Są kamery monitoringu, więc jeśli ktoś uszkodzi sobie auto, ubezpieczyciel z łatwością może udowodnić zbyt szybką jazdę. W Nowym Koninie zwracajmy szczególną uwagę na zmienioną organizację ruchu na alejach 1 maja. Kierowcy powinni trzymać się wyznaczonych pasów, by nie pomylić swojego toru jazdy z buspasami i drogą dla rowerów. Na skrzyżowaniu Alei z Dworcową zwróćmy uwagę na nowe, oddzielne pasy do skrętów w poszczególne kierunki, a także na śluzy dla rowerzystów, które są w naszym mieście zupełną nowością. Nowością jest też sygnalizacja świetlna w okolicy Zespołu Szkół imienia Mikołaja Kopernika. Światło u zbiegu Alei Traugutta i Broniewskiego z jednej strony zwiększają bezpieczeństwo pieszych, szczególnie idącej do szkoły młodzieży, z drugiej kierowców samochodów, którzy mogą już wyjeżdżać z Broniewskiego w stronę Kościoła Świętego Maksymiliana. Studenci architektury z Politechniki Poznańskiej pracują nad projektem terenów rekreacyjnych w Kleczewie. Pierwszy z nich za stadionem miejskim, drugi w otoczeniu koparki stojącej przy rondzie obok drogi na Sławoszewek.
2: Efektem, na co liczymy, mają być nowoczesne koncepcje, które uatrakcyjnią te miejsca, no a nam w przyszłości jako gminie pomogą w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na ich realizację. Wierzę, że już wkrótce otrzymamy kilkadziesiąt zróżnicowanych koncepcji, tak jak to pewnie zazwyczaj bywa, od skromnych, budżetowo rozwiązań po naprawdę śmiałe wizje z dużym rozmachem. No i teraz plan mamy taki, aby z tych najlepszych pomysłów przedstawionych przez studentów, abyśmy mogli złożyć jedną, jakąś optymalną wersję końcową, która faktycznie trafi do realizacji. Uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ studenci nie projektują do szuflady, tylko mierzą się z takimi no, naprawdę konkretnymi problemami gospodarczymi, przestrzennymi, no bo to nie jest teoretyzowanie. Oni po prostu muszą iść w teren, zobaczyć jak to wygląda i zastanowić się, co tam może powstać, a co jest po prostu nierealne.
1: Studenci za swoje projekty w nagrodę dostaną pieniądze od gminy Kleczew. Średnia koparka po KWB Konin SCHRS 315, której otoczenie ma ulec zmianie, też przejdzie remont.
2: Warto wspomnieć, że ta koparka z naszym regionem jest związana już od 61 lat. To znaczy w 1965 w maju rozpoczynała tutaj swoją pracę w czasie budowy wkopu udostępniającego na odkrywce Kazimierz Południe. I była to główna maszyna wydobywająca węgiel na tej odkrywce. Warto wspomnieć, że ona wykopała niemalże połowę węgla, jaki na tej odkrywce był, czyli prawie 57 milionów ton węgla i zebrała ponad 2,5 miliona metrów sześciennych nakładu. To są przeolbrzymie masy ziemi. No i przez lata ta koparka przeszła wraz z macierzystą odkrywką trasę aż od Kazimierza Biskupiego do Kleczewa, gdzie zakończyła pracę 22 października 2010 roku na odkrywce Kazimierz Północ. No i wtedy po wyprowadzeniu jej już z wyrobiska na powierzchnię maszyna została wyremontowana i przekazana miastu Kleczew. No więc po tylu latach najwyższy czas na kolejny remont naszego eksponatu.
1: Mówił burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski. Modernizacja nieczynnej maszyny ma być kompleksowa. Chodzi o to, by miejska atrakcja nie stwarzała zagrożenia dla turystów. Remont ma zostać przeprowadzony jeszcze w tym roku. Może on kosztować około 370 tysięcy złotych. Dodajmy, że koparka stojąca w Kleczewie jest 8 razy lżejsza od Dolores, ale wciąż stanowi dużą atrakcję. Czy Centrum Sztucznej Inteligencji w Koninie przekona rząd, by to właśnie tu, a nie w Bełchatowie, stanęła druga państwowa elektrownia jądrowa? Takiego zdania jest wiceprezydent miasta Paweł Adamów.
3: Powstanie data center w Koninie może przyczynić się także do podjęcia decyzji o budowie elektrowni jądrowej. Elektrownia jądrowa w Koninie będzie miała tuż za płotem ogromnego odbiorcę energii. Data center będzie pochłaniać aż 1% energii, które pochłania dzisiaj Polska. To powoduje, że jest to bardzo poważny klient dla przyszłej elektrowni jądrowej. Data center zapewni także bardzo dużo ciepła na rzecz naszego miasta. Ten temat był omawiany na specjalnym posiedzeniu Komisji Energii, której przewodniczy poseł Tomasz Nowak. Przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji elektrowni jądrowej może to być bardzo ważny argument na rzecz Konina.
1: Centrum Sztucznej Inteligencji ma kosztować prywatnego inwestora około 3 miliardów euro, co oznacza także duży zastrzyk środków w postaci podatków dla miasta. Ma to być jeden z najważniejszych projektów infrastruktury cyfrowej w kraju. Inwestycja ma docelowo osiągnąć ponad 260 MW mocy IT, co oznacza, że znajdzie się w czołówce projektów AI Ready. Projektem interesują się zagraniczni inwestorzy. Przypomnijmy, że niezależnie od rządu o budowie elektrowni atomowej w Koninie, poważnie myśli grupa ZEPAK. Prywatna firma rozważa we współpracy z Amerykanami albo małe reaktory, albo dużą elektrownię. Stały odbiorca prądu w postaci energochłonnego Centrum Sztucznej Inteligencji może jeszcze bardziej przekonać te podmioty do postawienia na terenie Konina reaktorów. Data Center ma bowiem posiadać farmy OZE w okolicy, jednak potrzeba także stabilnego źródła. Będzie jeszcze bezpieczniej dla tych osób, które po miejscowościach naszego województwa poruszają się na dwóch kółkach, a takich mieszkańców przybywa. Rower oznacza niezależność. Mając wygodną ścieżkę, nie trzeba wsiadać w samochód lub czekać na autobus PKS-u, by skoczyć do sklepu, na pocztę, czy do szkoły albo urzędu.
4: Konsekwentnie poprawiamy bezpieczeństwo przy drodze wojewódzkiej numer 470 Kalisz-Turek. Od wielu lat trwają prace związane z budową kolejnych odcinków ścieżki pieszo-rowerowej. Tym razem Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu podpisał umowę na zaprojektowanie kolejnego takiego odcinka w miejscowości Nowe Prażuchy w gminie Ceków-Kolonia do miejscowości Celestyny w gminie Malanów na granicy powiatów kaliskiego i tureckiego. Konsekwentnie pracujemy nad tym, żeby ta ścieżka powstała przy całym odcinku tej drogi, dlatego że ona jest bardzo ruchliwa i bardzo niebezpieczna i myślę, że w przyszłym roku będziemy mogli mówić już o wybudowaniu kolejnego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej przy tej ruchliwej, niebezpiecznej drodze.
1: Zapowiada wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Wielu mieszkańców wsi na co dzień dojeżdża rowerem do sąsiednich miejscowości, na główne przystanki autobusowe, skąd podróżują często do miasta, na przykład do pracy. Cały system dróg dla rowerów wzdłuż dróg wojewódzkich w Wielkopolsce tworzony jest w coraz bardziej przemyślany sposób, tak by ścieżki dla cyklistów i pieszych nie służyły tylko rodzinnej rekreacji, ale by były one wykorzystywane do codziennego przemieszczania się, łącząc podróż rowerem i autobusem. Stowarzyszenie Halo oraz Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Koninie zapraszają na wyjątkowe wydarzenie artystyczne, a będzie to koncert wykładowców trzecich warsztatów muzyki dawnej. Ten występ będzie punktem kulminacyjnym ogólnopolskich warsztatów, które przyciągają do Konina wybitnych instrumentalistów oraz młodych adeptów sztuki wykonawczej na instrumentach historycznych. To rzadka okazja, by usłyszeć brzmienie epoki baroku i renesansu w mistrzowskim wykonaniu. Wydarzenie odbędzie się w ostatnią sobotę maja, czyli 30 o godzinie 16 w sali koncertowej Szkoły Muzycznej na Starówce. Wstęp jest wolny, ale trzeba mieć bezpłatną wejściówkę. Można o nie pytać w Państwowej Szkole Muzycznej w Koninie. Te warsztaty oraz koncert cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem środowiska kulturalnego regionu oraz środowisk akademickich z całej Polski. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Konińska Muzyczna często gości nietuzinkowe wydarzenia. Mieszkańcy bardzo chętnie eksperymentują ze sztuką, a dźwięki muzyki dawnej płynące z instrumentów historycznych będą z pewnością wyjątkową ucztą dla zmysłów.

0: my, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama.
8: Wiadomości sportowe Konin FM.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Stefan Horngacher wraca do Polski. Austriacki trener będzie koordynatorem systemu szkolenia w reprezentacji skoczków narciarskich. Jak informuje PZN, Horngacher ma, tu cytat, ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych. Austriacki szkoleniowiec był już trenerem biało-czerwonych w latach 2016-2019. Pod jego wodą biało-czerwoni zdobyli m.in. dwa medale igrzysk w Pjongczangu, złoto wywalczył w Korei Kamil Stoch, a brąz drużyna. Iga Świątek wróciła na trzecie miejsce w światowym rankingu tenisistek i przygotowuje się do turnieju w Rzymie. A lider rankingu tenisistów, Jannik Sinner, właśnie ustanowił nowy rekord, wygrywając 5 turniejów rangi Masters z rzędu. Michał Waszkiewicz.
10: W listopadzie Paryż, a w tym roku najpierw Indian Wells, potem Miami, następnie Monte Carlo i teraz Madryt. Jannik Sinner wygrał 5 tysięczników z rzędu jako pierwszy tenisista w historii. Jeśli wygra teraz w Rzymie, to jako drugi w historii po Nowaku Dżokowiczu skompletuje triumfy we wszystkich 9 turniejach Masters. Oczywiście triumf w Hiszpanii umocnił Włocha na pierwszym miejscu w rankingu. U pani niezmiennie prowadzi Arena Sabalenka, a Iga Świątek od dziś jest trzecia, mimo niepowodzenia w Madrycie, bo jeszcze więcej punktów straciła tam Coco Gauff. Dobrze, tyle że w dużo mniejszych turniejach spisali się Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Polka wygrała imprezę w Chinach, a Hubi w Cagliari przegrał dopiero w finale. Teraz światowa czołówka rozpocznie jutro rywalizację w Rzymie. To ostatni poważny sprawdzian przed wielkoszymowym French Open.
9: O czym mówił Michał Waszkiewicz. Zaledwie 19-letni Polsek Sas, okrzyknięty cudownym dzieckiem kolarstwa, wystartuje w tegorocznej edycji Tour de France i zostanie najmłodszym od prawie 90 lat kolarzem na trasie Wielkiej Pętli. Gospodarze pokładają w nim duże nadzieje. Ostatnim Francuzem, który wygrał najsłynniejszy wyścig na świecie, był Bernard Hinault w 1985 roku. W kwietniu utalentowany kolarz wygrał wyścig dookoła kraju Basków, triumfował w klasyku Strzała Walońska i zajął drugie lokaty w Stradę Bianche i Liège-Bastogne-Liège, w obu przypadkach za Tadejem Pogaczarem. Tour de France rozpocznie się w Barcelonie 4 lipca, a zakończy 22 dni później w Paryżu.

0: Konin FM. Regionalne podsumowanie dnia.
1: Subregion koniński w porównaniu do kaliskiego, pilskiego, leszczyńskiego czy nawet do okolic Poznania staje się przykładem pod względem mocy wytwarzanej energii ze słońca oraz niskiego zanieczyszczenia powietrza. Niegdyś uchodziliśmy za truciciela, gdy huta i elektrownie jeszcze w latach 90. miały problem z emisją szkodliwych substancji. Dziś mamy najwięcej instalacji odnawialnych źródeł energii nie tylko na terenach pokopalnianych, ale i na prywatnych domach. Kolejna gmina rusza z dużym projektem parasolowym. Dzięki środkom unijnym na transformacji Wielkopolski Wschodniej w Kramsku i okolicznych wioskach powstaną aż 223 instalacje fotowoltaiczne, 89 magazynów energii, 6 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej, 87 powietrznych pomp ciepła, 22 instalacje kolektorów słonecznych i 16 instalacji kotłów na pelet. Wartość podpisanej przez wójta gminy Kramsk umowy to ponad 18 milionów złotych. Tymczasem inna gmina z projektem parasolowym, Kleczew, pyta, czy to się jeszcze opłaca. Na stronach internetowych Kleczewa ukazał się obszerny artykuł. Efektywność OZE w domu zależy bowiem od dobrego projektu całego systemu. W tym celu najlepiej rozmawiać z gminnymi doradcami klimatycznymi. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie domyka kwestię finansowania zadań realizowanych w ramach projektu pod nazwą Niskoemisyjny Transport Publiczny w Subregionie Konińskim, który jest realizowany przy wsparciu unijnych środków z puli pieniędzy dla naszego województwa na sprawiedliwą transformację Wielkopolski Wschodniej. Ten duży projekt w przypadku samego tylko Konina obejmuje nową zajezdnię autobusową wraz ze stacją wodorową, 10 autobusów wodorowych i 6 autobusów elektrycznych. Nowa zajezdnia autobusowa powstanie przy ulicy Brunatnej w pobliżu słynnego turkusowego jeziorka, które coraz bardziej zarasta i z biegiem lat straci swoją wyjątkową barwę. I nie będzie to jedyna nowość w tym rejonie. Świecące dziś nieco pustkami tereny inwestycyjne w niedalekiej przyszłości mają zapewnić się także prywatnymi projektami. Wśród nich liczone w miliardach euro Centrum Sztucznej Inteligencji, czy być może także dużych rozmiarów zagraniczny magazyn energii. A wracając do inwestycji miejskich związanych z komunikacją autobusową, już w wakacje ma rozpocząć się przebudowa przystanków przy wieży ciśnień. Sąsiedztwo dworca kolejowego zyska nowoczesne centrum przesiadkowe obsługujące autobusy MZK i PKS-u oraz innych krajowych i międzynarodowych przewoźników. Planowana jest także przebudowa tego odcinka ulicy Kolejowej, tak by autokary miały ułatwiony, płynny wyjazd. I dodajmy jeszcze, że jutro dojdzie do podpisania umowy pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji a tureckim producentem autobusów Karsan. Możliwe, że węglowy blok w elektrowni Pątnów będzie czynny jeszcze w 2027 roku. Grupa ZEBAK zaczyna zwalniać tempo. Wydobycie z jedynej czynnej odkrywki kopalni węgla brunatnego Konin w Tomisławicach koło Wierzbinka w kolejnych miesiącach będzie prowadzone na dużo mniejszą skalę, a elektrownia na konińskim osiedlu Pątnów ma być uruchomiona rzadziej, już tylko wtedy, gdy pozostałe źródła w Polsce wraz z farmami wiatrowymi i słonecznymi nie będą w stanie zapewnić odpowiedniej mocy na potrzeby kraju. Spółka chce postarać się o przedłużenie możliwości sprzedaży prądu z węgla także w 2027 roku. Pierwotnie miało to być do końca bieżącego, jednak ZEPAK zawiesił projekt związany z przekształceniem Pątnowa na blok gazowy. Firma Solorzów liczy, że w przeciągu roku wyjaśni się kwestia dotycząca rządowego lub prywatnego atomu w tej lokalizacji. Do tego czasu nic nie stoi na przeszkodzie, by energię elektryczną w dalszym ciągu wytwarzał blok węglowy. Jednocześnie złoże eksploatowane przez kopalnię pozwoli na wydobycie węgla do końca 2026. Tymczasem w Turku trwa nieco opóźniona budowa elektrowni gazowo-parowej ZEPAK-u. Zakład ma ruszyć w drugiej połowie przyszłego roku. Prywatny gigant energetyczny rozważa także kolejne OZE w regionie. W Przykonie, w powiecie tureckim, ma powstać jeszcze jedna farma fotowoltaiczna. Miasto Konin wspólnie z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną stworzy park przemysłowy. Będzie miał powierzchnię 37 hektarów. Prezydent Piotr Korytkowski podpisał umowę, która stanowi fundament dla wspólnego zagospodarowania strategicznych obszarów gospodarczych Konina. Jej celem jest utworzenie i rozwój parków przemysłowych na terenie miasta zarządzanych przez EUSSE z wykorzystaniem instrumentu Polskiej Strefy Inwestycji. Mowa tu na przykład o terenach w rejonie Malińca i Międzylesia, które mogą spełnić oczekiwania takich branż jak Petfood, Data Center i Defense. to otwiera przed nami nowe możliwości. Przypomnijmy, że już kilka tygodni temu na naszej antenie wiceprezydent Paweł Adamów zdradził plany dotyczące czeskiego inwestora, który jest zdecydowany na budowę swojej fabryki oraz centrum logistycznego w Koninie. Chodzi o znanego producenta renomowanej karmy dla psów, która dobrze sprzedaje się w Polsce, jednak wciąż nie jest produkowana w naszym kraju. Firma chce zainwestować u nas w mieście, jednak potrzebuje do tego dużego terenu. Rozwiązaniem w tej kwestii ma być współpraca z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną i pozyskanie działek od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Nowy zakład w Koninie powinien dać około 100 stabilnych miejsc pracy. Władze Konina liczą, że zarówno chińska fabryka baterii do samochodów elektrycznych, jak i czeski producent karmy będą bodźcem, który uruchomi potencjał miasta, przyciągając tu kolejne przedsięwzięcia.

0: Kowalskiej. Floren. Opowieść, która domyka jedną z najważniejszych serii w polskiej literaturze XXI wieku. To rasowe political fiction, które czyta się z zapartym tchem i z rosnącym niepokojem. Świat wykreowany przez Paryż niebezpiecznie przypomina naszą rzeczywistość. To historia o wizji Europy, rozdartej wewnętrznymi sporami i skrajnymi ideologiami. Historia o technologii, która wymyka się spod kontroli i o prawdzie, która staje się towarem deficytowym. To również opowieść o bohaterach, którzy w świecie fake newsów próbują ocalić przyszłość kontynentu. Magdalena Parys, polska pisarka, mieszkająca w Berlinie, zadebiutowała w 2011 roku powieścią Tunel. W 2015 została laureatką Europejskiej Nagrody Literackiej za powieść Magik. W 2016 opublikowała Białą Rikę, a niedawno ukazała się jej najnowsza powieść Floren, trzeci tom trylogii berlińskiej. W lipcu 2023 wydane zostało nowe opracowanie powieści Biała Rika, Żeliwne Ptaki, laureatka licznych nagród literackich w kraju i za granicą. Rozmowę z autorką poprowadzi Agnieszka Cykiera. Zapraszamy w środę o 18 do biblioteki w Koninie. Wstęp wolny.
1: Konin FM.
2: Konin FM.
1: Naturalnie, że

0: Toponim FM. Pogoda.
1: Jutro najmocniej chmurzyć będzie się w zachodniej i północnej połowie kraju. Miejscami na północy i zachodzie opady deszczu, a w pasie od Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej przez Wielkopolskę i Kujawy po Warmii i Mazury możliwe burze. Na termometrach 15 stopni na północy, 20 na zachodzie, 28 na południowym wschodzie kraju.
0: Tunin FM.

0: Ofiara śmiertelna, ponad 20 rannych, są na wydane z Lipska. Potem policja o majówce na polskich drogach. Będzie też o ruszającym jutro turnieju tenisowym w Rzymie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Nie dwie, a jedna osoba nie żyje, 25 zostało rannych. To aktualny, skorygowany przez policję bilans wypadku w Lipsku. W centrum tego niemieckiego miasta w pieszych wjechało auto. Jak informują media, pojazd miał jechać z prędkością około 80 km na godzinę, a jego kierowca miał podczas zatrzymania przez służby zachowywać się w sposób wskazujący na problemy psychiczne. Jeszcze jedna ważna informacja w kontekście tego, co zdarzyło się w Lipsku. Wszystko wskazuje na to, że wśród poszkodowanych nie ma Polaków. Informacji o tym, by w zdarzeniu uczestniczyli rodacy, nie ma Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Policja podsumowuje tegoroczną majówkę. Od czwartku na drogach zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych, mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
2: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta.
0: Sporo było też kierowców na podwójnym gazie. Funkcjonariusze wyłapali ich ponad 1300. Zmieniamy temat. 27 maja Polska i Wielka Brytania podpiszą traktat w zakresie obrony, poinformował premier Donald Tusk.
3: W tym czasie jest rzeczą bardzo ważną, żeby szukać realnych partnerów z dużym potencjałem, którzy są gotowi do stałej współpracy militarnej i w dziedzinie, szeroko pojętej dziedzinie obronności. Wielkiej Brytanii zależy też na tym, Polska jest tutaj wymarzonym partnerem, aby mieć rzetelnego adwokata, jeśli chodzi o zbliżenie się Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej. Problem takiej ponownej reintegracji.
0: Będzie to drugi w ostatnim czasie taki traktat. Rok temu podobną umowę podpisaliśmy z Francją. Ministerstwo Infrastruktury rozwija kolej na Lubelszczyźnie. Od grudnia będzie jeszcze więcej połączeń z Lublina do Warszawy czy Wrocławia. Jak mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak, w przygotowaniu jest też nowa trasa do Ukrainy.
4: Lublin, Zamość w kierunku granicy z Ukrainą. Nie zapominamy o tym temacie. Ten temat pojawił się, gdy wyjaśni się sytuacja w Ukrainie, to widzimy zasadność budowy takiego połączenia o zupełnie nowej jakości.
0: Resort infrastruktury stawia też na połączenia regionalne na Lubelszczyźnie. Do 2031 roku w Łęcznej powstanie długo wyczekiwana linia do Lublina. Daria Kasatkina lub Cathy McNally, jedna z nich, będzie pierwszą rywalką Igi Świątek podczas ruszającego jutro turnieju tenisowego w Rzymie. Polka zmagania na Foro Italico zacznie od drugiej rundy, bo jest rozstawiona z numerem czwartym. Magdalinet rozpocznie turniej od meczu z Tatianą Marią, natomiast Magdalena Fręch od starcia z Aleksandrą Jalą. Świątek triumfowała w Rzymie 3 razy, ostatnio w 2024 roku. W ubiegłorocznej edycji dotarła do trzeciej rundy, w której przegrała z Amerykanką Danielle Collins. Tytuł będzie bronić Włoszka Jasmine Paolini.

0: Konin FM.
1: Reklama. W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: środku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Regionalne podsumowanie dnia.
1: Kolejne proklimatyczne atrakcje obok Konina. Tym razem czeka nas zielona inwestycja w Żychlinie w gminie Stare Miasto. Powstanie tam tężnia i ogród terapeutyczny. Wójt Dariusz Puchała podpisał już umowę na realizację kolejnego obszaru w ramach projektu Ogrody Terapeutyczno-Edukacyjne gminy Stare Miasto jako forma adaptacji do zmian klimatu. W sąsiedztwie Placu Zabaw i Parku Dinozaurów w Żychlinie powstanie tężnia solankowa. Będą też nowe nasadzenia oraz elementy małej architektury, m.in. pergola, ławki i tablice edukacyjne. To część większego projektu realizowanego w aż 8 różnych lokalizacjach na terenie gminy. Przy Urzędzie, Orliku, szkołach w Starym Mieście, Liścu Wielkim, Modle Królewskiej, Żdżarach i Żychlinie, a także na Placu Zabaw w tej ostatniej z miejscowości. Łącznie powstanie lub zostanie zmodernizowanych około ponad 0,5 hektara zielonej infrastruktury sprzyjającej edukacji, rekreacji i odpoczynkowi. Ten projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości ponad 1 200 000 zł z Funduszy Europejskich dla Wielkopolski. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest do końca bieżącego roku. Tymczasem póki co, kilka dni temu po zimowej przerwie, została uruchomiona tężnia solankowa przy kompleksie boisk Orlik w Starym Mieście. To idealne miejsce, by się zrelaksować i zadbać o zdrowie. Tężnia czynna jest codziennie w godzinach 9:21. Zalecany czas jednorazowego pobytu to nie więcej niż godzina. Przypomnijmy, że ta tężnia powstała w ubiegłym roku z inicjatywy mieszkańców. Ruszają egzaminy maturalne. W przerwie od stresu polecamy młodym mieszkańcom Wielkopolski Wschodniej zanurzyć się w marzenia o życiu na uczelni. Samorząd Studencki Akademii Nauk Stosowanych w Koninie zachęca abiturientów, by w internecie sięgnęli po najnowszy informator, w którym opisano wszystkie kierunki, na które będzie można próbować się dostać. To 2 inżynierskie, automatyka i robotyka oraz mechanika i budowa maszyn. 9 magisterskich, filologia angielska, germańska, finanse i rachunkowość, gospodarka i administracja. Administracja publiczna, języki obce w mediach i biznesie, pedagogika, pielęgniarstwo, psychologia i komunikacja w zarządzaniu, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz zdrowie publiczne. Do tego 12 kierunków licencjackich, bezpieczeństwo wewnętrzne, biznes międzynarodowy, dietetyka, filologia angielska, germańska, finanse i rachunkowość, języki obce w mediach i biznesie, kosmetologia, logistyka, pedagogika, pielęgniarstwo, resocjalizacja i wychowanie fizyczne. Jest też coś dla nieco starszych, którzy matury mają już za sobą. To 9 możliwości studiów podyplomowych, administracja samorządowa, analiza danych i sztuczna inteligencja w przedsiębiorstwie, budownictwo energooszczędne i alternatywne źródła energii, cyberbezpieczeństwo i zarządzanie bezpieczeństwem informacji, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, oszczędne wytwarzanie, psychologia biznesu i coaching, rachunkowość i podatki, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie kadrami i prawo pracy. Do tego 5 możliwości kształcenia specjalistycznego, gospodarka magazynowa, kadry i płace, marketing w mediach społecznościowych, odnawialne źródła energii i trener personalny. Rekrutacja do konińskiej uczelni rozpocznie się 22 czerwca. Zakończyła się kolejna ważna inwestycja na terenie miasta i gminy Golina. Był to projekt pod nazwą Racjonalne zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych. Zagospodarowanie placu ulicy Piaskowej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej. Przedsięwzięcie uzyskało znaczące wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej w wysokości 1 185 000 zł. Efektem jest nowoczesna, zielona przestrzeń miejska, która łączy funkcje ekologiczne, rekreacyjne i społeczne. Nowo powstała enklawa została wyposażona w elementy małej architektury, takie jak tężnia solankowa o właściwościach terapeutycznych i relaksacyjnych, altana, ławki, siedziska oraz pergole. Projekt ma na celu nie tylko poprawę estetyki otoczenia, ale przede wszystkim przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych. Zwiększenie powierzchni terenów zielonych oraz wprowadzenie rozwiązań sprzyjających bioróżnorodności wpływa korzystnie na mikroklimat oraz komfort życia mieszkańców. Plac został także wyposażony w nowoczesne oświetlenie LED, system nawodnień oraz monitoring, co znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa i funkcjonalności tego miejsca. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom przestrzeń jest dostępna dla szerokiego grona użytkowników, zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających. Nowa przestrzeń zyskała również swoją nazwę – skwer kropi i liści. Została ona wybrana w drodze konkursu, w którym udział wzięli mieszkańcy gminy Golina, co dodatkowo podkreśla społeczny charakter inwestycji. Cudowne życie obejrzymy w ramach spotkania z cyklu Kino Seniora. Tytuł filmu jest dość przewrotny, to trudny temat, zmuszający do refleksji. Fabuła osadzona jest w latach 60. W pewnej rodzinie na świat przychodzi chłopiec, najstarszy z 6 rodzeństwa. Rodzi się z rzadką i trudno uleczalną w tamtych czasach wadą, stopą końsko-szpotawą. Medycyna rozkłada ręce, chłopiec może być skazany na opiekę innych do końca życia. Lekarze nie dają mu szans na wyzdrowienie i normalne życie. Roland ma mamę, upartą, nieugiętą, o wielkim sercu, której nikt nie zatrzyma w walce o dobro dziecka i jego cudowne życie. Recenzenci piszą, że ten film jest odą do wszystkich matek, które każdego dnia walczą o swoje dzieci, które przeszły heroiczną drogę, pokonując przeciwności i przeszkody i nie poddały się. Smaku tej historii dodaje fakt, że bohater cudownego życia to nie zlepek historii, lecz człowiek z krwi i kości, który po latach zdecydował się opowiedzieć o tym, co go spotkało. Roland Perez, bo tak naprawdę się nazywa, jest francuskim dziennikarzem i adwokatem, który nigdy wcześniej nie wywoływał tematu własnej niepełnosprawności. Opowiedział ją w hołdzie dla własnej mamy i innych matek. Seans w kinie Centrum w Konińskim Centrum Kultury w czwartek 7 maja o 11. Na większości powierzchni kraju wyraźnie widać oznaki suszy glebowej, alarmuje Wielkopolska Izba Rolnicza. W naszym województwie, z wyjątkiem środkowej części, gleba jest mocno przesuszona. Wilgotność wierzchniej warstwy w niektórych gminach wynosi tylko 25%. Nie wróży to dobrze plantacjom, dlatego należy w miarę możliwości zatrzymać wodę, jeśli tylko spadną bardziej obfite deszcze. Stany wód w rzekach kraju również są niskie. Pojawiły się już obszary suszy hydrologicznej. Na odcinku Górnej Notoci prawie do źródeł w gminie Chodecz w wysokości gminy Więcbork w województwie kujawsko-pomorskim. Susza hydrologiczna objęła również odcinek Górnej Warty. Na koniec kwietnia stan wody w rzece Warcie w Poznaniu wynosił 168 cm. Obecnie uprawy w Wielkopolsce są już osłabione przez niedobory wody, a przymrozki, których doświadczyliśmy jeszcze nie tak dawno, wpłynęły na i tak już nie najlepszą kondycję roślin. Jeśli aura nie przyniesie opadów deszczu, na pewno odczują to plantacje. Dodajmy, że już przed kilkoma dniami wiele nadleśnictw w okolicach Konina i Kalisza wydało ostrzeżenia o dużym zagrożeniu pożarowym. By te obawy minęły, musiałoby nieźle i długo popadać. W Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie jest już nowe wydanie powieści Księżniczka, której autorką była właśnie Zofia Urbanowska. Ta klasyczna, pozytywistyczna historia powraca, oferując czytelnikom refleksję nad wartością pracy i patriotyzmem. To historia Helenki, córki z uważałego szlachcica. Powierzchownie wykształcona, nieprzygotowana do samodzielnego życia, z powodu całkowitego bankructwa ojca musi podjąć pracę zarobkową. Zatrudniona w firmie ogrodniczej, trafia w środowisko ludzi skupionych na pracy, pozornie oschłych i pozbawionych cech, które ona postrzegała jako atrakcyjne. Z czasem dostrzega ich patriotyczną postawę, przejmuje ich ideały i uczy się być wartościowym, samodzielnym członkiem społeczeństwa. Ta opowieść konińskiej pisarki propaguje emancypację kobiet i inne idee pozytywizmu. W maju będziemy obchodzić imieniny Zofii. Co roku w miejscowości, w której słynna dla nas pisarka przyszła na świat, organizowana jest uroczystość z okazji jej urodzin i imienin. Zapraszamy 15 do Kowalewka w gminie Żgów, w Domu Kultury noszącym imię Zofii Urbanowskiej. Tego dnia o 11 po części oficjalnej przewidziano rozstrzygnięcie konkursu plastycznego na zaczarowaną okładkę, część artystyczną i spotkanie przy kawie. Po długim weekendzie warto zajrzeć do szpitala w Koninie lub wybrać się na jedną z terenowych akcji krwiodawstwa. To czas, gdy siłą rzeczy na blokach operacyjnych zaczyna brakować tego cennego płynu, którego nie da się niczym zastąpić, a jest on wykorzystywany zarówno przy planowanych operacjach, przy nagłych zabiegach u osób z wypadków, czy często także przy porodach. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu w środę 6 maja w godzinach od 8 do 11 zaprasza do Miejskiego Domu Kultury przy ulicy Kościuszki w Turku. W sobotę 9 od 8.30 do 12.30 akcja krwiodawstwa zostanie przeprowadzona w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilczynie przy ulicy 700-lecia. W niedzielę znów Turek, tym razem w remizie OSP przy ulicy 3 maja od 9 do 12, także w niedzielę 10 maja w Przedczu. W sali sportowej przy ulicy Szkolnej od 9 do 13 krew można oddawać także każdego roboczego dnia w szpitalu przy ulicy Wyszyńskiego w Koninie. Krwiodawcom przysługują m.in. 2 dni wolnego w pracy. Galeria Wieża Ciśnień przy Konińskim Dworcu zaprasza na wystawę pracy Pauliny Kowalczyk. To artystyczne działanie z uwzględnieniem specyfiki przestrzeni miejsca. Artystka za pomocą obiektów i materiałów stara się swoją ekspozycję zintegrować z miejscem wystawy i wejść z nim w dialog. Tytuł wystawy, zapisany jako Delta S, jest dość symboliczny i można go interpretować na kilka sposobów, zależnie od kontekstu pracy artystycznej. Delta oznacza zmianę lub różnicę w czasie albo między stanami. To pojęcie pochodzi z matematyki i fizyki. S często oznacza różne rzeczy w zależności od dziedziny, na przykład w fizyce entropię, miarę nieuporządkowania, w matematyce sumę, w sztuce stan, system, strukturę czy sens. Na wernisaż do Centrum Kultury i Sztuki Galerii Wieża Ciśnień w Koninie zapraszamy w piątek 8 maja o godzinie 18. Wstęp wolny. Przypomnijmy, że zabytkowy obiekt niedawno przeszedł przebudowę. Wieża zmieniła swój wygląd na zewnątrz, a wewnątrz zyskała bardziej przyjazne pomieszczenia i infrastrukturę, w tym windę, dzięki czemu wizyta w tym budynku nie stanowi już problemu dla seniorów, osób z niepełnosprawnością czy mam z wózeczkami dziecięcymi. Tym bardziej interesująca może wydawać się wystawa, której autorka zamierza wpisać swoją ekspozycję w przestrzeń tego miejsca. Muzykoterapia, dobrostan, teatroterapia, biblioterapia, choreoterapia, plastykoterapia, hortiterapia, motywacja i kreatywność, skulputoterapia czy ABC arteterapii w Pigułce. Do późnej jesieni w Koninie będą odbywać się warsztaty pod okiem najlepszych trenerów, praktyków w Polsce. Terapia przez sztukę to niezwykła moc, która otwiera zamknięte drzwi. Stąd Fundacja imienia dr. Piotra Jenaszka Podej Dalej zaplanowała szereg takich zajęć w ramach 11. edycji projektu Arteterapia drogą do twórczej integracji. Jest on skierowany do terapeutów, nauczycieli, asystentów i wolontariuszy z różnych instytucji i organizacji z całego kraju. Rekrutacja trwa do 30 czerwca. Fundacja Podej Dalej od lat prężnie działa na rzecz osób z problemami ruchowymi, szczególnie tych, które w wyniku wypadków z dnia na dzień musiały zacząć korzystać z wózka. W mieście działa mieszkanie treningowe, w którym osoby z różnych województw uczą się samodzielności. Jeszcze większe dzieło powstaje w Wąsoszach w gminie Ślesin. Tam nad jeziorem działa już doskonale wyposażony ośrodek rehabilitacyjny, a w budowie są specjalne mieszkania, które dożywotnio będą mogły zajmować osoby z niepełnosprawnością. Podopieczni fundacji, mimo poruszania się na wózku, potrafią świetnie grać w koszykówkę czy nawet latać paralotniami i szybowcami.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: Konin FM. Przegląd wydarzeń tygodnia.
1: Maj to miesiąc, w którym wracamy pamięcią do wejścia Polski do Unii Europejskiej. I właśnie w tym kontekście były przewodniczący Młodzieżowej Rady Konina, Grzegorz Orchowski, opowiada o konkursie dla młodzieży, zachęcającym do pokazania realnych korzyści z członkostwa i przełamywania negatywnych narracji obecnych w sieci.
2: Jest wiele różnych przekłamań często na temat Unii Europejskiej, które pojawiają się w internecie, a że algorytmy coraz precyzyjniej działają, to jak ktoś już się załapie i wpadnie w wir danych rolek, to potem kolejne na podobne tematy mu się wyświetlają i może utknąć trochę w takich schematach myślenia nie do końca czasem prawdziwych, czy celowo nastawiających przeciwko naszej wspólnocie europejskiej, naszej, tak jak ty wspomniałeś, że czujesz się też obywatelem Unii Europejskiej, tak no każdy z nas powinien się właśnie tym obywatelem Unii czuć.
3: Wiesz, jakby z kwestii sprawnej, to tak naprawdę każdy z nas ma obywatelstwo Unii Europejskiej, nie da się go zbyć.
2: No właśnie. Stąd właśnie konkurs tutaj posła Tomasza Nowaka, który polega na przygotowaniu rolki, krótkiego filmiku pokazującego korzyści z Unii Europejskiej. Ale może zacznijmy od tego, co się wydarzyło na samym początku, na inauguracji tego konkursu. Do 20 maja już z góry powiem, można się zgłaszać. Inauguracja była w kwietniu i no właśnie, spotkaliście się wtedy w Konińskim Centrum Kultury z młodzieżą z konińskich szkół ponadpodstawowych. I jakie tam opinie padły ze strony młodych mieszkańców naszego subregionu?
3: Ja myślę, że każda osoba, która przystąpiła do tego konkursu, wydaje mi się, że jest w stanie wymienić na pewno parę korzyści, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Wiele z tych osób jest naprawdę świadomymi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej. Myślę, że każdy z nich już podświadomie wchodząc w ten konkurs ma myśl, w jaki sposób mógłby przedstawić korzyści wobec Unii Europejskiej, jeśli chodzi o przełożenie tego na film, tak? Przedstawić te korzyści w filmie. Naprawdę myślę, że osoby, które przystępują do tego konkursu, mają ufundamentalizowaną wiedzę i każdy z nich, nie każdy, ale większość z nich jeszcze dodatkowo zadawała pytania pod sam koniec wykładu, który mieliśmy razem z Joachimem Sikorskim, żeby jak najlepiej tą rolkę stworzyć i pokazać właśnie dobre aspekty Unii Europejskiej. Ja tutaj chcę również nadmienić, że każdy z tych osób, albo większość przynajmniej, zadawała naprawdę ciekawe pytania panu wiceministrowi Marcinowi Bosackiemu, który również był zaproszony na tą imprezę. I naprawdę jestem w stanie z tego miejsca zaświadczyć, że dyskusja, która w tamtym miejscu się odbyła, była naprawdę ciekawa i pytania, które też padały z sali, były przesiąknięte dosyć sporą wiedzą. Dlatego z tego miejsca jestem w stanie naprawdę zagwarantować, że ten konkurs będzie różnorodny i te aspekty będą na pewno wymienione. Zdecydowaliśmy się, żeby stworzyć ten konkurs w perspektywie tego, co powiedziałeś, czyli wielkie bańki informacyjne. Zauważmy, że naprawdę w aktualnym momencie mamy wiele nieprawdziwych rzeczy też z tej strony prawicowej, gdzie to naprawdę przesiąknięci z tą prawicową bańką i dlatego wobec takiego balansu zdecydowaliśmy się ten konkurs stworzyć.
2: A powiedz, czy właśnie tak jak wspomniałeś, z tej prawicowej strony, z tej bańki coś przesiąka do młodych? Czy ci młodzi ludzie, którzy przyszli na to spotkanie, zadawali pytania takie sceptyczne właśnie jakby, które przeniknęły do nich z tamtej strony, sceny politycznej?
3: Myślę, że na pewno było jedno pytanie, które było może i ugruntowane kwestią bańki politycznej.
2: Co to było?
3: Przepraszam, nie usłyszałem.
2: Jakie to było pytanie?
3: Oj, niestety nie jestem w stanie w tym momencie powiedzieć. Wydaje mi się, że właśnie to była tematyka związana z sądownictwem i tutaj to była kwestia tam pytania w związku z niedawną ogólnie aktywnością sądu Trybunału Europejskiego wobec Rzeczypospolitej Polskiej. I tam było różne specyficzne, pojawiły się komentarze w stosunku do tego, ale na pewno odpowiedź oraz później dalszy dialog, który wywiązał się z tego pytania, był na pewno na plus wobec wiedzy też tej osoby. Więc naprawdę uważam, że osoby, które były tam i które przystępują do tego konkursu, są świadome i chcą pozyskać tą wiedzę.
2: A wasz wykład dotyczył jakiej tematyki?
3: To był taki wykład 20-minutowy, 15-minutowy, w jaki sposób nakręcić ten filmik i w jaki sposób dobrze spożytkować wiedzę, którą człowiek posiada, żeby przelać ją na filmik.
2: No to właśnie, to jak to zrobić?
3: No to tutaj, jeżeli chodzi o filmik, daliśmy takie przykładowe tematy, które człowiek jako osoba, która przystąpiła do tego konkursu, może wykorzystać. I tutaj też poruszyliśmy karty praktycznie z tych tematów poza jednym, czyli właśnie fundusze w mieście, w regionie, ale poza tym właśnie jednym z tych tematów była edukacja, mobilność, czyli właśnie ta praca i nauka za granicą, możliwość przemieszczania się pomiędzy granicami, czy rynek pracy, czy prawa obywatelskie, to jest też jedna z ważniejszych rzeczy. Przedstawialiśmy, kto organizuje ten konkurs i dlaczego organizujemy ten konkurs, jak zrobić dobrą rolkę, w jaki sposób ustawić format filmiku, czyli właśnie format filmiku powinien być w tym 9:16, czyli w pionie, tak jak normalnie oglądamy TikToka. Ta rolka powinna być również mniej więcej w przedziale czasowym 40 do 90 sekund, żeby to też nie było za dużo. Wiadomo, przedstawiliśmy, że bardzo ważny jest dźwięk, bardzo ważny jest, jest obraz, żeby to również było wszystko widoczne. Przedstawiliśmy możliwości, które również członkowie konkursu mogą zrealizować, czyli na przykład historie, jakie powinny albo jakie mogą zostać użyte do filmiku. Ważne są emocje i pewne konkrety. Daliśmy również wskazówki i powiedzieliśmy, że jeżeli będzie trzeba, to jesteśmy za każdym razem do informacji i na jaki mail dokładnie zgłaszać się w sprawie pytania.
2: I tutaj na profilach posła Tomasza Nowaka można szukać szczegółowych reguł dotyczących tego konkursu. Do wygrania jest co?
3: Do wygrania jest wycieczka do Europarlamentu. To jest przede wszystkim jedna z ważniejszych rzeczy, a wobec również wygranych będzie dodatkowa wycieczka do Sejmu Rzeczypospolitej i wiadomo, tutaj jest kwestia również gadżetu.
2: Myślicie, że uda się jakoś przebić przez te algorytmy, poprzez te filmiki, które powstaną w czasie tego konkursu? Że to jakoś przynajmniej trochę pomoże?
3: Wiesz co, ja jestem przekonany, że tak. Może jestem człowiekiem, który jest za bardzo pozytywnie myślącym, ale ja wierzę w to, że tym młodym ludziom uda się przełamać pewne algorytmy i że ten konkurs będzie na pewno uświadamiający większość ludzi w internecie, w jaki sposób wygląda sytuacja w aktualnym momencie w Europie i na świecie.
2: No to tak na koniec, czego byś życzył? No właśnie, Polakom, może tu wyszczególnimy z racji wieku. Tak, czego byś na przykład życzył starszym osobom, które są takie sceptyczne wobec Unii Europejskiej teraz z okazji naszej kolejnej rocznicy wejścia do wspólnoty?
3: Rozmawiajcie. Jedna z ważniejszych rzeczy to jest to, żebyśmy rozmawiali wszyscy. Debatujmy, wymieniajmy się zdaniami. To jest naprawdę bardzo ważna rzecz, która w aktualnym momencie możliwe, że jest i uciekająca, no bo niektóre osoby też widzę i z młodego, i z starszego pokolenia łapią za telefony i uważają, że to jest pewne uwolnienie z tej rozmowy, a my wszyscy powinniśmy dyskutować, nie siedzieć w bańkach informacyjnych, spalać pewne relacje. To jest też bardzo ważna rzecz i tego życzę wszystkim.
2: Okej, a sobie jako młodemu Polakowi, młodemu Europejczykowi, czego byś, jakie jest twoje marzenie, jeśli chodzi o rozwój naszej wspólnoty europejskiej?
3: To ja może odniosę się do tego, co przed chwilą powiedziałem. Ja mam nadzieję, że Unia Europejska będzie miejscem, gdzie wszyscy będą debatowali, wszyscy będą rozmawiali i będziemy dochodzić do pewnego konsensusu, gdzie dla każdego będzie chociaż minimum dobra. i uważam, że powinniśmy dążyć wszyscy do tego, żebyśmy osiągnęli pewien konsensus i byli zadowoleni.
2: Grzegorz Orchowski, były przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Konina, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo.
1: Najlepsze prace mogą nie tylko zdobyć uznanie komisji i internautów, ale też otworzyć drogę do wizyty w Brukseli, miejscu, gdzie na co dzień tworzy się polityka wspólnoty. Maj to miesiąc, w którym wracamy pamięcią do wejścia Polski do Unii Europejskiej. Właśnie w tym kontekście radny Joachim Sikorski opowiada o konkursie dla młodzieży, zachęcającym do pokazania realnych korzyści z członkostwa i przełamywania negatywnych narracji w sieci.
2: Mamy kolejną rocznicę wejścia Polski do Unii i pojawia się coraz więcej takich eurosceptycznych nastrojów, czy to w Polsce, czy w innych krajach. Węgry pokazały, że można ten trend odwrócić. Natomiast no, ciągle jest to zagrożenie, że będziemy chcieli w pewnym momencie zrobić to, co zrobiła Wielka Brytania. Czym to może się skończyć? Czym to się skończyło na Wyspach Brytyjskich?
4: Na Wyspach Brytyjskich skończyło się to tym, że przede wszystkim, jeżeli spojrzymy na historię tego, jak przebiegło wyjście Wielkiej Brytanii z Unii, no to powód był pierwszy taki, że będziemy mieli pod kontrolą migrację. Tak mówili politycy, którzy byli za wyjściem Wielkiej Brytanii. Drugi powód był taki, że Wielka Brytania była płatnikiem netto, co oznacza, że na takim prostym bilansie przelewów więcej dopłacała do Unii niż wyciągała z nich pieniędzy. I tam policzyli, drugi był taki argument właśnie, że będziemy mieli więcej pieniędzy do wydania realnie tutaj, a nie będziemy je przesyłać do Brukseli, tak mówiono. I na tych dwóch powodach dokonano tej decyzji. I trzeci, przepraszam, jeszcze bezrobocie. Finalnie mamy tak, że jak spojrzymy na bilans tego, jak dzisiaj obywatele Wielkiej Brytanii patrzą na powrót do Unii, to oscyluje taki 65% społeczeństwa żałuje tego, czyli już większość tak naprawdę dzisiaj by takie referendum, że tak kolokwialnie powiem, nie przeszło w tej sprawie. A jak spojrzymy na te trzy powody, które były jakby pierwszą przyczyną do tego, żeby w ogóle mówić o wyjściu z Unii, to Wielka Brytania dalej ma ogromny problem z migracją. Tylko teraz, tak jak wcześniej, była to migracja z państw europejskich, z Unii Europejskiej przede wszystkim, migracja studencka, zarobkowa, to teraz jest to przede wszystkim migracja osób dalszych kulturowo, z innych części świata, niekoniecznie tylko z Unii Europejskiej. Ten odsetek tych ludzi o wiele spadł, także ten problem nie został rozwiązany. Jeśli chodzi,
2: pogorszył.
4: Pogorszył. Myślę, że
2: Tak, że Brytyjczykom na przykład nie pasowało to, że tam to jest taki napływ Polaków na przykład, a okazało się, że teraz mają napływ...
4: Tak, znaczy, ja powiem tak, że jeżeli dla osób właśnie o bardzo konserwatywnych wartościach imigrant równa się zagrożenie, to mi się wydaje, że osoba, która jest jeszcze dalej kulturowo, jest na przykład z Azji lub z Afryki, no po prostu jest dalej kulturowo od innych Europejczyków, co myślę, że jest właśnie kontrskuteczne do tego, co chcieli osiągnąć. Jeśli chodzi o drugi powód, ten gospodarczy, tych finansów, ile oni będzie można mogło zostać tych pieniędzy na miejscu, no to okazało się, że nie jest to prawdą i naprawdę ekonomiści liczą to, ile wzrostu PKB Wielka Brytania traci rocznie, przez to po prostu, że stała się mniej atrakcyjnym miejscem dla inwestorów, bo inwestorzy wolą wybierać unijny rynek, który jest jednolity i łączy, niż dzieli, więc tutaj Wielka Brytania też straciła i w przypadku bezrobocia też sytuacja wcale się nie poprawiła. Więc to nie jest żadne wyjście, to nie jest żadne rozwiązanie. Obserwujemy to, jak te nastroje eurosceptyczne gdzieś rosną w polskim społeczeństwie. Jesteśmy wciąż bardzo, jakby cieszymy się i jesteśmy bardzo proeuropejskim narodem, ale jednak rośnie ten odsetek i...
2: Jesteśmy, tak mi się wydaje, nadal tacy proeuropejscy, bo cały czas przyświeca nam ten cel, że mamy dotacje unijne, że możemy sobie na fotowoltaikę gdzieś tam w gminie Rychwał, Sąpolno założyć pompę ciepła i tak dalej, zwłaszcza teraz jak mamy te programy nasze na transformację Wielkopolski Wschodniej, więc korzystamy namacalnie z tych pieniędzy unijnych i wydaje mi się, że większość z nas właśnie tak postrzega Unię Europejską, że to jest system dawania dotacji. Natomiast to, co tutaj tutaj też pan radny trochę o ten temat zahaczył. Kwestia handlu międzynarodowego to jest bardzo ważny aspekt Unii Europejskiej. To jest bardzo ważna korzyść.

0: my też jako naród obserwowaliśmy przez ostatnie te 20 lat Polski w Unii naprawdę nasz taki gwałtowny rozwój, ale w momencie, kiedy polska gospodarka będzie już tak rozwinięta, że dogonimy kraje zachodu, to staniemy się płatnikiem netto, czyli teoretycznie będziemy więcej wpłacać niż wyciągać z Unii. Ważne jest to, żeby podkreślać, że bycie częścią tego wspólnego rynku jest o wiele bardziej istotne ekonomicznie i daje większe szanse rozwoju i też większe możliwości przyciągania inwestorów. To jest o wiele ważniejsze niż taki prosty przelew, którym można pochwalić się w kontekście tyle i tyle pieniędzy. Wiadomo, że jest to prostsze do zrobienia, bo jakiś polityk powie, dostajemy tyle i tyle milionów, miliardów, i to jest łatwiejsze niż opowiadanie o tych mechanizmach gdzieś wymiany handlowej, ale nie jest to aż tak samo cenne po prostu i ważne, żeby o tym mówić w kontekście tego, że prędzej czy później wraz z rozwojem naszej gospodarki my też takim płatnikiem netto się staniemy.
1: No i właśnie, a staniemy się po to, żeby te pieniądze trafiały, tak jak w naszym przypadku trafiały w dużej ilości do Polski, żeby trafiały do krajów, które będą przyłączane do Unii Europejskiej, po to, żebyśmy mieli coraz większy ten rynek wspólny, wspólnego handlu, wspólnych przedsięwzięć, wspólnego biznesu, tak, jako Unia Europejska, żebyśmy też konkurowali ze Stanami, z innymi grupami państw. No i właśnie wy jako radni Konina byliście w ubiegłym roku w Mołdawii.
0: Na Mołdawii jest takie miasto Ungheni, to jest nasze miasto partnerskie, miasta Konina, to jest trzecie największe miasto w Mołdawii. Ono ma takie ciekawe położenie geograficzne, ponieważ to jest, leży na granicy z Rumunią. My byliśmy tam w trakcie wyborów parlamentarnych, które były bardzo gorącym też okręsem na Mołdawii, ponieważ no, tak jak Gruzja przegrała, wybrała tak naprawdę albo przegrała, no nie wybrała kierunku europejskiego, zachodniego, tylko tam wygrała opcja prorosyjska, jeśli chodzi o wybory, no to Mołdawia też była taką kolejną areną walk, powiedzmy, pomiędzy tymi, z jednej strony deklaracją społeczeństwa, my chcemy integrować się z Zachodem, a infiltracją rosyjskich służb i wywiadu i różnych instytucji. To jest naprawdę, było bardzo ciekawe doświadczenie z perspektywy i jest mi przykro, że osoby o poglądach takich, że Polska powinna dokonać tego polexitu, nie mogą do takiego miejsca pojechać, bo to jest w tym miejscu, Mołdawia nie jest w Unii, nie widziałem nigdzie tylu unijnych flag poza Brukselą, co w tym miejscu. Oni dostają, w tym momencie udaje im się dostawać na przykład dofinansowania na system segregacji śmieci, bo oni mają naprawdę sporo problemów z takimi elementarnymi potrzebami i też usługami komunalnymi w miastach. To jest, Mołdawia to jest najbiedniejszy kraj w Europie, więc oni wszędzie chwalą się tym, że udało im się jakieś środki już pozyskać, że chcą tej integracji, bo oni przede wszystkim widzieli przez te ostatnie, ojejku, teraz chyba myślę, że 10-15 lat, jak Rumunia dołączyła, bo Rumunia dołączyła po nas, widzieli ten rozwój na swojej zachodniej granicy i widzieli to, jak oni zostają w miejscu. Więc tam to społeczeństwo, które ma obywatelstwo też Rumunii i regularnie po prostu widzi, jak te państwa się rozwijają, to tam nie istnieje coś takiego jak eurosceptycyzm i naprawdę te nastroje są bardzo prounijne. Też rozmowa z tymi ludźmi, tak jak oni też postrzegają tą Unię jako okno na świat, jest, naprawdę zmienia też troszeczkę spojrzenie, bo w momencie, kiedy już łatwo jest nie myśleć o tym, co już mamy i po prostu brać to za pewne, a inaczej się słucha o tych wartościach i możliwościach z perspektywy osób, które ich nie mają po prostu i marzą o nich.
1: No potrafimy przywyknąć do tego, do dobrobytu, który mamy i go nie doceniać często. I wasz konkurs, który prowadzi poseł Tomasz Nowak razem z patronatem europosłów byłej premier Ewy Kopacz i Michała Wawrykiewicza, polega na nakręceniu rolki, czyli krótkiego filmiku w internecie. Młodzież z powiatów konińskiego, kolskiego, skupeckiego, tureckiego, gnieźnieńskiego, no i miasta Konina ze szkół ponadpodstawowych ma za zadanie nakręcić właśnie taką rolkę do 90 sekund po to, żeby pokazać jakieś korzyści z Unii Europejskiej, z naszego bycia

0: we wspólnocie, czy to tutaj z naszego podwórka, z naszej okolicy, czy z, nie wiem, z mojej filozofii podróżowania po świecie, multum innych korzyści, które daje członkostwo, ale pytanie, po co?
1: Robimy to po to, jasne, jeśli chodzi o temat, to tutaj jest, dajemy punkty za kreatywność i, że tak powiem, jest naprawdę do czego się odnieść. Tu każdy uczestnik może się wykazać skupieniem uwagi na zupełnie innych zaletach, ale robimy to po to, aby dać taką, stworzyć pewnego rodzaju platformę i do tego, żeby także skierować na chwilę naszą uwagę na te pozytywne aspekty, ponieważ w mediach społecznościowych i w ogóle w mediach jesteśmy zalewani negatywnymi informacjami, ponieważ one się klikają. W mediach społecznościowych szybciej skomentujemy post, który nas zbulwersuje, zdenerwuje, niż zareagujemy na post, który po prostu stwierdzimy, że jest to dobra informacja jakaś, którą widzimy. I przez to, że właśnie jesteśmy bombardowani często fałszywymi i złymi informacjami na temat Unii Europejskiej, myślę, że dla osób, a jest nas coraz więcej, które informacje pozyskują głównie z mediów społecznościowych, może się tworzyć taki troszeczkę niezdrowy obraz, niezbalansowany i warto, myślę, że w takich momentach przypomnieć, po co tam jesteśmy. Po prostu widzimy manipulacje i regularnie to, jak Polacy zalewani są w mediach społecznościowych fałszywymi często informacjami na temat różnych aktów prawnych w Unii Europejskiej. I w ten sposób takim też poprzez zaangażowanie młodych ludzi chcemy temu przeciwdziałać, taką inicjatywą.
0: I technicznie, co trzeba zrobić, jeżeli ktoś taką rolkę sobie wymyśli, nakręci?
1: Trzeba nagrać od 40 do 90 sekund i wstawić na media społecznościowe, na Facebooka, na Instagrama lub na TikToka lub na wszystko razem i przesłać nam na maila, który znajdziecie na mediach społecznościowych posła Tomasza Piotra Nowaka.
0: Do 20 maja.
1: Do 20 maja i będziemy poprzez ocenę komisji merytorycznej filmów wybierać 6 zwycięzców, którzy pojadą do Brukseli i będą mogli dodatkowo zabrać po 2 osoby ze swojej szkoły także na taką wycieczkę, żeby mogli poznać to i zobaczyć, jak to serce Unii bije na miejscu i porozmawiać z ludźmi, z urzędnikami, którzy zajmują się na co dzień pracą. Pracą nad naszą wspólnotą. Myślę, że jest to naprawdę interesujące doświadczenie, ponieważ można sobie samemu na miejscu wypracować pogląd na każdy temat i to jest niezwykłe doświadczenie, bo mało osób ma taką możliwość. I drugi sposób wygranej to przez nagrodę publiczności, którą rozumiemy jako największą liczbę wyświetleń pod filmem. I do 20 maja będziemy zbierać te zgłoszenia, potem będziemy rozstrzygać i udamy się potem na taki edukacyjny wyjazd.
2: Najlepsze prace mogą nie tylko zdobyć uznanie komisji i internautów, ale też otworzyć drogę do wizyty w Brukseli, miejscu, gdzie na co dzień tworzy się polityka wspólnoty. Z okazji Światowego Dnia Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci, obchodzonego 30 kwietnia, rozmawiamy z Robertem Bieleckim o tym, czy przemoc wobec najmłodszych to wciąż aktualny problem i jakie mity narosły wokół wychowania bez kar fizycznych. Moim dzisiejszym gościem jest pan Robert Bielecki, wykładowca na Akademii Nauk Stosowanych w Koninie, organizator ogólnopolskiej konferencji Neurodydaktyka, bliżej ucznia, bliżej mózgu, bliżej sukcesu i autor popularnej książki Nastolatek potrzebuje wsparcia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: O niczym chyba nie zapomniałem.
3: Nie, to bardzo ważne rzeczy, kluczowe zostały wymienione.
2: Porozmawiamy sobie o Światowym Dniu Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci, który odbył się tradycyjnie 30 kwietnia. To już jest inicjatywa zapoczątkowana wiele, wiele, wiele lat temu. Od 98, ale chyba troszeczkę później tak weszła do takiego faktycznie kanonu, że jest obchodzona. Od którego roku tak wspominamy ten dzień?
3: Zainicjowany został w Ameryce w 1998 roku faktycznie i wtedy się nazwano to jako Spank Out Day, a od 2006 roku ta inicjatywa zyskała już taki globalny zasięg, tak.
2: Mhm, czyli 2006 rok, no to mamy takie powiedzmy 20-lecie teraz tego globalnego zasięgu. Ważne, żeby ten temat poruszyć, chociaż skupiamy się tutaj przede wszystkim na tej fizycznej przemocy, no to wydaje mi się, że to jest taki dzień, w którym po prostu o tej przemocy wobec dzieci warto porozmawiać. No i właśnie, jako że się skupiać mamy na tej części fizycznej, no to może się tak zapytam, czy to jeszcze jest rzeczywiście problem? No bo wydaje mi się, że ten temat wałkowany przez lata o tym bezstresowym wychowaniu, o tym, żeby gdzieś tam tej przemocy unikać, no wywołał u społeczeństwa taki odruch, że my tej przemocy wobec dzieci już, wydaje mi się, nie akceptujemy. No ale czy na pewno?
3: No właśnie, to nie jest tak, że nie ma już zupełnie, że pozbyliśmy się tego problemu. Faktycznie można zaobserwować, jakby patrząc na różnego rodzaju statystyki, badania, chociażby odbioru przez społeczeństwo tego zakazu bicia dzieci. To jakbyśmy sobie tak to porównali, jaka część społeczeństwa popiera, jaka część społeczeństwa jest przeciwna takiemu zakazowi, no to jak gdybyśmy się wycofali powiedzmy jakieś tam 10 czy 15 lat, no to było, okazywało się wtedy, że jakieś 30-40% społeczeństwa popierało to. Ale jak spojrzymy teraz na ankiety robione w 2-3 lata wstecz, no to już tutaj to mamy takie liczby, które oscylują w około gdzieś tam 70% osób, które popierają taką inicjatywę. Dlaczego nie 100?
2: No prawda? Właśnie, zostaje to 30.
3: Zostaje tak. Zawsze to 30. Można powiedzieć, no jasne, lepiej niż 30, lepiej 70 niż 30, 40, ale dlaczego nie 100? No więc ciągle jeszcze w jakiejś części społeczeństwa pokutuje takie przekonanie, że to jest jakaś metoda, tak? Że to jest chociażby tak zwany klaps wychowawczy, właśnie, że to jest jakaś metoda. No, okazuje się, jak się w to bardziej wgłębić, że to nie jest żadna metoda, a na pewno nie jest to żadna dobra metoda. Więc tutaj ta świadomość społeczeństwa rośnie, widzimy, że ona się zmienia. Natomiast jeszcze do pełnego zadowolenia jeszcze troszeczkę. ONZ zrobiło sobie takie założenie, że w 2006 roku mniej więcej, że do 2030 roku całkowicie zostaną wyeliminowane kary cielesne. Mamy 2026 rok, na gruncie Polski około 70% osób popiera to, ale gdybyśmy spojrzeli na to globalnie, na całym świecie, no to nie jest tak dobrze. No, najlepiej i tak jest w Europie. Największe poparcie dla tej inicjatywy, dla takich działań jest w Europie, ale jak spojrzymy sobie na świat, to już to nie jest tak dobrze. W ogóle 68 państw podpisało takie dokumenty.
2: No to nie tak dużo.
3: Można powiedzieć trochę dużo, ale jak tak spojrzymy globalnie, to nie, bo okazuje się, że to jest około 320 milionów dzieci wziętych pod taką ochronę. No, jaki to jest procent? Jak sobie weźmiemy globalnie i spojrzymy na to globalnie, to jaki to jest procent?
2: Więc no tak. Zwłaszcza jak założymy, że często w tych krajach, które nie biorą w tym udziału, to jest tych dzieci nieraz po prostu o wiele więcej.
3: O, tak.
2: Więc to jeszcze ten procent dzieci, tak, które gdzieś tam podlegają tej przemocy, no nadal jest duży. No ale tak wracając do, powiedzmy tutaj do nas, do Polski, do naszego lokalnego podwórka, no to tak często też słyszy się, mam wrażenie, że winą nieraz za całe zło, a zwłaszcza za to zło, jaka to często młodzież nie jest zła, no obarcza się, no właśnie, bezstresowe wychowanie, no i jak zawsze gdzieś tam odłamkiem otrzymają jeszcze cykliści, no bo to wiadomo. Ale to bezstresowe wychowanie często jest wskazywane jako, a no to tak, to jest, jak coś zrobi młody człowiek i zrobi coś złego, nie wiem, zdarzą się, no nie trudno, nie trzeba daleko szukać jakiejś sytuacji typu jakaś przemoc właśnie w szkole, że kogoś nagrano, że gdzieś szantażowano, potem, że ujawnieniem, nie wiem, czegoś w internecie i tak dalej, taką, tego typu przemocą, to w szkołach czy w grupach gdzieś tam młodzieżowych zdarzają się takie sytuacje niestety, no to nie trudno wejść w komentarze i zaraz się znajdzie, że a to bezstresowe wychowanie tak się kończy, tak? No i jak odpowiadać?
3: Tylko, że tu już mamy od razu zupełne nieporozumienie, no, ponieważ nie ma czegoś takiego jak bezstresowe wychowanie, prawda? To takie coś zostało gdzieś tam wymyślone w jakiejś przestrzeni takiej społecznej.
2: No to jest taki synonim trochę właśnie tego wychowania bez... Właśnie, no jakiś
3: bez
2: klapsa, bez takiej.
3: A no właśnie. Ponieważ jeżeli już chcemy mówić o bezstresowym wychowaniu, to albo jest wychowanie, albo tego wychowania nie ma. Mhm. A nie ma czegoś takiego jak bezstresowe wychowanie. To znaczy, że nie ma wychowania.
2: No tak.
3: W tym wypadku. Czyli
2: to jest takie chyba błędne pojęcie po prostu.
3: Dokładnie. Tak sobie to jest tak powielane, powtarzane, że o, to jest tak zwane bezstresowe wychowanie. Nie ma czegoś takiego jak bezstresowe wychowanie. Ale... Co to oznacza? Znaczy, że wychowanie musi mieć jakieś, toczyć się w jakichś granicach, prawda? I teraz można wychowywać dziecko, a nawet nie można, należy wychowywać dziecko, stawiając mu pewne granice, pewne obowiązki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zupełnie nie trzeba przy tym używać przemocy. Mhm. Więc jakby samo używanie przemocy wobec dziecka, tutaj mówimy o tym dniu sprzeciwu wobec bicia dzieci, ale przemoc oczywiście fizyczna, która się po prostu objawia w biciu tego dziecka, ale również różnego rodzaju szarpanie dziecka, popychanie dziecka, ale gdybyśmy do tego dołączyli jeszcze takie poniżanie dziecka, to wszystko jest
2: forma... To nie jest tylko klaps, tak?
3: Dokładnie. Tutaj coś naświetlamy tym dniem, natomiast te wszystkie rzeczy, które zostały wymienione, to jest przemoc wobec dziecka. Czy to będzie przemoc, którą widać od razu gołym okiem, bo dziecko zostało pobite i ma siniaki, na przykład ma jakieś uszkodzenia? Czy to jest taka przemoc, której nie widać na pierwszy rzut oka? To cały czas mówimy o tym, że to jest przemoc, prawda? I tutaj nie ma nic wspólnego to wychowanie bezstresowe, wychowanie stresowe, bo ktoś powie, że aha, gdyby był wychowywany mocną ręką, tak, taką silną ręką, pasem, który wisi i którego używamy, to dostałby dobre wychowanie, a jeżeli tego nie ma, to nazywamy wychowaniem bezstresowym. No nie, no to jest zupełna pomyłka. Takie właśnie myślenie, tak jak czasami niektórzy powtarzają, a no mnie ojciec bił i zobacz, na jakiego porządnego człowieka wyrosłem. No, więc ja bym powiedział bardziej w ten sposób. Na szczęście w twoim życiu poukładało się tak pozytywnie wiele różnych innych aspektów, że pomimo tego, że ojciec cię bił, to wyrosłeś na normalnego, dobrego człowieka i radzisz sobie jakoś w życiu od tej strony emocjonalnej, od tej strony uczuciowej, od strony tworzenia relacji, prawda? Bo
2: Słowo klucz jakość, bo wydaje mi się, że ilość nieprzepracowanych traum w społeczeństwie też jest bardzo duża i gdzieś one czasami siedzą głęboko i nie znamy nawet powodu właśnie ich przyczyny, a czasami nawet nie wiemy, że te traumy gdzieś tam mamy.
3: Tak, oczywiście. Tutaj ilość ma również ogromne znaczenie. Ile razy jestem narażony na przeżywanie tej traumy. I to jest jeszcze to ogromne niebezpieczeństwo, jeżeli mówimy o dzieciach, że dzieci nie mają takiej pełnej świadomości jak osoby dorosłe. One nie postrzegają rzeczywistości w sposób taki szeroki. Nie mają takich czynników ochronnych, które sobie potrafi dorosły człowiek albo zareagować, albo wytłumaczyć, albo to jakoś przepracować, albo odciąć się. Dzieci nie mają tej możliwości i one po prostu jak gąbki chłoną wszystko to, czym mają do czynienia w swoim dzieciństwie, prawda? I później może być tak, że nawet może nastąpić jakieś wyparcie tego na pewnym etapie. Natomiast samo wyparcie nie daje żadnej gwarancji bezpieczeństwa, że to nie będzie wpływało na życie tego dziecka, kiedy ono dorośnie, kiedy zacznie być młodym dorosłym, później starszym dorosłym. I wtedy wychodzą pewne rzeczy w relacjach, w rodzinie, swojej rodzinie już, i taki dorosły człowiek na przykład zastanawia się, ale dlaczego ja tak się zachowuję? Dlaczego ja tak robię? Dlaczego mam takie schematy reakcji? No i oczywiście należałoby tego szukać pewnie w dzieciństwie.
2: No właśnie. A to jest potem głęboko, trzeba nieraz wejść i samemu się często po prostu nie da tego zrobić. Ważna jest świadomość i refleksja nad tym, czym naprawdę jest wychowanie bez przemocy oraz jakie długofalowe skutki mogą mieć bolesne doświadczenia z dzieciństwa. Właśnie dla takich refleksji obchodzimy dni jak Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Bicia Dzieci.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie, że
5: przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Gmina Kleczew ponownie nawiązuje współpracę z Politechniką Poznańską, angażując studentów architektury w opracowanie koncepcji zagospodarowania lokalnych terenów rekreacyjnych. To szansa na świeże spojrzenie i innowacyjne pomysły dla przestrzeni publicznej tej gminy.
6: Gmina Kleczew po raz kolejny łączy siły z Politechniką Poznańską. Tym razem przyszli architekci, zaprojektują nasze tereny rekreacyjne. Studenci architektury wezmą na warsztat dwa obszary w Kleczewie. Pierwszy za stadionem miejskim oraz drugi przy koparce SHRS 315. No i efektem, na co liczymy, mają być nowoczesne koncepcje, które uatrakcyjnią te miejsca, no a nam w przyszłości jako gminie pomogą w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na ich realizację. Pojechaliśmy 14 kwietnia do Poznania i w murach Politechniki Poznańskiej zaprezentowaliśmy w trakcie krótkiej prezentacji. Przybliżyliśmy młodym projektantom historię i specyfikę naszej gminy. Przedstawiliśmy Kleczew jako miasto warstw, miasto procesów, które bardzo dużo pamięta, ale jednocześnie nie boi się zmian i tworzy ponownie na nowo. W tym spotkaniu uczestniczyłem ja, a także pani kierownik inwestycji Marta Sobczak, jak również inspektor do spraw funduszy zewnętrznych pan Eugeniusz Kaczmarek. No i odpowiadaliśmy na pytania studentów, jaką mielibyśmy wizję na to, co w tych projektach powinno się znaleźć. No krótko mówiąc, czego oczekujemy, żeby też ułatwić pracę studentom. Całość koordynuje pan profesor Krzysztof Borowski, który jest pomysłodawcą i koordynatorem całego programu. Wierzę, że już wkrótce otrzymamy kilkadziesiąt zróżnicowanych koncepcji, tak jak to pewnie zazwyczaj bywa, od skromnych budżetowo rozwiązań po naprawdę śmiałe wizje z dużym rozmachem. No i teraz plan mamy taki, aby z tych najlepszych pomysłów przedstawionych przez studentów, abyśmy mogli złożyć jedną, jakąś optymalną wersję końcową, która faktycznie trafi do realizacji. Uważam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ studenci nie projektują do szuflady, tylko mierzą się z takimi no, naprawdę konkretnymi problemami gospodarczymi, przestrzennymi, no bo to nie jest teoretyzowanie, oni po prostu muszą iść w teren, zobaczyć jak to wygląda i zastanowić się, co tam może powstać, a co jest po prostu nierealne. Nad wysokim poziomem prac czuwają oczywiście naukowcy Zakładu Urbanistyki pod kierunkiem profesora Adama Nadolnego. I coś, co jest równie ważne, nikt nie pracuje za darmo, ponieważ studenci otrzymają również gratyfikację finansową, bo to jest oczywiście forma konkursu, więc będą nagrody, ponieważ udało nam się w budżecie zarezerwować na to środki finansowe. Więc już wkrótce przekonamy się, jak młodzi architekci widzą przyszłość terenów przy stadionie i przy naszej industrialnej wizytówce, jaką jest koparka. I co ciekawe, wszyscy mieszkańcy będą mieć okazję zapoznać się z ich pracami, ponieważ zaprezentujemy je podczas tegorocznych Dni Kleczewa.
2: Efekty prac studentów mają pomóc w wyborze optymalnych rozwiązań i pozyskiwaniu środków na ich realizację, informował burmistrz gminy Kleczew Mariusz Musiałowski. Maj to miesiąc, gdy wspominamy wejście Polski do Unii Europejskiej, ale także okazja do skorzystania z licznych bezpłatnych wydarzeń poświęconych funduszom europejskim oraz możliwościom rozwoju zawodowego i biznesowego.
7: Justyna Tomczak, punkt informacyjny Funduszy Europejskich działający przy Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Koninie. Zapraszamy przedsiębiorców z Konina i okolic, a więc powiat koniński, turecki, supecki oraz kolski, do tego, żeby brali udział w najbliższym naszym naborze na kursy i szkolenia dla siebie i swoich pracowników, żeby podnieść po prostu kompetencje i kwalifikacje w swojej firmie. Nabór rozpocznie się 11 maja i potrwa około 2 tygodni, więc możecie Państwo śledzić naszą stronę internetową. Wnioski składamy przez tą stronę internetową, także nie musicie Państwo w ogóle wychodzić z domu czy z firmy. Później oczywiście przychodzimy na podpisanie umowy tutaj do nas. Są to duże kwoty, ponieważ dla jednego pracownika przeznaczone jest 9,5 tysiąca na podniesienie kompetencji i kwalifikacji, a na całą firmę 76 tysięcy złotych, a więc jest o co walczyć. Podkreślę tutaj, że wszystkie wnioski, które wpisują się w założenia regulaminu, przechodzą i wszystkie firmy dostają to dofinansowanie, więc nie ma tutaj jakby tej walki, kto pierwszy, ten lepszy. Przez całe 2 tygodnie będziemy przyjmować wnioski. Oczywiście jest to refundacja, a więc zwrot kosztów tego szkolenia otrzymacie Państwo po ukończeniu przez uczestników tego kursu, szkolenia bądź studiów podyplomowych. Jest to zwrot w wysokości 80 lub 85% ceny usługi, a więc właściwie 3/4 kwoty pokrywamy my jako Agencja Rozwoju Regionalnego, także bardzo serdecznie zapraszam.
2: A zakończymy wszystko tradycyjnie informacją o mobilnych punktach informacyjnych, czyli takiego waszego działania tradycyjnego, które pozwala przedsiębiorcom porozmawiać z wami u siebie, a niekoniecznie przyjeżdżać tutaj w godzinach pracy, często kiedy po prostu nie ma na to czasu.
7: Dokładnie tak, natomiast na te mobilne punkty informacyjne zapraszamy nie tylko przedsiębiorców, zapraszamy także mieszkańców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, jakichś stowarzyszeń, fundacji działających na tych terenach. W maju, już 27 maja, więc pod koniec, będziemy w Bibliotece Publicznej Gminy Grodziec w godzinach od 9 do 11.30, a od 12 do 14.30 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Rychwale. I w tym czasie będziemy miały te 2,5 godziny na to, aby z każdym mieszkańcem, z każdym przedsiębiorcą, z każdą osobą, która po prostu do nas przyjdzie, indywidualnie porozmawiać o tym, jaki ma pomysł na rozwój, pomysł na biznes, może poszukuje wsparcia na kursy, szkolenia, może chce zmienić swoją ścieżkę zawodową, wtedy też pomożemy, wskażemy, z jakich funduszy może skorzystać, do kogo może się zwrócić o pomoc, więc to jest takie spotkania dla Państwa tam na miejscu, żeby nie przyjeżdżać do nas do Konina. Także zachęcam do uczestniczenia, ponieważ wtedy tak naprawdę wystarczy wyjść z domu, przyjść do tego budynku, który znajduje się na terenie Państwa gminy i po prostu z nami porozmawiać.
2: I do tego również zachęcamy. Dziękuję bardzo.
7: Dziękuję również.
2: Planowane spotkania i inicjatywy pokazują, jak szerokie wsparcie jest dostępne dla mieszkańców i przedsiębiorców, zachęcając do aktywnego sięgania po środki i wiedzę oferowaną w ramach funduszy europejskich. Podczas konferencji prasowej Nowej Lewicy w Koninie zaprezentowano założenia akcji Książkobranie, której celem jest nadanie drugiego życia książkom zalegającym w domowych bibliotekach. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do włączenia się w inicjatywę i podzielenia swoimi zbiorami.
8: Do nas najlepiej, gdyby trafiały książki takie właśnie około 20-letnie najstarsze, ponieważ oprócz tego, że czyta się treść, dzisiaj stety bądź niestety, zależy jak kto na to patrzy, czytamy podwójnie też, bo podoba nam się obraz, podoba nam się jakość wydanej książki, okładka, strony. W tej chwili na przykład literatura młodzieżowa jest bardzo pięknie kolorowo wydawana. Bo oprócz treści młodzi ludzie chcą tego dobrego, jakościowo fajnego produktu. Wszyscy chcemy brać do ręki jednak książkę w miarę czystą, niezniszczoną i takie też chcielibyśmy przyjmować, abyśmy mogli uzupełniać ten swój księgozbiór biblioteczny, żeby koninianki i koninianie mogli otrzymywać książkę jak najmniej zużytą. A faktycznie są takie pozycje, które są czytane non-stop, są zapisy, kolejki i wiadomo, że ta książka się zużywa. Oczywiście nie mam do nikogo pretensji, bo to jest naturalny proces. Wszystko, co zostaje wyprodukowane, w pewnym momencie się zużywa. Natomiast my chcielibyśmy na przykład mieć zapas jakichś 2-3 egzemplarzy, które będziemy mogli w razie czego podmieniać.
9: Dlatego bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszamy do naszego biura tutaj na Energetyka 3A codziennie od poniedziałku do soboty od 4 do 9 maja w godzinach dopołudniowych od 10 do 11 bądź po południu od 18 do 19 w sobotę od 14 do 15. Jeżeli komuś by indywidualnie zależało na umówieniu się na odbiór, większa ilość, nie pasuje termin, to też pod numerem telefonu 605 670 546 można zadzwonić i umówić się na taki indywidualny odbiór. My wszystkich przyjmiemy, wszystkie pozycje odbierzemy, spakujemy i przekażemy dalej, aby ta książka, tak jak panowie dyrektorzy zaznaczyli, zaczęły żyć swoim drugim, miejmy nadzieję, nie gorszym życiem.
10: A może jakaś perełka się trafi?
9: To nigdy nie wiadomo.
8: Znaczy często się tak zdarza, bo mieliśmy już kilka razy taką sytuację, że ludzie czyszczą na przykład mieszkania po dziadkach, rodzicach, oddają wszystko jak leci i później się okazuje, że tam znalazły się książki sprzed 45. Takim fenomenalnym jakby znaleziskiem był kalendarz, słownik polsko-niemiecki, który trafił się nam pomiędzy książkami z czasów PRL-u. Kiedy otworzyliśmy słownik, znaleźliśmy tam stempel, ale też odręczny podpis Zygmunta Kubiszewskiego z pieczęcią kantyny oficerskiej w obozie jenieckim dla oficerów polskich w Murnau. A Zygmunt Kubiszewski, okazało się, że to był Koninianin, to był też harcmistrz, to był też w czasach swojego dzieciństwa, kiedy był harcerzem, jeden z członków delegacji z powiatu konińskiego, która pojechała na pogrzeb marszałka Piłsudskiego do Krakowa, więc to była taka postać, którą gdzieś odkryliśmy na nowo i tego typu perełki właśnie się znajdują, a słownik, wiadomo, był wydany jeszcze w czasach przedwojennych, opowiadał historię polskiego jeńca wojennego, opowiadał też historię Koninianina i w sumie historię dalece przedwojenną, bo na przykład właśnie historię harcerstwa konińskiego, ale też i marszałka Piłsudskiego.
9: Ale też indywidualne takie kwestie. Powiem wam, że mnie na pomysł tej akcji indywidualne doświadczenie, że tak powiem, popchnęło. To znaczy po śmierci w ubiegłym roku taty porządki właśnie w domu rodzinnym robiłem i tam w trakcie właśnie porządkowania rzeczy wśród różnych książek znalazłem dwie stare fotografie, które nikt z rodziny już nie pamiętał, właśnie moich rodziców z rodzicami mamy i teściami taty. I to nagle taka perełka rodzinna, czyli też jest szansa, oprócz tych elementów, które Damian powiedział, takie nasze rodzinne, że coś przy okazji takich porządków może nam w ręce wpaść, o którym nawet nie wiedzieliśmy, że to istnieje. Także jest to okazja, a potem jeszcze jak ze znajomymi, jak tą akcję rozwijaliśmy, rozmawiałem, to się okazuje, że no nie chcę jakiejś statystyki to przedstawiać, ale naprawdę bardzo duża część moich rozmówców potwierdzała, że ma na półkach książki, które co roku tam są, już nie czytam, nie zaglądam, tylko są, bo nie mam pomysłu, co z tym zrobić, nie?
2: Akcja pokazuje, że nawet zapomniane książki mogą zyskać nową wartość jako lektura, historyczny eksponat lub materiał do ponownego wykorzystania. Organizatorzy liczą, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców książkobranie stanie się nie tylko zbiórką, ale także okazją do odkrywania lokalnych historii.
5: Przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Podczas konferencji prasowej Nowej Lewicy w Koninie zaprezentowano założenia akcji Książkobranie, której celem jest nadanie drugiego życia książkom zalegającym w domowych bibliotekach. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do włączenia się w inicjatywę i podzielenia swoimi zbiorami.
9: Paweł Najman, sekretarz Nowej Lewicy. Wiosna, porządki nie tylko na ogrodach, nie tylko na działkach, ale również w naszych mieszkaniach. A tam corocznie problem z książkami już przeczytanymi, które stają się mebelkami, które zbierają niestety kurz. Czy jest na to pomysł? Czy można dać tym książkom drugie życie? Uważamy, że tak. I dlatego nasza propozycja. Przez cały tydzień, od 4 maja do 9 maja, od poniedziałku do soboty, zapraszamy wszystkich chętnych. Można do naszego biura w Koninie na ulicy Energetyka 3A przywieźć książki już przeczytane. My te książki odbierzemy, spakujemy i przekażemy dalej. Co z tymi książkami dalej będzie się działo, opowiedzą partnerzy tej akcji, czyli dyrektorzy Damian Kluczkowski, Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie oraz Karol Fritz, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Koninie. Proszę bardzo.
8: Kiedy pojawiła się inicjatywa zbiórki książek, pomyślałem sobie, że jest to bardzo dobry pomysł, dlatego że my jako biblioteka też takie zbiórki prowadzimy. Zgłaszają się do nas ludzie, którzy chcą oddać swoje zbiory już im niepotrzebne. Natomiast nie chcieliśmy się ograniczać tylko do nowych książek, ponieważ wiemy, że w starych zbiorach bardzo często można znaleźć perełki, białe kruki, i razem z tymi, można powiedzieć, perelowskimi, już nieaktualnymi publikacjami często zdarza się, że trafiają się naprawdę książki wartościowe, które się nie zdezaktualizowały i w tej chwili są już w jakiś sposób zabytkiem, w związku z czym weszliśmy w tę akcję, jakby powiedzieć, z entuzjazmem i przyklaskiem, ponieważ trochę nam to zdejmuje ciężar gromadzenia tych starych książek, na które miejsca nie mamy. Będziemy mogli je wyselekcjonować, czyli na pewno do biblioteki trafią książki nowe, zdatne do dalszego obiegu i te, które być może będą takie sprzed 45 roku, które są już zabytkiem i jako takie powinny być ustawowo chronione. Jeżeli będziemy widzieć, że w tych starszych też jeszcze są takie, które warto włączyć do zbiorów czytelni, czy właśnie do tego specjalnego sprzed 45 roku, owszem, takie też do biblioteki chętnie przyjmiemy. Być może nawet będziemy dzielić się tymi książkami, jeżeli będzie ich tyle, z bibliotekami w powiecie, bo Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej pełni też funkcję biblioteki powiatowej. Dlatego chciałbym też tym dobrem, które ewentualnie do nas trafi, podzielić się z innymi. Reszta książek, wiem z doświadczenia też naszego bibliotecznego, że organizowane są właśnie w szkołach różnego rodzaju akcje i tak jak ustaliliśmy tutaj wspólnie, wszystkie książki dostaną nowe życie, tylko niektóre niekoniecznie w formie książki, ale o tym może opowie pan dyrektor Fritz.
11: Fritz Karol, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1. Pan dyrektor Damian przed chwilą mówił o dobru książek. My w zeszłym roku jako Zespół Szkół przystąpiliśmy do projektu, który organizowała Miejska Biblioteka Publiczna i mamy w swojej placówce kącik taki book crossingu, więc bardzo dziękujemy za tą inicjatywę. I jest to miejsce między innymi także do tego, aby te książki, które, nie wiem, nie przydadzą się seniorom, nie trafią do szpitala, trafiły także do placówki szkolnej, gdzie z nich będą korzystać dzieci.
8: Zbiórka dotyczy wszystkich książek i będziemy gromadzić wszystko, więc jeżeli ktoś ma na zbyciu słowniki, encyklopedie, albumy, atlasy, etc., to jak najbardziej może je w tym tygodniu od 4 do 9 maja przynosić. One niestety nie trafią na półki, dlatego że biblioteczne, czytelniane półki od słowników, encyklopedii, atlasów już się uginają. W tej chwili wszyscy jakby namiętnie oddają i pozbywają się tego typu publikacji, bo internet wyparł klasyczne encyklopedie i słowniki. W związku z czym te pozycje na pewno dostaną nowe życie, ale w formie zupełnie innej, ponieważ stanowią już w tej chwili makulaturę i jako taka zostanie wykorzystana wtórnie, ale tutaj myślę, że w sukurs właśnie mogą nam przyjść szkoły, które organizują akcje gromadzenia makulatury, oddają tę makulaturę w zamian, otrzymują w różnych programach różne sprzęty, pomoce dydaktyczne, więc to będzie jakby podwójne drugie życie takich publikacji, bo po pierwsze zostanie z nich wyprodukowany nowy produkt, a po drugie szkoły mogą realnie na tym skorzystać, a czytelnicy już niestety nie.
2: Akcja pokazuje, że nawet zapomniane książki mogą zyskać nową wartość jako lektura, historyczny eksponat lub materiał do ponownego wykorzystania. Organizatorzy liczą, że dzięki zaangażowaniu mieszkańców książkobranie stanie się nie tylko zbiórką, ale także okazją do odkrywania lokalnych historii.
5: Konin FM.
12: Naturalnie, że lokalnie.
2: Podczas konferencji prasowej na rynku w Turku poseł Ryszard Bartosik odniósł się do planów utworzenia batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej w regionie, przypominając kulisy tej inicjatywy i swoje zaangażowanie w jej realizację.
13: Spotykamy się na rynku w Turku, szanowni państwo. Dziś kilka spraw dotyczących Turku i regionu konińskiego. Otóż kilka dni temu przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego ogłosili, że w Turku będzie funkcjonował batalion Wojsk Obrony Terytorialnej kraju. Bardzo z tego się cieszę. To ważna informacja dla powiatu tureckiego, ale warto w tym miejscu przypomnieć rok 2017, kiedy to ogłosiłem swój pomysł, aby po byłym domu dziecka pojawiły się Wojska Obrony Terytorialnej. Szanowni państwo, wiele pracy mnie to kosztowało, bo trzeba powiedzieć, że najpierw starosta Mariusz Sęko i przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego chcieli sprzedać ten obiekt za 10 milionów za dzień. Duży budynek i 3 ary ziemi. Ja walczyłem o to, aby ten budynek znalazł się w rękach Wojsk Obrony Terytorialnej. I udało się, ale dopiero wtedy, kiedy nikt tego budynku nie chciał kupić. Udało mi się namówić Polskie Stronnictwo Ludowe i wtedy radni Prawa i Sprawiedliwości i Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo byliśmy wówczas w koalicji, dopiero wtedy podjęli decyzję o tym, aby przekazać nieodpłatnie ten budynek wojsku. I tak też się stało, ale pomysł był mój, ja za tym optowałem od samego początku, bo gdybyśmy wówczas nie przekazali tego budynku, gdybyśmy wówczas nie przekazali tego terenu, nie byłoby Wojsk Obrony Terytorialnej. Ja chcę państwu powiedzieć, że to pomysł i projekt zrealizowany przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. A byli tacy w tym czasie między innymi szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz, którzy chcieli likwidować Wojska Obrony Terytorialnej. Tak samo jak PSL tutejszy chciał sprzedać ten budynek. Ale udało się, poszli po rozum do głowy i sprawy poszły w dobrym kierunku. Dziś będziemy mieli Wojska Obrony Terytorialnej, ale wszystkim, którzy dziś się przyklejają do tego projektu, chcę powiedzieć, że tak łatwo wtedy to nie szło. Mam tutaj stanowisko Platformy Obywatelskiej, które mówi nie dla bojówek Macierewicza. PSL chciał sprzedać ten budynek, tylko wytrwała walka radnych Prawa i Sprawiedliwości, moja jako posła, już wtedy wicestarosty ówczesnego Dariusza Kałużnego, doprowadziła do tego, że ten budynek został przekazany wojsku. Dlatego dziś wszyscy ci, którzy chwalą się tym osiągnięciem, powinni mówić całą prawdę. Jak to było, ja to chcę przypomnieć. Cieszę się, że 400 żołnierzy będzie tu się szkoliło, ale to nasza decyzja, nasz projekt od początku do końca i dobrze, że zostanie zrealizowany. Wtedy zarzucano mi, że wykorzystuję Święto Wojska Polskiego 15 sierpnia 2017 roku, kiedy to apelowałem publicznie do radnych powiatu, aby przekazali ten budynek dla wojska. W internecie, ja tylko chcę zacytować tytuły ówczesnej prasy, byłem dom dziecka ze znakiem zapytania, zostanie komendą WOT, czy poseł Bartosik namówi na to władzę powiatu. Moja konferencja, wojsko czeka na decyzję powiatu. Szanowni państwo, to trwało tygodniami i się udało, ale wiele ugrupowań, wielu przedstawicieli ówczesnej Rady Powiatu było przeciw. Ostatecznie radni Prawa i Sprawiedliwości, radni Polskiego Stronnictwa Ludowego i radni Towarzystwa Samorządowego zdecydowali o tym, że ten budynek zostanie przekazany wojsku, został przekazany i dziś w roku 2026 będziemy mieli wojsko w Turku. To bardzo, bardzo dobra wiadomość, ale wysiłek wielu, wielu osób i trzeba mówić całą prawdę, jak to było.
2: Mówił poseł Ryszard Bartosik.
4: Konin FM.
12: Konin FM.
14: Odkrywka Pątnów. Po wybudowaniu elektrowni Konin w 1958 roku oraz elektrowni Pątnów w latach 1967-69 nastąpił wyraźny wzrost zapotrzebowania na węgiel. Konieczne okazało się uruchomienie kolejnych odkrywek. Jako pierwsza powstała odkrywka Pątnów, która rozpoczęła eksplorację węgla w 1962 roku, zakończyła ją w 2001. W tym czasie wydobyto prawie 130 milionów ton węgla. Aby sprostać potrzebom elektrowni i zwiększyć wydobycie, zakupiono nowe maszyny. Koparki RS-400 i D-1120 oraz zwałowarkę AS-1120. Na odkrywce Pątnów do 1996 roku najdłużej w kopalni Konin działało odwodnienie podziemne. Pracowały tam cztery szyby główne o głębokości 38 do 69 metrów. Podziemne chodniki odwadniające na Pątnowie miały łącznie długość 102 km. W całej kopalni ich długość przekraczała 370 km. Obecnie odwodnienie złoża prowadzone jest za pomocą studni głębinowych. Teren po odkrywce Pątnów został poddany rekultywacji o kierunku leśnym i rolnym. W wyrobisku końcowym powstał zbiornik wodny o powierzchni 360 hektarów, który dziś stanowi własność prywatną. Czytamy na kwpkonin.pl.
12: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: Biblioteka publiczna imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie, tak jak i inne biblioteki, już dawno rozszerzyła swoją działalność ponad zwykłe przechowywanie i wypożyczanie książek. Opracowywanie, udostępnianie i ochrona materiałów bibliotecznych, a także prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej. Czy też digitalizacji to jedynie część zadań, które placówka musi realizować. Do tego dochodzi całe mnóstwo wydarzeń kulturowych, jak spotkania poetyckie czy ferie z biblioteką dla najmłodszych. Pracownicy nierzadko angażowali się także w działalność charytatywną, szczególnie mocno, gdy zaczęła się wojna na Ukrainie. O funkcjonowaniu biblioteki porozmawiam z dyrektorem Damianem Kruczkowskim.
15: Dzień dobry, Damian Kruczkowski, Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie.
16: Dzień dobry, panie dyrektorze. Wspaniałe miejsce na mapie Konina, na mapie nie tylko turystycznej, ale i kulturowej. Jesteście takim tutaj pewnym wzorem w zachowań kulturowych i działalności. I chciałem właśnie zacząć od takiej historii, kiedy to miejsce zaczęło działać właśnie w taki sposób, w jaki działa dzisiaj, że nie jest tylko prostą czytelnią, jak kiedyś biblioteki się kojarzyły, ale miejscem, w którym kultura żyje.
15: Tak naprawdę od ładnych kilkunastu lat, można by powiedzieć, biblioteki trochę zmieniają swój profil, ponieważ właśnie nie mogą już być klasycznymi wypożyczalniami książek, bo muszą konkurować z innymi instytucjami kultury, czy to właśnie instytucjonalnymi, samorządowymi, czy też zupełnie społecznymi, ponieważ takich miejsc, takich organizacji tworzy się dużo i chwała im za to. I konkurować, myślę tutaj o takiej zdrowej konkurencji, po prostu, żeby być ciekawym i przyciągającym, trzeba tworzyć taką ofertę, żeby ludzi zainteresować już nie samą książką, bo ludzie wiedzą, że mogą przyjść i w bibliotece wypożyczyć książkę, ale okazuje się, że w bibliotece można robić masę różnych innych rzeczy i te właśnie wydarzenia, te działania staramy się mieszkańcom miasta i powiatu zapewniać.
16: No i właśnie, jakie to są rzeczy kulturowe, jakie to są działalności kulturowe? Czy to jest typowo tak wokół książki próbujemy jednak cały czas nawiązywać do czytelnictwa? Czy to mogą być totalnie różne?
15: Na ogół jest tak, że staramy się nawiązywać do tej książki, do czytelnictwa, chociaż jak w jakiś sposób przemycać do różnego rodzaju działań, które w bibliotece mają miejsce. Natomiast nie zawsze tak jest, bo nie zawsze jest taka potrzeba, nie zawsze to się uda, a bardzo często odpowiadamy też na potrzeby chwili, czy jakichś innych zewnętrznych wydarzeń, które mają miejsce, i wtedy reagujemy na bieżąco. A nie zawsze są to zdarzenia, nie zawsze jest to czas czy możliwości, żeby tę książkę gdzieś przemycić, aczkolwiek w dalszym biegu tych wydarzeń i tak te książki się pojawiają. Tutaj można mieć chociażby na myśli lutowe wydarzenia w Ukrainie i wojna, uchodźcy pojawiają się, biblioteka odpowiedziała natychmiast pomocą dla tych ludzi, a z czasem przyszła właśnie refleksja, że okej, pomożemy, ale ci ludzie muszą jakoś w mieście funkcjonować. Muszą też mieć dostęp do wszystkich usług, które miasto zapewnia, w tym i biblioteka, więc tu pojawia się pytanie o książki. Skąd te książki? Co z tymi książkami? Ile tych książek? I czy w jaki sposób i możemy je wypożyczać? No i tu już jednak proces i sekwencja działań, które doprowadziły do tego, że ten księgozbiór książek w języku ukraińskim mamy całkiem spory, ale też szereg różnych działań wokół uchodźców, integracji uchodźców z mieszkańcami Konina. To też są działania, w których gdzieś te książki się przewijają.
16: Założyliście to o ciekawej nazwie Miejsce Dobra.
15: Tak, aczkolwiek Miejsce Dobra, tu musimy sobie jasno powiedzieć, Miejsce Dobra nie założyła biblioteka. Miejsce Dobra założyli ludzie, którzy wokół biblioteki działali, skupiali się właśnie na pomocy uchodźcom, i oczywistym stało się w pewnym momencie, że tak długo nie może być, bo to była tylko pomoc doraźna. Przestrzeń, którą biblioteka udostępniła na składowanie darów i dystrybucję tych darów osobom potrzebującym, no to była chwilowa potrzeba chwili. Chwilowa. To była potrzeba chwili i w pewnym momencie stało się to już uciążliwe i dla nas jako pracowników, ale też dla ludzi, którzy tutaj przychodzili wypożyczać książki, no i w końcu dla samych tych, którzy przychodzili i korzystali z tej pomocy, więc trzeba było gdzieś się przenieść. No i tutaj z pomocą przyszedł właściciel dawnej huty Aluminium Konin, udostępniając nam dawny klub Hutnik.
16: Czy jakby, nawet jak ta wojna się skończy, to już to miejsce, które udało wam się założyć, będzie dalej funkcjonować?
15: Znaczy, trudno powiedzieć, co będzie, kiedy wojna się skończy, bo nikt chyba też nie wie, kiedy ona się skończy i co będzie dalej. Nie planujemy, bo też jakby nigdy nie planowaliśmy do przodu jako grupa, która działała, że to ma wyglądać tak czy tak. To wszystko rodziło się z potrzeby chwili, ewoluowało i ewoluuje cały czas. Być może zdarzy się tak, jeżeli będzie wola też po stronie właściciela budynku, czy ewentualnych sponsorów, czy samych uchodźców, którzy tutaj w Koninie mieszkają. Więc wtedy być może zdarzy się tak, że to miejsce dalej będzie funkcjonować pewnie w zmienionej formie, bo jeżeli wojna się skończy, to podejrzewam, że ogromna większość uchodźców wróci do Ukrainy, ale może będzie to miejsce, w którym będą spotykać się w ogóle ludzie mieszkający w Koninie, a wcześniej skądś przyjechali, więc powstanie takie centrum, klub integracji. Centrum integracji cudzoziemców już istnieje, więc my cały czas z nimi zresztą współpracujemy. Także możliwe jest, że kiedyś nam się wspólnie urodzi jakiś pomysł na to miejsce.
16: A co teraz tam się dzieje? Tak porównując do początku wojny, wszyscy to śledziliśmy, bo były potrzeby tych zbiórek, żywności, ubrań i pieniędzy oczywiście. Teraz no, ta wojna już się dłuży każdemu i tak się zastanawiam, czy cały czas na bieżąco coś jest tam potrzebne, a nie mówimy o tym tyle, ile byłoby potrzeba.
15: Tak, oczywiście, cały czas na bieżąco potrzebna jest po prostu żywność i chemia gospodarcza, ubrania, higieniczna. To wszystko nadal jest potrzebne, ponieważ jedni ludzie wyjeżdżają, jadą dalej, bądź wracają do Ukrainy bardzo często, ale przyjeżdżają następni i to wcale nie są odosobnione przypadki. I tym ludziom trzeba pomóc, trzeba przynajmniej na pierwszych kilka dni zabezpieczyć i żywność, i właśnie coś do mycia, coś do ubrania. Więc to miejsce nadal działa w taki sposób, w jaki działało. Faktycznie o tym się nie mówi, ponieważ też odczuwamy pewne zmęczenie materiału, jeżeli chodzi o szczodrość i hojność darczyńców. I trudno się dziwić, tym bardziej, że w Polsce ceny rosną i ludzie też już nie mają zwyczajnie pieniędzy na to, żeby dzielić się tak szczodrze, jak robili to na początku, ale mimo wszystko nadal to się dzieje, więc zwyczajnie to miejsce funkcjonuje tak, jak funkcjonowało w swoim pierwotnym założeniu.
16: Wracając do biblioteki, chciałbym, żeby pan przybliżył troszeczkę historię, taką czystą historię właśnie tego miejsca, kiedy bibliotekę założono i dlaczego otrzymała takiego patrona.
15: Biblioteki w Koninie istniały i funkcjonowały już przed II wojną światową. Najstarszą była biblioteka żydowska, ale było gro bibliotek prywatnych, domowych, i to były całkiem spore biblioteki. Natomiast jeszcze przed II wojną światową powstała tak zwana powiatowa centrala bibliotek ruchomych, która opiekowała się bibliotekami w powiecie ówczesnym. Została oczywiście zlikwidowana przez Niemców w 1939 roku, jak wszystkie polskie instytucje, czy to samorządowe, rządowe, czy kulturalne. A po wojnie, po 1945 roku, już zaczynały się biblioteki tworzyć w takich zrębach, które można powiedzieć w pewnej formie funkcjonują do dzisiaj, czyli była to biblioteka organizowana przez samorząd, finansowana przez samorząd, i tutaj powstaje początkowo biblioteka ludowa, później biblioteka powiatowa, powiatowa z miejską. No te koleje losu były bardzo, bardzo zawiłe. Potem też one się łączyły, bardzo często dokonywało się fuzji. Było to związane z różnymi czynnikami, i oszczędność, i brak ludzi odpowiednich do pracy, i lokalowe braki. W końcu mamy też bibliotekę wojewódzką, kiedy Konin staje się województwem. Po reformie administracyjnej znowu biblioteka przestaje być województwem i zostaje tylko miejską biblioteką publiczną w Koninie. No i od 2 lat biblioteka nosi imię Zofii Urbanowskiej, co w pewnym momencie się zadziało i radni podjęli taką decyzję, nie inną. Biblioteka pytała mieszkańców, mieliśmy trochę inny pomysł na patrona. Zapytaliśmy mieszkańców, zebraliśmy ponad 1300 głosów, ponad 2000 głosów tak naprawdę za tym patronem, natomiast Rada Miasta zdecydowała inaczej. Mieli takie prawo i tak uczynili. Oboje kandydaci na patronów byli zasłużonymi mieszkańcami miasta, zapisali się na stałe w historii miasta. Tu oboje działali też, można powiedzieć, w obszarze literatury, w obszarze książki, ponieważ Zofia Urbanowska te książki pisała, Ernest Paweł Michel te książki wydawał, sprzedawał, drukował, ale w rezultacie patronką jest Zofia Urbanowska i z tego też tytułu staramy się, żeby ona gdzieś w naszej przestrzeni bibliotecznej była obecna. Staramy się ją przywracać pamięci, rozglądamy się i przeszukujemy wszelkie możliwe antykwariaty bądź portale, na których się sprzedaje pewne rzeczy, czy nie ma tam gdzieś pamiątek po niej, jakichś artefaktów, bo czasem uda się kupić nie pamiątki po Zofii Urbanowskiej, ale na przykład pierwsze wydania różnych jej książek, i z tego jesteśmy dumni, i zawsze, za każdym razem, kiedy uda się taką książkę pozyskać, Informujemy mieszkańców o tym na naszym Facebooku, na naszej stronie, bo jesteśmy biblioteką publiczną w końcu, więc to wszystko jest dla mieszkańców.
16: Wspomniał pan również o Bibliotece Żydowskiej. To jest również taka kwestia, która właśnie tej kultury żydowskiej, pamięci o Żydach, którzy tutaj mieszkali, którą często poruszacie.
15: Staramy się poruszać kwestie związane z każdą grupą społeczną czy wyznaniową, która w Koninie swego czasu funkcjonowała bądź funkcjonuje nadal, więc równie dobrze tak samo opowiadamy i staramy się opowiadać o Polakach, Żydach, Rosjanach, Niemcach, bo oni w tym mieście kiedyś żyli, oni to miasto budowali, dzięki nim to miasto wygląda też, można powiedzieć, tak jak wygląda, bo nie ma co kryć, że faktycznie pewne działania, które podejmowały poprzednie pokolenia, dzisiaj plusują i dają nam możliwość robienia bądź nie robienia pewnych rzeczy, bo każde pokolenie ma swój czas i każde też ma swój wkład w rozwój danego miejsca. Myślę, że trochę z sentymentu i przywiązania do synagogi mówimy o Żydach też dosyć sporo, ponieważ swego czasu biblioteka mieściła się w synagodze. W Koninie ówczesny dyrektor Lech Heyman był bardzo zainteresowany historią Żydów konińskich, hołubił ją, pielęgnował i odkrywał. Ale mając na względzie to, że nie jesteśmy biblioteką żydowską, ale nie jesteśmy żadną wyznaniową biblioteką, jesteśmy po prostu biblioteką publiczną, staramy się równo dzielić nasze zainteresowanie pomiędzy, tak jak powiedziałem, Polaków,

0: będzie też organizował koncert muzyki żydowskiej, czy Muzeum Okręgowe w Koninie, które ma całkiem sporą ekspozycję poświęconą Żydom Konina i okolic.
1: To jest również istotna kwestia, żeby zwrócić uwagę ludziom, jak bardzo różnorodne było społeczeństwo kiedyś, że ta koncepcja tylko Polaków mieszkających w Polsce jest czymś stosunkowo nowym. To nie jest tak, że to jest jakieś, że my zawsze tak żyliśmy.
0: Tak, to prawda. Przecież kiedyś wszyscy dobrze o tym wiemy z historii. Byliśmy tworem, który składał się chociażby z dwóch państw oficjalnych. Bo gdybyśmy dzisiaj spojrzeli na mapę, to tak naprawdę Rzeczpospolita Obojga Narodów składała się w całości, bądź w części z różnych państewek, które dzisiaj, bądź państw, czy regionów, które dzisiaj właśnie są samodzielnymi, niepodległymi państwami, regionami, czy krainami geograficznymi. Więc tu mamy dwa wiodące, Polska i Litwa, z których wiadomo, później wyodrębniły się i na różnych etapach dziejów i z różnych przyczyn, ale i Łotwa, i Estonia, i Białoruś, i Ukraina, więc tych narodowości w składzie mieliśmy bardzo wiele. Sam Konin, który przez lata zaborów leżał bardzo blisko granicy między dwoma cesarstwami, rosyjskim i niemieckim, też z oczywistych względów stawał się wielokulturowy i różnorodny, ponieważ to było miasto, które lokalizacja miasta ułatwiała bardzo często i podróżowanie samo w sobie w różnych celach, ale i handel zwyczajnie pomiędzy tymi dwoma państwami. 30 kilometrów niespełna do granicy to była niewielka odległość, którą można było pokonać w stosunkowo krótkim czasie. Tutaj można było zeskładować towar, stąd można go było eksportować, importować. No, po prostu toczyło się życie, a tak jak mówię, lokalizacja miasta, tym bardziej jeszcze przy rzece położonego, pozwalała na to, żeby to życie kwitło i naprawdę było to życie różnorodne.
1: I właśnie wbrew temu, co niektórzy twierdzą, ta wielokulturowość nie zniszczyła kultury naszej tutaj polskiej.
0: Nie, i myślę, że nigdy tak się nie stanie też, bo to są jakieś mrzonki i bajki i dziwne lęki tych, którzy boją się poznawać czegoś nowego, boją się pytać, boją się dowiadywać. Najłatwiej jest, i wszyscy o tym dobrze wiemy, to co bliskie, znajome i co można dotknąć, co jest na wyciągnięcie ręki, nie trzeba zbyt dużego wysiłku, żeby wiedzieć, co to jest, z czym to się je, a już jednak, żeby poznać coś, dopytać, dowiedzieć się, tu już musimy włożyć trochę więcej wysiłku i bardzo często z różnych powodów ludzie tego nie robią, bo wygodniej im pewnie jest obwarować się w twierdzy swoich przekonań i bardzo często stereotypów i w niej tkwić, ale myślę, że bardzo wiele przez to tracą, ponieważ życie mamy jedno, stosunkowo krótkie, a świat jest tak różnorodny, że zamykanie się w swojej skorupie i w, jakby gotowanie się we własnym sosie nie rozwija nas zwyczajnie.
1: Przechodząc już do końcówki, do ostatniego tematu, jaki chciałem poruszyć, to jest ta kwestia, że wasza biblioteka nie jest jakby tylko, nie ma pieczy tylko nad tym miejscem, ale również trzymacie tą pieczę nad bibliotekami w zasadzie w całym regionie. Czy jest pan w stanie wskazać takie być może kilka, które są takim oczkiem w głowie?
0: Nie do końca, dlatego że biblioteka w Koninie jako biblioteka powiatowa sprawuje opiekę nad bibliotekami w powiecie i to też nie jest tak, że jakby naszą rolą jest grożenie palcem, czy inicjowanie, popychanie do działania, bądź właśnie hołubienie jednej biblioteki przed innymi, ponieważ biblioteki są połączone siecią, ale nie hierarchią. Owszem, są biblioteki gminne, miejskie, powiatowe, wojewódzkie, w końcu

0: narodowa i można by powiedzieć, że jakaś hierarchia jest, natomiast nie jest to hierarchia, która by cokolwiek nakazywała. Zazwyczaj proponuje, sugeruje, służy pomocą. Wiadomo, że musimy zbierać dane statystyczne od siebie wzajemnie, ale ogólnie uważam, że biblioteki w powiecie, jest ich 14, spełniają świetnie swoje role w gminach, w których funkcjonują, bo są widzialne, są słyszalne, są coraz bardziej nowoczesne. Dyrektorzy bądź kierownicy, którzy nimi kierują, starają się iść też z duchem czasu, starają się odświeżać budynki, starają się je remontować, starają się bardzo często nakłaniać też swoich organizatorów do tego, aby, a nieraz nie trzeba ich nakłaniać, żeby pozyskać nowy budynek, wybudować, no jak chociażby Grodziec, który ma piękną nową bibliotekę w nowej lokalizacji, ale wiem, że już w Pulsku niedługo będzie się też działo i biblioteka będzie się przeprowadzać. Cały czas coś w tych bibliotekach się dzieje i nie są to stricte działania mające na celu wypożyczenie bądź oddanie książek. To jest też szereg różnych działań, animacji kulturowych i spotkań, prelekcji, pikników. No, ten wachlarz działań w bibliotekach jest naprawdę bardzo szeroki i właściwie ograniczony wyłącznie naszą wyobraźnią.
1: Czyli rozumiem, że pan dla tych dyrektorów, powiedzmy, podległych bibliotek jest bardziej jak starszy brat, a nie szef.
0: Dokładnie tak to wygląda. W tej hierarchii bibliotek, w tej sieci bibliotek to tak wygląda, że jesteśmy bardziej dla siebie starszymi braćmi, siostrami, czasem mentorami, a po prostu czasem tylko pomocnikami, bo wiadomo, że współpracując można osiągnąć więcej niż w pojedynkę i tak zazwyczaj się widzimy. Nikt nikomu niczego nie każe, raczej to jest na zasadzie wzajemnego inspirowania się i czerpania z wzorców, które gdzieś funkcjonują i w równej mierze to jest tak, że biblioteki w powiecie patrzą na siebie wzajemnie, patrzą na powiatową, ale powiatowa też patrzy wzajemnie na inne powiatowe, na zościennych powiatów biblioteki, ale też na nasze również i myślę, że jak odkąd ja jestem dyrektorem tutaj, jeszcze się nie zdarzyła sytuacja, w której któraś biblioteka czegoś by zazdrościła innej, bądź uważałaby, że skradziono jej pomysł, albo wyjęto jakby z ust jakieś słowa. Raczej, tak jak mówię, wzajemnie się inspirujemy i dzielimy się tym, co tworzymy.
1: A to jak długo jest już pan dyrektorem?
0: 3 lata minęło 1 lipca 2022 roku.
1: Duży się czy nie?
0: Nie, absolutnie. Czas, im człowiek jest starszy, tym szybciej płynie i wydawałoby się, że dopiero co zostałem dyrektorem, robiłem pierwsze kroki, dokonywałem pierwszych zmian, a tu już minęło 3 razy 365 dni.
1: Ale zdaje się, że nie wszystkim środowiskom się pan spodobał.
0: Jeszcze się taki nie narodził, co by każdemu dogodził, ale to jest jakby, to jest ich, nie moje.
1: Nie obawia się pan jakiegoś tego odwołania, o którym mówiono, czy może braku wsparcia?
0: Nie obawiam się odwołania, bo nie zrobiłem żadnej rzeczy, która mogłaby skutkować odwołaniem. W tej chwili niebawem zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora biblioteki, ponieważ organizator, czyli prezydent, nie otrzymał zgody od ministra na przedłużenie mi umowy bez konkursu i zwyczajnie staje w szranki przypuszczalnie z innymi kandydatami. I mam zamiar wygrać ten konkurs.
1: I tego panu życzę, obserwując, co się w bibliotece dzieje. Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: Odkrywka Kazimierz.
2: Eksploracja węgla na odkrywce Kazimierz trwała od 1965 do 2011 roku. Odkrywka czerpała ze złoża Pątnów 3, z którego wydobyto 131 milionów ton surowca. Obszar eksploracji podzielony był na dwa pola. Kazimierz Południe, tam wydobycie zakończono w 1997 roku, oraz Kazimierz Północ, który działał do roku 2011. Na odkrywce Kazimierz, jako pierwszej w kopalni Konin, do odstawy nakładu i węgla zastosowano układ technologiczny KTZ – koparka, taśmociąg, zwałowarka. Nowa technologia zwiększyła czas pracy koparek i zwałowarek. Redukowała koszty utrzymania torów kolejowych, zmniejszała zużycie energii elektrycznej i znacznie skracała czas transportu. Wprowadzono ją zatem na pozostałych odkrywkach. Zrekultywowany teren po odkrywce Kazimierz Południe zajmuje 110 hektarów. Powstał tam zbiornik wodny o powierzchni 65 hektarów, podzielony na dwie części, którego skarpy umocniono geowłókniną i geokratą. Na obszarze zrekultywowanego zwałowiska wewnętrznego tej odkrywki znajduje się lotnisko Aeroklubu Konińskiego. Zgodnie z planem zagospodarowania terenu po odkrywce Kazimierz Północ w jej wyrobisku końcowym utworzony został akwen o powierzchni 520 hektarów. Czytamy na kwp.konin.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konijanina. Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 znajduje się w Odwachu na Starym Rynku, w jednym z najwybitniejszych zabytków architektury polskiej. Wybudowano go z inicjatywy ówczesnego starosty generalnego wielkopolskiego Kazimierza Raczyńskiego. Projekt wykonał najprawdopodobniej architekt królewski, współtwórca warszawskich łazienek i wnętrz Zamku Królewskiego. Do zajęcia Poznania przez Prusy w ramach drugiego rozbioru Polski w Odwachu stacjonowały wojska koronne. W okresie zaborów poznaniacy byli świadkami odbywających się tu odpraw wart wojska zaborcy, który staromiejski Odwach uczynił głównym odwachem garnizonu twierdzy Poznań. Pod zwieńczającymi Attykę symbolami Rzeczypospolitej czasów ostatniego jej króla stała budka wartownicza w barwach pruskich i niemiecki żołnierz. W 1918 roku polskość wkroczyła do Odwach. W listopadzie znalazła tu siedzibę jedna z najważniejszych formacji Powstania Wielkopolskiego – paramilitarna Straż Ludowa. 17 listopada w straży służyli już wyłącznie Polacy. Przed 27 grudnia 1918 roku Straż Ludowa wystąpiła dwukrotnie w sposób zorganizowany. 3 grudnia dla ochrony delegatów do Polskiego Sejmu Dzielnicowego podczas przemarszu przez miasto na miejsce obrad i 26 grudnia w czasie przejazdu przez Poznań Ignacego Paderewskiego. 27 grudnia załoga Odwachu ruszyła do powstania. W czasie dobijania się do Europy o prawo przynależności do Polski przez Polaków z tak zwanego byłego zaboru pruskiego w staromiejskim Odwachu miała siedzibę jeszcze jedna ważna powstańcza formacja – Służba Straży i Bezpieczeństwa. Jej ochotnicze oddziały tworzono od 15 listopada 1918 w niemieckich garnizonach na polecenie ministra wojny. Ponieważ zaborca dopuścił do niej Polaków, szybko została przez nich zdominowana. Ci żołnierze, Polacy, będący na etacie i żołdzie niemieckim oraz dysponując bronią i zarządzając obiektami wojskowymi zaborcy, stanowili trzon polskich oddziałów w pierwszych dniach Powstania Wielkopolskiego. 9 stycznia 1919 roku formacja została rozwiązana. Z jej oddziałów utworzono dwa bataliony garnizonowe Polskich Sił Zbrojnych, byłego zaboru pruskiego. Żołnierze jednego z tych batalionów pełnili służbę w Odwachu. Odtąd odprawy wart przed Odwachem odbywali żołnierze w oczekiwanym tu ponad 100 lat polskim mundurze. We wrześniu 1939 roku zniknął sprzed Odwachu polski żołnierz. Nie pojawił się też niemiecki. Okupant budynek przeznaczył na magazyn. W roku 1945, podczas walk o twierdzę Poznań, budynek Odwachu został poważnie zniszczony. Władza komunistyczna zrekonstruowała go w latach 1949-1951 i przeznaczyła najpierw na szkołę baletową i teatralną oraz mieszkanie. W roku 1957 na poznański oddział Centralnego Biura Wystaw Artystycznych. W 1962 umieściła w nim Muzeum Historii Ruchu Robotniczego imienia Marcina Kasprzaka. W 2004 roku, po 65 latach nieobecności, ponownie przed Odwachem pojawił się żołnierz w polskim mundurze. Teraz w mundurze historycznym. Odbywają się tu patrole Powstańczej Armii Wielkopolskiej oraz uroczyste odprawy warty honorowej Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Poznaniacy niezmiennie entuzjastycznie reagują na tę żołnierską tutaj obecność. Czytamy o tym na www.wmn.poznań.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Skansen etnograficzny w Gosławicach. W 1986 roku przy nowej siedzibie Muzeum Konińskiego w Gosławicach utworzony został mały skansen etnograficzny. Na powierzchni pół hektara postawiono 5 obiektów dawnej architektury drewnianej z naszego regionu, których funkcjonowanie w dawnych miejscach było zagrożone. Skansen tworzą chałupka Skopojna w gminie Zagórów, datowana na 1887 rok, posiadająca belki z datą 1784 o układzie dwutraktowym i konstrukcji ścian sumikowo-łądkowych z narożami łączonymi na węgiel. Posiada dach czterospadowy, kryty pierwotnie słomą, a po remoncie dachu w 2002 roku trzciną. Obecnie służy do eksponowania wystroju wnętrza chłopskiej chałupy oraz prezentacji sprzętu domowego, narzędzi codziennego użytku w gospodarstwie i wyrobów rzemieślniczych. Co roku jedno pomieszczenie adaptowane jest na prezentację wybranego warsztatu rzemieślniczego. Stodoła Szczepowa Dolnego w gminie Uniejów, datowana na rok 1873, o konstrukcji ścian sumikowo-łądkowej i narożach węgłowych łączonych na rybi ogon z dachem dwuspadowym, krytym obecnie trzciną. Jej wnętrze wykorzystane jest do prezentacji maszyn i sprzętu rolniczego oraz na imprezy plenerowe organizowane w skansenie. Wiatrak Koźlak ze wsi Bolechowo w gminie Kazimierz-Biskupi z XIX wieku. Posiada on oryginalnie kompletne wyposażenie z ciekawymi rozwiązaniami technicznymi. Wcześniej znajdował się na obszarze działalności górniczej i przez kopalnię został rozebrany i postawiony w skansenie w 1986 roku. Drugi wiatrak Koźlak został zestawiony z elementów zniszczonych wiatraków z Kotwasic w gminie Malanów oraz Goranina w gminie Ślesin. Zaadaptowany został na działalność edukacyjną i wystawienniczą. Kuźnia z podcieniami kryta dachówką jest rekonstrukcją nieistniejącej już kuźni Starnowa w gminie Tuliczków. Posiada bogate wyposażenie kowalskie i co pewien czas organizuje się w niej pokazy kucia koni. Skansen udostępniony jest zwiedzającym w okresie letnim, maj-wrzesień. Jest też miejscem organizowania imprez plenerowych o tematyce etnograficznej, jak pokazy kucia konia, lepienia garnków, wybiegu chleba, plenery rzeźbiarskie, malarskie, występy ludowych zespołów folklorystycznych oraz festyny. Skansen uzupełnia tak zwana mała architektura, wiata z maszynami rolniczymi, m.in. przedwojennych konińskich producentów, piec wolnostojący do wybiegania chleba, studnia do wody z żurawiem. Całość uzupełniona przydomowym ogródkiem, gdzie uprawia się typowe wiejskie warzywa, zioła i kwiaty. Skansen udostępniony jest także instytucjom z zewnątrz realizującym własne przedsięwzięcia kulturalne, pokazy teatralne, folklorystyczne i scenografie filmowe. Czytamy na www.muzeum.com.pl.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
2: Konin leży w środkowej części Polski. Tak dawniej jak i dziś, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajduje się ważny węzeł komunikacyjny łączący północ kraju z południem oraz wschodnią część z zachodnią. O tym, że zawsze przez Koninę przebiegały ważne szlaki handlowe, świadczy wznoszący się w centrum dawnego Konina słup drogowy z XII wieku, wyznaczający niegdyś połowę drogi między Kaliszem a Kruszwicą, leżący na dawnym szlaku bursztynowym. Najważniejszą osadą było Stare Miasto z romańskim kościołem parafialnym, czyli dzisiejsza gmina Stare Miasto. To ona dała początek Koninowi, lokowanemu na prawie magdeburskim na wzór Kalisza około 1283 roku. Odtąd Konin, położony na wyspie w korycie Warty, był grodem strzegącym brodu przez rzekę. Los Konina był odbiciem historii kraju, począwszy od 1331 roku, kiedy to Krzyżacy doszczętnie zniszczyli miasto. Odbudowane przez króla Kazimierza Wielkiego i otoczone murem wraz z dwoma basztami, Kaliską i Toruńską, strzegło przepraw na szlaku wiodącym do innych miast. Konin stał się siedzibą powiatu sądowego, a Koniński Zamek siedzibą starosty oraz centrum administracyjnym i gospodarczym najbliższej okolicy. W następnych stuleciach w mieście prężnie rozwijało się rzemiosło, które świadczyło o jego ekonomicznej kondycji. Już wtedy Konin był ważnym ośrodkiem kultury i nowych prądów religijnych, a także medycyny. Na przełomie XVI i XVII wieku działali tu dwaj wybitni doktorzy po studiach w Padwie, fundator najstarszych w Polsce katedr anatomii i botaniki lekarskiej Uniwersytetu Krakowskiego, Jan Rzemełka oraz Kacper Blerski. Pomyślny rozwój Konina został zahamowany w XVII stuleciu. W 1628 roku wybuchła trwająca 3 lata epidemia, która zdziesiątkowała ludność. Klęski tego okresu pogłębiły potop szwedzki, pożary i kolejne epidemie. Po upadku księstwa warszawskiego Konin znalazł się w granicach Królestwa Kongresowego. Powstanie styczniowe w 1863 roku przebiegło tu w szczególnie ostrej, krwawej formie, naznaczone licznymi bitwami i represjami. Po okresie Królestwa Kongresowego miasto na długie lata przestało być centrum regionu. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku nie przyniosło oczekiwanej poprawy sytuacji gospodarczej. Nie było wodociągów i kanalizacji, a mieszkańcy boleśnie odczuli skutki kryzysów ekonomicznych z przełomu lat 20. i 30. Ożywienie przyniosło dopiero otwarcie linii kolejowej łączącej Poznań z Warszawą i budowa kanału Ślesińskiego łączącego Wartę z jeziorem Gopło. W czasie II wojny światowej Konin znalazł się na obszarze ziem włączonych do III Rzeszy w ramach tzw. kraju Warty. Jednocześnie został siedzibą hitlerowskich władz powiatowych. W okolicznych lasach hitlerowcy dokonali masowych mordów ludności polskiej wyznania starożytnego. Po II wojnie światowej lata 50. i 60. przyniosły gwałtowny proces uprzemysłowienia, co zmieniło oblicze rolniczego dotychczas regionu. W 1950 roku Konin liczył 12 145 mieszkańców. W 10 lat później 17 638 osób. W 1970 roku 40 744 mieszkańców. Natomiast w roku 1998 miasto zamieszkiwało już ponad 83,5 tysiąca osób. Tak gwałtowny przyrost ludności spowodował również szybki rozwój przestrzenny Konina. Miasto wchłaniało kolejne podmiejskie wsie, coraz bardziej oddalone od historycznego centrum. Powierzchnia miasta wynosi obecnie 82 km kwadratowe. Przyjęta w latach 50. koncepcja urbanistyczna doprowadziła do powstania dwóch odrębnych części miasta rozdzielonych niezabudowaną przestrzenią okolic Warty. Konin pozostaje ważnym centrum administracyjnym, będąc od 1975 roku stolicą województwa, a od 1 stycznia 1999 roku, po wejściu w życie reformy samorządowej, miasto tracąc status wojewódzki, zostało siedzibą powiatu grodzkiego oraz stolicą powiatu ziemskiego. Jest nadal ośrodkiem dynamicznie kształtującego się życia politycznego i społecznego dla całego obszaru wschodniej Wielkopolski oraz województwa wielkopolskiego. Tekst pochodził ze strony Urzędu Miasta www.konin.pl.
3: Konin FM.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jestem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Mama to ju. I ten prstinek, co mi dał na pamiątku na tydny.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdą.